21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Pierwsze ofiary nadużycia tańcu. Najważniejsze, że wszyscy rozumieją, co jest grane. Zabawa w re nadal.

0: przez jawę, gdy całujesz księcia, on zmienia się w żabę. Cebulandia, Kalafiornia, masz plan odlecieć stąd, aeroplan to poczuć życie jak siódemkę w kościach, stracić głowę jak w ruletce Rosjan.
1: Chciałbyś, chciałbyś.

93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu, się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez trend.

0: O. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la, widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren,

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dziś i byli ze trzy lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: 97.1 FM.
1: Nie wiem, stary, już nie czuję tej muzy wcale. Dzwoniło u niej, przerwę chcą zrobić, nie na stałe, ale nie wiem, czy dam radę ciągnąć

Ale kocham to. O dziwo, ej, ja dobrze wiem co mam robić. Będę kleił wersy i bity tylko bez trwogi. Stary, muszę już kończyć. Spróbuję złapać wenę zanim znowu się wyłączy.

otwiera się w kieszeni. Jazzu nie słuchają już nawet jazzmeni. Ja lubię heavy. Ja lubię heavy.

Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Filharmonię wypalić ogniem. Ogniem!

Chciałbym być znowu młody, żeby zaczynała się właśnie wtedy wiosna. Zostawiać ślady na tych ścieżkach nowych i dostawać rady, co mam z życiem zrobić. Nie mieć planu, może weekendowy, ani w kręgosłupie płytek tytanowych, żeby choć na chwilę wróciła beztroska. Dostać wilczy bilet, potem upaść i powstać. I czuć, że czas płynie wolno i nie wiedzieć, dokąd to zmierza. Pierwszy raz poznać wolność i młodość, niech znowu wszystkie moje błędy rozgrzesza. I szczery uśmiech jak dzieciak, nosić zamiast przeszłości na plecach. Nie patrz, jakby znowu chciała mnie dotknąć. Mówię o rzeczach, których nie da się cofnąć. To, co

inwestować, więc sama niesiesz swój uśmiech. Wymuszony jest i trochę sztuczny. Białe rózgi ci wchodzą jak woda. Chciałabyś zwymiotować te uczucia jak trunki. Taka jest dzisiaj miłość od kuchni. Od niej uciec chcesz jak rozwódki. Znam cię wzdłuż i wszerz, może pójdźmy gdzieś. Dla odwagi weź 200 wódki. Być szczęśliwy.

Traży pokoleń, traci, zyskuje, oddycha, mówi spokojnym potokiem, pomnikiem jest woli życia.

0: 97.1 FM.
1: Opalona na murzynkę. To nie zaczęło się od co tam? Był od ciebie promyk, focha, słonko. Chyba chciałem cię w sobie rozkochać. Założyłaś tą fajną sukienkę z odkrytymi plecami. Myślałem, że jesteś inna po tych fotach. Myślałem, to całkiem sporo jak na obipoka. Rozgościłem już się w twoich progach. Byłem na ryneczku po owoce. Czekam, aż mi zrobisz sorbet now. Choć kuszą fanki lodem, ale niby która z nich mi zrobi grzanki z miodem.

0: Mamy co dzień i nie myjamy się wzrokiem, za to szybko nam miną miesiące dwa.
1: Polećmy za miasto, nie pytaj mnie dokąd, byle gdzie. Koguty zatańczą, szkoda przespać taki dzień. Mamy się na własność i swoje szpony mi wbijasz w grzbiet. Zostawiłeś bas grą, drap masuj mi ziaj mnie, drap masuj mi ziaj mnie.

przekopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia i cudne oczy połamały, resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola wokół mówi. Słyszę kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia i cudne oczy połamały, resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Kampus.

są tematy, o których nie umiem rozmawiać, nie umiem nawet ich opisać i nawet napisać czegokolwiek. Nie wiem, dlaczego tak jest i skąd to się bierze.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama.
3: Z pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista. Więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji komunikacyjnych dla całego gatunku. Otwarciem i drogą, drogą w głąb, drogą wzwyż, aż do gwiazd, gdzie już za chwilę zabiorą nas

0: Ludacris. Hoes. I'm sweating like a mop.
1: Reklama. Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga. 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
2: Ktoś powiedział pyszne.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Imię ojca.
4: Kazimierz.
3: Nie no, twoje imię.
4: A, dobra. Rafał. Imię syna.
3: Nie mam. Pamiętasz?
4: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
3: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
4: Tymek Bryndal.
3: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. Campus. 97,1 FM.

0: To jest powtórka.
1: Kaz ze mną w studiu. Cześć, Kaz.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kaz to jest jeden z topowych freestyle'owców pod względem w ogóle techniki flow, który będzie występował na bitwie o południe, która dziwnym trafem nie będzie na południu, a będzie u nas w Warszawie, na naszym podwórku, można tak powiedzieć.
2: Dokładnie. Od razu zacznę od małych przeprosin, ponieważ powiedziałem witam, a ty jesteś gospodarzem, ale a propos bitwy o południe, faktycznie odbędzie się ona w centrum, więc może
1: ale
2: będzie
1: dobrze
2: dzisiaj...
1: Ale dobrze się czuć jak u siebie, więc...
2: O, to też bardzo miłe. Bitwa o południe faktycznie odbędzie się w tym roku w centrum, północ, centrum, południe, kiedyś była taka świetna płyta Deluxio 2P Intoxynator. Tak została przeniesiona pomysłem organizatora, ażeby raz umilić tę bitwę ludziom, którzy narzekali na to, że trzeba jeździć na południe i być może pokazać się trochę z innej strony. Może BOP powinno być bitwą o Polskę po prostu.
1: Może tak. A ty może bliżej tutaj?
2: Zdecydowanie, ponieważ stacjonuję teraz w Warszawie, także dla mnie zdecydowanie jest to komfortowe, aczkolwiek nigdy nie znajdzie się miejsce, które będzie pasowało wszystkim.
1: No i pytanie, jak podpasuje ta nowa formuła, no bo jest nowa, jest pierwszy raz chyba tak, że bitwa o południe nie ma eliminacji, są po prostu sami rozstawieni zawodnicy, jak wcześniej przed rozmową powiedziałeś mi, po prostu będzie show. I to będzie się składało to show z dwóch rodzajów bitwy, może tak to nazwę, freestyle standardowy. Ty jesteś w SKS Spontan drużynie, trzech freestyle'owców jeszcze masz w drużynie, teammate Felix i Narys, przeciwko FC Barsy, Recha, Manu i Rafi. No oprócz tego jeszcze jest po dwie walki rap battle. I to też jest ciekawe, że ten rap battle liczy się na wasze konto, czyli Oxon i Shubi Shubs jest w waszej drużynie przeciwko Franzą i Meoda i rozumiem, że to wszystko się sumuje na konto całej drużyny i wtedy cała drużyna wygrywa.
2: Dokładnie tak. Po raz pierwszy bitwa o południe to pierwsza jedenastka tak naprawdę freestylu i rap battle w Polsce według BOP w tym momencie, i czyli prowadzącej 10 startujących, 5 kontra 5, jest to rozgrywka drużynowa, sumaryczny wynik będzie świadczył o tym, która drużyna wygra, więc freestyle i rap battle, czyli punchline'y w dwóch różnych odsłonach będą liczyły się podczas tego wieczoru.
1: I dobrze to zaznaczyłeś, punchline'y w dwóch różnych odsłonach, bo bardzo mi się podoba dobór zawodników, to znaczy Recha, Manu, Rafi, to dla mnie są tacy bardziej killerzy, wy też potraficie rzucać killery, ale no zupełnie inaczej prezentują się ze swoim freestylem. Jak wspomniałem, dla mnie jesteś jednym z lepszych, najlepszych technicznie freestyle'owców i właśnie jak patrzę, no to chyba o to chodziło, żeby tym pobawić się, zrobić show, zrobić jakiś flow na tym występie, a niekoniecznie rzucać po prostu jak z torpedy, jak z jakiegoś moździerza punchline'y.
2: Dokładnie. Killer Siara i Wąski. A propos killera, natomiast jeśli chodzi o rozkład sił, to faktycznie drużyna FC Barsy to typowi punchline'owcy, typowa ekipa, która zabija po prostu swoimi wersami i strzela nimi bardzo ostro i bardzo mocno, o czym mogliśmy przekonać się na wielu bitwach. Natomiast nasza drużyna powstała bardzo spontanicznie i Spontan tak się również nazywa, SKS Spontan. Ja jestem tym kolesiem od flow, Felix jest kolesiem od performance'u i Narys jest kolesiem, który potrafi się bardzo odpalić na bitwie o południe. Oxon, wiadomo, klasa sama w sobie, jeśli chodzi o jeden z najlepszych raperów w Polsce, technicznych, świetna liryka, zawsze klasa. No i Shubi Shubs, który na początku był ciekawostką, wkrótce stał się jednym z najlepszych rap battlerów w Polsce i bardzo fajnie, więc mamy trochę freaków, ale pod takim, w zasadzie freaków w dobrym tego słowa znaczeniu, nie łączmy tego, broń Boże, z patologicznymi freakfightami i tego typu rzeczami, choć wiadomo, że freestyle również jest hardkorowy. No i po drugiej stronie chłopaków, którzy potrafią dosłownie z zeszytu i od linijki zagrać takie coś, co będzie killerem.
1: No dobra, to obiecałem wam, że nie wypuścimy Kaza bez freestylu w tym studiu. I zrobimy teraz sobie próbkę tego, co ma do zaprezentowania Kaz. Będzie to prezentował na bitwie o południe, która już w następny weekend, to znaczy 9 października, a w piątek o 19 bitwa się zaczyna.

młotki, zostawcie nasze schodki. My tu tylko pijemy to piwo i palimy lolki, no sorki, że byliśmy trochę głośni. Na na na na na na na na.

0: To jest powtórka.
1: Moi drodzy, wracamy do rozmowy. Ze mną jest Kas, reprezentant SKS Spontan. I rozmawialiśmy trochę o tym, jak będzie wyglądała ta bitwa. A mnie teraz zastanawia, bo słyszałem takie fajne pytanie właśnie u was na rolkach i mnie to interesuje, który zawodnik najbardziej potrafi cię wkurzyć na bitwie i czy ten zawodnik będzie na tej bitwie przeciwko tobie walczył?
2: Chyba żaden nie potrafi mi wkurzyć jakoś specjalnie mocno. Wiesz, ja podchodzę do freestylu bardzo rozrywkowo, nie jest to dla mnie ani dyscyplina sportu, jak nowa szkoła czy nowa fala, bardzo traktuję to sportowo po prostu. Wydaje mi się, że nie ma kogoś, kto mógłby mnie wytrącić z równowagi raz jednym wersem bardzo szybko po jednej sytuacji u mnie w życiu. Był to chyba Koziołek, który mnie delikatnie zirytował, ponieważ raczej nie ma żadnych granic dla niego, co też było elementem jego postaci freakfightowej tak naprawdę, natomiast dzisiaj już nie ma żadnego gniewu we mnie absolutnie na to. Natomiast wydaje mi się, że nie ma kogoś, kto mógłby mnie zdenerwować. Rywalizacja, która zawsze jest największa, jest zazwyczaj między mną a Koro, którego nie będzie. Natomiast bardzo równy i bardzo nieprzewidywalny bywa Recha, więc jestem ciekaw tego.
1: No dobrze, ale powiedz mi, czy ty będziesz walczył z każdym zawodnikiem z przeciwnej drużyny FC Barsy, czyli dla przypomnienia Recha, Manu, Rafi?
2: Tak, będą walki, które będą pojedynczo, czyli jeden na jednego, każdy z każdym, oraz walki każdy z każdym drużynowe i konwencja będzie polegała na tym, że po jednej rundzie kapitan przeciwnej drużyny wybiera, kto z jego przeciwnej drużyny ma odpaść.
1: O!
2: I tak zostanie tylko jeden na jeden.
1: A to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. No, czy ty jesteś kapitanem?
2: Kapitanem w mojej drużynie jest Felix, młoda i świeża krew, co też jest troszeczkę wbrew konwencji, która prawdopodobnie utrzymywałaby to, że najstarszy musi być kapitanem albo ktoś, kto ma najwięcej osiągnięć. Absolutnie nie. Młoda, świeża krew, czasami bardzo rozrzedzona.
1: Czyli rozumiem, że w najgorszym sytuacji dla waszej drużyny ostatnim będzie na statku Felix.
2: Może być taka sytuacja, chyba że jest tak, a tego nie wiem właśnie, może być tak, że zostanie odrzucony kapitan w pierwszej rundzie i będzie musiał komuś przekazać opaskę, oby była to jakaś piękna dziewczyna z publiki i może zniknąć na resztę bitwy.
1: A, widzisz. Słuchaj, a co w ogóle, czy szykują się nam jakieś niespodzianki na tę bitwę? Czy coś możesz już nam zdradzić, bo wiadomo, że Bitwa Południe ma dużo ciekawych pomysłów i dużo ciekawych pomysłów już do świata polskiego freestylu wprowadziła.
2: O, ja bym chciał, żeby FC Barsy oddały na licytację zeszyt z pisankami, które mają na naszą drużynę. Myślę, że to by była bardzo fajna niespodzianka.
1: O, już się zaczyna tutaj prowokacyjne.
2: Nie wiem, czy jest jeden, czy więcej, ale myślę, że mogłoby się to wydarzyć. Śmiechem, żartem oczywiście. Natomiast myślę, że będzie jakaś niespodzianka. Organizator nie zdradził nam tym razem, czy na bitwie pojawi się Kwebo, Johna Krupa, czy też może prezydent Wałęsa, ale liczę na to, że jakaś będzie.
1: Oby tak było. No dobrze, jest jeszcze jedna niespodzianka, ale to już od nas, to znaczy Kas zafreestyluje w tym studiu, żeby pokazać, jak może być w ten piątek, 9 października, więc poprosimy teraz bicik. Dobrze.
2: Jo, to jaki mamy temat w takim
1: Wsiadam
2: razie?
1: Wsiadam do taksówki? Storytelling chcę usłyszeć.
2: Storytelling?
1: Tak jest. Okay. Bardzo lubię to.
2: Dobrze. Yo, wsiadam do taksówki, taki będzie storytelling. Yo, yo. Normalny wieczór i cisza, wsiadam do taksówki, a w niej pewien taryfiarz. Dla historii dajmy mu na imię Ryszard. Zbliża się i nagle wjeżdża klisza. Jadę se po mieście i nareszcie jestem już na Mokotowie. Myślę spoko człowiek, kto to w głowie ma i co kto powie. Za mną na kogutach jakiś ambulans i jakiś typ z prawej stoi drogę za mula. Weź mnie z lewej, lepiej nie bierz, tak jak mówił Louis Villain.

po lewej stare bloki, no bo mieszkam na MRW i dlatego teraz też pozdrawiam Wenę tu, bo niedaleko ten Mariemont był dziś inne osiedle, lecz później będę w Wieksę, póki co jadę tam Independent, mija Bentley, mija i Porsche, w sumie nie najgorsze, fajny kolor, przewiózłbym tam pannę albo też jej siostrę, nie no dobrze, lecę se po prawej na Zajawie, nawet żaden blagier mi nie powie, że te światła nie są klawe, całkiem fajne Mitsubishi ze spoilerem, tak a propos filmu, wygram w piątek, sobotę, niedzielę, wiesz, że gram to fajnie, no bo ktoś tu musi ograć, ta gadka jest dobra, patrzę jak to miasto wygląda, wysiadam, obok mam szpitala, po prawej ma

0: jestem bardem, a jeśli chodzi o świat, standardem jest spojrzenie twarde. W sumie to zawsze dałem dobre rozkminy i wracam już do chaty i na tym zakończymy.
1: Boże, co to było, no? Powiem ci, że...
0: Taksówkarski storytelling, Ryszard Taryfiarz.
1: Ja nie wiem, czy ta bitwa o południe zamieni się w twój koncert w pewnym momencie. Ale no,
0: musiałbym przygotować wszystko wcześniej.
1: Dobrze, moi mili, był to Kas. Myślę, że lepiej zakończyć się nie da tej rozmowy, niż zrobi to teraz Kas.
0: Oczywiście, zapraszam serdecznie. Obczajcie bitwę o południe, wpadajcie. Będzie super również Trybuna Gości. Na Trybunach Gości między innymi Kosma Król, VBS, Kafar, Dixon 37, zapowiedzieli się, czy Łysąż i Johnson, a już w tym miesiącu, jeśli mogę jeszcze tak zakończyć, premiera mojego nowego klipu. Dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
2: Radio Campus.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama. Akademicki Radio Campus 97,1 FM.

0: To jest powtórka.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu BMW zaprezentowało nową serię 3. I jest to rzeczywiście zupełnie nowy model. Nowy BMW serii 3 ma 4,7 metra długości, 1,8 metra szerokości i 1,4 metra wysokości. I trzeba przyznać, że seria 3 wygląda bardzo świeżo. Charakterystyczne nerki połączono wizualnie z lampami, tworząc jeden element stylistyczny. BMW zrezygnowało tym samym z dotychczasowego sposobu rozdzielania grilla i świateł. Nowa sygnatura świetlna ma być jednym z najważniejszych wskaźników całej rodziny New Classe. W odmianach M-Performance pojawią się dodatkowo charakterystyczne żółte światła M-Yellow Lights. BMW przygotowało także nowe pakiety M-Sport i M-Sport Pro. Pierwszy wprowadza zmodyfikowane zderzaki, progi, dyfuzor oraz niebieskie zaciski hamulcowe M-Sport. Drugi dodaje m.in. czarne obudowy lusterek, czarny tylny spoiler i czerwone zaciski. W palecie lakierów pojawił się nowy kolor niebieski. W gamie standardowej w 2027 roku oferta zostanie rozszerzona o kolejne lakiery BMW Individual. We wnętrzu BMW całkowicie przeprojektowało kokpit serii 3. Dotychczasowy układ dwóch ekranów zastępuje rozwiązanie Panoramic iDrive, które znamy już z pierwszych modeli New Classe, m.in. BMW X3. Niemcy zachowali charakterystyczne skierowanie centralnej części deski rozdzielczej w stronę kierowcy, ale zmienili sposób prezentowania informacji i obsługi poszczególnych funkcji. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem jest ekran BMW Panoramic Vision. Jest to system, który wyświetla informacje w dolnej części przedniej szyby na całej jej szerokości. Uzupełnieniem jest opcjonalny wyświetlacz przezierny BMW 3D Head-Up Display, który prezentuje dodatkowe informacje bezpośrednio w polu widzenia kierowcy. Centralne miejsce na desce rozdzielczej zajmuje ekran o przekątnej 17,9 cala, jest wyraźnie skierowany w stronę prowadzącego i odpowiada za obsługę większości funkcji samochodu. BMW przygotowało również nową kierownicę z charakterystycznym ramieniem w górnej części i przyciskami wielofunkcyjnymi. Opcjonalnie jest dostępny są też kierownice M oraz BMW Individual. Na początek dostajemy trzy wersje silnikowe, 318, 320 i 350 X-Drive. Podstawowe 318 korzysta z dwulitrowego silnika czterocylindrowego o mocy 156 koni. Maksymalny moment obrotowy wynosi 250 Nm. Taka trójka przyspiesza do setki w 9,5 sekundy i maksymalnie osiąga 215 km na godzinę, a deklarowane zużycie paliwa to 6,5 litra. Mocniejsza wersja wykorzystuje tą samą jednostkę i ma 211 koni mechanicznych i 330 Nm. Przyspiesza do setki w 7,4 sekundy. Najciekawszą wersją jest nowe BMW M350 X-Drive. Niemcy zachowali tutaj rzędowy silnik sześciocylindrowy, który pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych elementów sportowych tej marki. Jednostka ma pojemność 3 litrów i samodzielnie rozwija 426 koni mechanicznych i 540 Nm. W przeciwieństwie do czterocylindrowych odmian wykorzystuje silnik elektryczny zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów. Oferuje on 18 dodatkowych koni mechanicznych i 200 Nm momentu obrotowego. Całość współpracuje z 8-biegową przekładnią Steptronic i napędem na 4 koła X-Drive. Samochód standardowo otrzymuje również sportowy mechanizm różnicowy M-Sport, adaptacyjne zawieszenie, sportowy układ kierowniczy o zmiennym przełożeniu i hamulce M-Sport. W odpowiednim trybie jesteśmy w stanie uruchomić tryb driftu. Gama serii 3 nie jest jeszcze kompletna. BMW potwierdziło, że oprócz modeli elektrycznych i3 i po prostu serii 3 spalinowej, do gamy dołączy hybryda plug-in. W drodze jest też wariant Touring, tajemnicą pozostaje zaś kwestia diesli. Wbrew pozorom, takich silników może zabraknąć w nowym BMW serii 3. Tymczasem Aston Martin DBX ma teraz luksusową twarz. Mowa o nowym modelu Aston Martin DBX GT i ma on dosyć nietypowe zadanie. Wyniki finansowe tej marki dalej wyglądają dosyć mizernie. Pieniądze dosłownie płoną, a sprzedaż nie rzuca na kolana. Jeżeli spojrzymy na liczby, to w 2025 roku Aston Martin sprzedał 5448 samochodów. Rok wcześniej było to 6030 pojazdów. Kluczowy SUV również nie pomógł w poprawieniu nastrojów. Do klientów trafiło 1717 egzemplarzy, o 9% mniej niż w 2024 roku. Brytyjczycy próbują więc wycisnąć z najważniejszego modelu dla nich coś więcej. Dosłownie i w przenośni. DBX GT ma nowy grill, zderzaki, progi, tylny dyfuzor, 22-calowe felgi i opony całoroczne w standardzie. Serio, w sportowym SUVie. To dosyć ciekawe. Dużo się zmieniło za to w środku. Fotele dostały dodatkową warstwę pianki Memory Foam o grubości 10 mm.

10 km na godzinę, a cały SUV waży 2245 kg. DBX GT moim zdaniem wygląda świetnie, jednak ewidentnie nie jest pierwszym wyborem klientów z grubym portfelem. A szkoda, bo co jak co, ale mówimy tutaj o naprawdę ciekawym samochodzie pod wieloma względami i szalenie estetycznym. Wydaje mi się, że jeśli zamiast urusów na ulicach Warszawy zobaczylibyśmy trochę więcej SUV-ów Astona Martina, to nikomu krzywda by się nie stała. A ja wracam za moment z testem SUV-a za 100 tysięcy złotych od chińskiej marki Leap Motor. Mowa o modelu B10. Zostańcie z nami.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a w tym tygodniu miałem okazję sprawdzić, jak żyje się z modelem Leap Motor B10. Słowem wstępu. Leap Motor to chińska marka samochodów, która zrobiła spółkę Venture z grupą Stellantis. W związku z tym modele Leap Motor są sprzedawane w salonach marek Stellantis bardzo często. Mamy trzy modele do wyboru. Hybrydę oraz dwa elektryki. Ja testowałem wersję elektryczną z mniejszą baterią. Mamy trzy modele do wyboru. Hybrid EV, które ma baterię 18,8 kWh i wtedy ten samochód zaczyna się od właściwie 112 tysięcy złotych. EV Pro, czyli tą, którą ja jeździłem, ona posiada 57,2 kWh baterii i rzeczywiście jest w stanie przejechać na jednym ładowaniu około 400 km i to jest samochód za około 114 tysięcy złotych. I B10 EV Pro Max 67,1 kWh i wtedy mamy samochód za 124 tysiące złotych. Jako, że jeździłem tą wersją pośrednią, to o niej będzie ten test. Moje wcześniejsze wejście mówiło o samochodzie za 100 tysięcy złotych, a to dlatego, że sugerowałem się tym, za ile dealerzy rzeczywiście wystawiają te samochody, ale to było związane z wyprzedażą zeszłoroczną, także to jest moja pomyłka. Samo auto występuje w 6 kolorach oraz mamy 3 wersje tapicerek do wyboru. Jedną materiałową, dwie ze skóry ekologicznej. Ja miałem okazję jeździć samochodem z wersją design, z wersją light gray eco leather, czyli po prostu z szarą, ekologiczną skórą. I trzeba tutaj powiedzieć, że wykonanie tego samochodu jest na bardzo wysokim poziomie. Nic nie trzeszczy, wszystko, czego się dotkniemy, jest rzeczywiście miłej jakości. Mamy jednak z tyłu głowy, że jest to samochód, który jest w bardzo podobnych pieniądzach, jak Fiat Panda, którym jeździłem niecałe 2 tygodnie temu i o którym opowiadałem też dużo dobrego. Jednak w tym wypadku mamy auto zdecydowanie większe. Jest to samochód, który mierzy 4,5 metra długości, szerokości prawie 1,9 metra i wysokości 1,655 mm. Rozstaw osi to około 2,7 metra. No i w tych pieniądzach wydaje mi się, że jest niewielka konkurencja, może oprócz Geely Starray, która jest też bardzo zbliżonym samochodem, jednak delikatnie droższym. W standardzie dostajemy tutaj podgrzewaną kierownicę, podgrzewane i wentylowane przednie fotele, elektrycznie sterowane te fotele. Mamy dużo miejsca z tyłu, całkiem nieźle prowadzący się samochód, panoramiczny dach, ładowarkę do telefonu, szybkie złącze zwykłe USB, jak i USB-C. Wydaje się, że jest to pełen pakiet. Jednak, jak się tym samochodem jednak pojeździ, jak się go sprawdzi, to bardzo szybko okazuje się, że absolutnie każda funkcja tego samochodu obsługiwana jest za pośrednictwem ekranu, co powoduje, że dotarcie do niektórych funkcji jest skomplikowane. Mamy także bardzo dużo systemów bezpieczeństwa, które w tym aucie wydają mi się delikatnie nadwrażliwe. W żadnym innym aucie nie spotkałem się z komunikatem na zegarach wirtualnych, że nie jadę środkiem pasa. Nie, że przekroczyłem linię, nie, że robię coś niebezpiecznego, tylko, że nie jadę środkiem pasa. Oprócz tego jest też kamera, która już teraz jest w każdym nowym aucie, która obserwuje kierowcę, czy kierowca nie jest zmęczony i czy na pewno koncentruje się na drodze naprzeciwko niego. I w tym aucie wystarczy nawet odwrócić wzrok właśnie, żeby coś zrobić na tym ekranie, co wymaga pewnej koncentracji. I tak już dostajemy komunikat o tym, żebyśmy się skupili na drodze, co powoduje, że jakakolwiek zmiana temperatury, czy zmiana stacji radiowej, czego oczywiście pewnie nie robicie, bo na stale macie włączone Radio Campus, czy ustawienie czegoś w nawigacji, nawet na szybko kliknięcie coś na ekranie, kończy się komunikatem, żebyśmy się patrzyli na wprost. Delikatnie nadwrażliwe są te systemy. Za to trudno Leap Motora B10 nie lubić, no bo jest auto, które całkiem nieźle się prowadzi, ma bardzo porządny zasięg, 400 km na jednym naładowaniu, ładuje się też stosunkowo szybko, bo mówimy to o aucie, które ładuje się maksymalnie z mocą 150 kW. Możemy je dostać w okolicach 100 tysięcy złotych. Wszystko jest wykonane ze skóry, mamy panoramiczny dach, automatycznie otwieraną klapę bagażnika o pojemności 455 litrów. Dodatkowo dostajemy frank 25-litrowy, czyli miejsce na kable z przodu. Oprócz tego, że wszystko się obsługuje za pomocą ekranu, co pewnie jest do wybaczenia w tych pieniądzach. Są rzeczy, które mi też tutaj przeszkadzały, między innymi są to cup holdery, to nie znalazłem kubka, butelki, które pasują w nie. Są albo za małe, albo za duże. Nie wiem, jakie są standardy opakowań w Chinach, ale bez wątpienia się różnią. Przy czym muszę powiedzieć, że jeśli bym szukał elektrycznego samochodu do jazdy po mieście, albo pod miastem, albo nawet czasami na dłuższe trasy, to w tych pieniądzach to jest bardzo atrakcyjna propozycja. W najbliższych miesiącach będę starał się sprawdzić więcej chińskich samochodów elektrycznych i hybrydowych, żeby nabrać trochę większej wiedzy, żeby też móc lepiej wam doradzać. A jeżeli szukacie nowego samochodu, to oczywiście możecie się mnie spytać, albo chcecie zobaczyć, jak wygląda ten Leapmotor. Możecie to zrobić za pomocą social mediów, gdzie znajdziecie mnie pod nickiem Okiem Kierowcy. A tymczasem ja się żegnam i do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.

0: swoim mordą. Ten joint jest loco. Jimek, mam pytanie, co ty wierzysz na bemowo?
1: Nie dostałem bitu, to teraz ty piszesz pode mnie. Elo.
2: Radio Campus 97.1 FM.
3: The Rock FM 101.9. It's that feeling.

0: jest powtórka.
1: W Radiu Campus wracamy na tory Formuły 1. Franek Wójcicki to jest moje imię, a imię osobnika, który razem ze mną będzie opowiadał, to Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry. Hejka, hejka.
1: Tak jak zapowiadaliśmy, wróciliśmy do Baku, do stolicy Azerbejdżanu, do, myślę, że bardzo charakterystycznego toru. Ja myślę, że wśród tych torów ulicznych, jak dla mnie, Baku jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o tą taką właśnie filmowość.
2: A co jest na pierwszym miejscu?
1: No Monako jest na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o filmowość toru, tak?
2: No dobra, filmowość toru może tak, ale jednak Baku dostarcza nam dużo więcej emocji co roku, mam wrażenie, i to jest tak, że z torów ulicznych Baku u mnie jest na jedynce absolutnej, no chyba, że traktujemy Jeddah jako tor uliczny.
1: Sporna kwestia,
2: no,
1: nie?
2: No właśnie. Jak traktujemy Jeddah, no to wtedy Baku jest na drugim miejscu. Jeśli nie, to Baku jest na pierwszym.
1: Tak, natomiast przypomnę jeszcze, tym razem ten wyścig miał miejsce w sobotę, a nie w niedzielę, w związku właśnie z obchodami święta w Azerbejdżanie. Natomiast czy było to święto prędkości, czy było to święto ścigania? Tutaj jak zwykle zdania są podzielone. Mam wrażenie, że całkiem często się zdarza, że kibice, fani narzekają trochę na to, że po prostu część wyścigów jest dość nudna. I w przypadku Azerbejdżanu też poniekąd tak było, chociaż końcówka dostarczyła nam trochę emocji. Ale zanim do tej końcówki przejdziemy, to chciałbym wspomnieć o paru rzeczach jeszcze takich ogólnych. Więc może zacznijmy od tego, że powoli klarują nam się już składy zespołów na przyszły rok. I tu w większości nie ma niespodzianek. W większości już zapowiedzianych właśnie składów kierowcy zostają ci sami. Natomiast Esteban Ocon, on, francuski kierowca Haasa, ogłosił, że na przyszły rok jest właściwie wolnym agentem. Ale co ciekawe, to jeszcze nie oznacza wcale, że nie będzie jeździł w Haasie, bo szefowie Haasa też powiedzieli, że no po prostu to jest kwestia negocjacji i wynika z tego wszystkiego to, że w zespole zdecydowali się jakby nie przedłużać mu kontraktu z automatu, ale jakby no ponownie negocjować warunki. Także to może trochę wskazywać na to, czy są, czy nie są zadowoleni z tego, jak sobie radzi w Haasie. No a pamiętajmy, że Esteban Ocon jest już doświadczonym kierowcą, który za kolegę w zespole ma no właściwie młodzika, Olivera Bermana, juniora Ferrari, który no radzi sobie jak na młodzika bardzo dobrze. Także ja przede wszystkim widziałem raczej takie komentarze, że pewnie Esteban pożegna się z Formułą 1 w niedalekiej przyszłości, chociaż nigdy nie wiadomo, może jakiś transfer do Cadillaca, coś takiego, no kto wie.
2: No dokładnie, tym bardziej, że Esteban Ocon w tym sezonie radzi sobie całkiem nieźle, no ale zwróćmy uwagę na to, że Esteban Ocon zdobył 7 punktów w tym sezonie, a Oliver Berman, młodzik, tak jak powiedziałeś wcześniej, 20.
1: Natomiast wspomniałem o Cadillacu, który jest tym zespołem, który jako zespół jest młodzikiem, ale zatrudnia dwóch doświadczonych kierowców. I Cadillac miał taką sytuację na koniec wyścigu, gdzie Valtteri Bottas właśnie no, uderzył swoim bolidem w jedną ze ścian. Cała sytuacja była od razu komentowana przez fanów Formuły 1, między innymi dlatego, że to wszystko wydarzyło się w dość dziwny sposób. Wyglądało na to, że po prostu no, nie dohamował odpowiednio, co by zgadzało się z tym, jak jeździ się Cadillacami, bo ten zespół ma problemy z hamulcami. Natomiast Bottas po wyścigu twierdził, że on nie popełnił błędu, ale to właściwie jego auto samo tak pojechało, on się stał pasażerem, wszystko z powodu oprogramowania tego, jak wykorzystana jest energia zgromadzona w baterii.
2: Wow, nie widziałem tego, ale brzmi to całkiem strasznie dla kierowcy.
1: Tutaj właśnie sam Bottas podejrzewał, że system pogubił się ze względu na to, że przejechał większy dystans. No i najpierw doświadczył ogromnego super clippingu w zakręcie 15, czyli to jest moment, w którym jakby bateria zbiera energię i nie ma mocy, a potem kiedy nacisnął hamulce, to tylko przednie hamulce zadziałały. I w ten sposób stracił on kontrolę właściwą nad swoim bolidem, no i auto trochę zrobiło co chciało, Bottas wylądował w bandzie, a wszystko to przełożyło się też trochę na końcówkę wyścigu, bo auto Bottasa zatrzymało się w taki sposób, że wystawało trochę na tor jazdy, ale nie było nawet tej wirtualnej neutralizacji, tego wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, a jedynie żółte flagi, co przełożyło się też na właśnie tą chaotyczną końcówkę, o której wspominaliśmy, ale do tego przejdziemy za moment.
2: Tak, tak, tak. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że Cadillac w tym sezonie, moi drodzy, 0 punktów, klasa. I sam byłem w szoku, że nie został wywołany safety car, ani przynajmniej wirtualny samochód bezpieczeństwa na sam koniec, gdzie zazwyczaj w takich sytuacjach byśmy widzieli raczej natychmiastową reakcję, ale wydaje mi się, że ze względu na to, że na końcu mieliśmy walkę między George'em Russellem a Maxem Verstappenem, no to jednak sędziowie stwierdzili, a dajmy im powalczyć trochę, zobaczymy. No i zobaczyliśmy, ale do tego przejdziemy już za chwilę.

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń,

emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta, senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy hanpan, wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach, każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła, góry

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do Formuły 1, wracamy do Baku, do stolicy Azerbejdżanu. Jak pewnie dobrze już wiecie, kierowcą, na którego najczęściej spoglądamy, a właściwie o którym chyba najczęściej myślimy, ale niekoniecznie go widzimy, bo jest z przodu stawki, jest Andrea Kimi Antonelli, czyli włoski kierowca Mercedesa. I muszę przyznać, że w ten weekend coś Kimiemu się nie udało po prostu. Bo w kwalifikacjach popełnił błąd, wylądował w ścianie, no i odpadł w pierwszej rundzie kwalifikacji, startował zaledwie z 16 pozycji, co jak na niego jest dość daleką pozycją, ale też musimy pamiętać o tym, że już miał w tym sezonie okazję startować z 19 miejsca i wtedy wygrał, więc ten słaby start jeszcze nic nie przesądzał, ale tym razem wszystko na torze potoczyło się tak, że Kimiemu nie udało się dojść na sam początek. Na pewno to przeciskanie się przez stawkę na tym torze ulicznym przebiegało dużo, dużo wolniej. No i musiał cały czas gonić, ale i tak trzeba przyznać, że poradził sobie całkiem nieźle, bo dojechał w punktach i dojechał na miejscu piątym. To jeżeli chodzi o połowę Mercedesa. Natomiast przed nim jeszcze myślę, że warto wspomnieć o Charlesu Leclercu z Ferrari, który startował do tego wyścigu z drugiego miejsca, właśnie spadł na miejsce czwarte, ale nie chciałem mówić o nim, o tym, jak potoczył się jego wyścig, ale raczej o tym, co wydarzyło się po wyścigu, kiedy rozmawiał z mediami. Dziennikarze pytali go między innymi o to, z którego silnika korzystał, bo jak wiemy, poprawa osiągów silników jest teraz trochę ograniczona. Chodzi o to, że po prostu zespoły mniej więcej wyrównały osiągi swoich silników. I Leclerc został zapytany po wyścigu o to, czy korzystał z silnika po poprawkach Audo 1 czy Audo 2. Audo 2 to jest ta najnowsza wersja silnika. On dość szybko odpowiedział, że korzystał właśnie z tej najnowszej wersji i wtedy spojrzał na stojącą obok siebie oficer prasową Ferrari i jego mina, jej mina też, wskazywała na to, że w sumie nie powinien był tego mówić. Bolidom z Maranello, bolidom Ferrari brakowało tempa w tym wyścigu, a teraz już wiemy, że to ten brak tempa wynika między innymi z tego, że ten rozwój silnika nie do końca idzie tak, jak planowali.
2: Oj, Ferrari jak zwykle z kłopotami. Mimo wszystko Charles Leclerc zaliczył nawet całkiem niezły wyścig. Tutaj trudno się przyczepić, po prostu brakowało tempa do tego, żeby go wygrać. Tam nic więcej się nie wydarzyło w tym wyścigu dla Czarka. Ale za to świetny wyścig zobaczyliśmy ze strony Red Bulla. To jest pierwszy wyścig obu bolidów od bardzo, bardzo dawna. Bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że Max Verstappen zawsze gdzieś tam znajdzie tą drogę do frontu tej stawki. Ale Isaac Hadjar tam zawsze gdzieś tam trzymał dobre tempo, dobrą pozycję zawsze zdobył, ale brakowało mu tego podium. I to podium w tym momencie się udało. I te bolidy widać, ten bolid Isaacowi siadł perfekcyjnie. Te poprawki, które wnieśli właśnie do Azerbejdżanu, widać, że i Max i Hadjar bardzo lubią. I Hadjar w końcu, mam wrażenie, pokazał trochę zęba w tym wyścigu. Oczywiście w pewnym momencie i Isaac i Max jeździli na zupełnie innych mieszankach, ale Isaac też super się zachowywał, uważam, tak względem swojego kolegi z zespołu i to się bardzo przyjemnie oglądało, kiedy Isaac Hadjar przez 5 okrążeń, czy może nawet więcej, siedział po prostu na tylnym skrzydle cały czas Maxa Verstappena i poganiał go, żeby ten dawaj ciśnij, jedź szybciej, nie wyprzedzam cię, nie wyprzedzam cię, jedź szybciej po prostu i nic więcej. Więc ostatecznie obaj wylądowali na drugiej i trzeciej pozycji, co uważam, że w Red Bullu nie pamiętam, kiedy ostatnio widzieliśmy drugą i trzecią pozycję Red Bulla.
1: Podwójne podium, tak w ogóle. I tutaj warto też podkreślić, że Isaac Hadjar ostatnie parę wyścigów przesiedział na ławce rezerwowych, takiej przysłowiowej, bo po prostu leczył się po kontuzji, której doznał w trakcie treningu bokserskiego. Właśnie kontuzja nadgarstka. To dość poważna sprawa, jeżeli chodzi o kogoś, kto w ramach sportu przez ponad godzinę musi walczyć z kierownicą rozpędzonego bolidu. Także widać, że rehabilitacja przebiegła pomyślnie, i w sumie to pozostaje się z tego cieszyć, bo chyba nikomu nie życzymy, żeby żadnemu sportowcowi nie możemy życzyć, żeby kontuzje wpływały na ich osiągi. Także to taka pozytywna historia. Natomiast na najwyższym stopniu podium stanął właśnie George Russell z Mercedesa, czyli kolega zespołowy Andrei Antonellego. I tutaj warto podkreślić, jest to, no nie wiem, czy przełomowa wygrana dla Russella, ale to na pewno bardzo podbudowało jego, no, ogólnie psychikę, czy też poczucie własnej wartości, no bo udało mu się w końcu odrobić, no, całkiem sporą liczbę punktów do Antonellego, chociaż warto podkreślić, że jeżeli chodzi o klasyfikację kierowców, to Andrea Kimi Antonelli nadal zdecydowanie na przodzie z wynikiem 302 punktów, a George Russell, który jest na drugim miejscu, ma punktów 236. Także tak to się prezentuje. Dalej stawiałbym raczej na Antonellego, ale jeżeli ten wyścig oznaczał jakąś odmianę formy, no to przekonamy się o tym już niedługo, bo zaraz kolejny wyścig. Będzie to Grand Prix Bahrajnu 4 października w niedzielę o godzinie 9 czasu polskiego, ale
2: jesteśmy
1: będzie...
2: Jesteśmy przyzwyczajeni, że otwiera on sezon, ale tym razem właśnie jest za tydzień o godzinie 9.
1: Tak, dokładnie, o 9 rano i nie dość, że jest w innym miejscu niż zwykle, jeżeli chodzi o czas, to jest też po prostu fizycznie w innej lokalizacji, bo jest na torze Sepang International Circuit, czyli w Malezji. Wynika to w całości z wojny, która dzieje się w Zatoce Perskiej, z walki głównie sił USA z Iranem, co sprawia, że organizacja wyścigów w tych krajach położonych nad Zatoką Perską jest po prostu niemożliwa. I pod znakiem zapytania stoją jeszcze te pozostałe wyścigi, czyli końcówka sezonu Grand Prix Kataru i Grand Prix Abu Zabi w listopadzie i grudniu. Są szanse, że Grand Prix Abu Zabi się nie odbędzie i wtedy będziemy mieli finish sezonu na torze Imola we Włoszech. Także to jest chyba taki scenariusz, który jest brany pod uwagę. Natomiast ostatnia sprawa, walka, która trwała w tym wyścigu do samego końca między George'em Russellem a Maxem Verstappenem, skończyła się na odległości czasowej zaledwie 0,1 sekundy, co było jednym z najbliższych takich finiszy w ostatnich latach w Formule 1. Także no, to była taka niespodzianka, coś, co się zapisze na jakiś czas w kronikach Formuły 1.
2: I otóż to, i tak byśmy skonkludowali dzisiejszy program, a i tak się rozgadaliśmy.
1: Tak, wrócimy do Was po 4 października. Wielkie dzięki. Franek Wójcicki.
2: Kamil Kuć.
1: Do usłyszenia. Cześć.
2: Pa, pa.

0: Powraca motocykl i o tym, czemu powraca, to powiemy wam w wersji długiej. Trzeba wejść na Spotify, tam znajdziecie motocykl, po prostu, motomyślnik cykl. Tam będzie wyjaśnienie, dlaczego motocykl powraca, ale powraca. I nie będziemy tu się długo rozwodzić w tym temacie. Jak będziecie chcieli, to sobie posłuchacie naszego tutaj biadolenia o tym, a czasy ciężkie były i było i tamtego i szmego i owego.
1: Co to życie z nami robi.
0: Tak jest, ale wracamy. My mamy świadomość tego, że wracamy w dziwnym sezonie, ale to również wyjaśnimy, dlaczego w dziwnym sezonie wracamy. A dziś od razu z grubej rury przenosimy się do Wielkiej Brytanii, bo testowaliśmy Tridenta 660. I pomyślicie sobie państwo to samo, co powiedział Mateusz. Ej, przecież już żeśmy go testowali.
1: Przecież to jest to samo. Znaczy nie, no kolor się zmienił. To się zmieniło i to wiem.
0: I uważaj, nie znalazłem tego.
1: Nie znalazłeś nagrania?
0: Tak. Nie, ono nie istnieje, mój drogi, że było śmieszniej. Co oznacza, że nie testowaliśmy Tridenta 660. Tak, zrobiłem dokładnie tą samą minę, sprawdziłem cały nasz profil, przeszukałem wszystkie moje kazamaty archiwalne na dysku, zaczynając od pierwszej audycji do ostatniej i nie widnieje tam Trident 660, a ja również byłem święcie przekonany, że na nim jeździliśmy.
1: Powiem ci, że przeglądam właśnie i rzeczywiście nie ma nic nagranego.
0: Nie ma.
1: Nie ma.
0: No więc, drodzy państwo, Trident 660 w mojej głowie był motocyklem, na którym jeździło się bardzo dobrze, ale jest duże prawdopodobieństwo, że to była tylko w mojej głowie, ponieważ wygląda na to, że jest to nasze pierwsze spotkanie z Tridentem 660.
1: Ale na pewno widzieliśmy go, gdy go wypuszczali i było... I było zadziwiająco fajnie, zadziwiająco dobrze, bo cenowo bardzo przyjemnie, a już szczególnie jak na Triumfały, które nie ukrywamy... No, do najtańszych marek nie należy.
0: No, ale jak, przesady.
1: No, jak na Triumfa było to dość przyjaźnie. Jeśli dobrze pamiętam, mi się coś kołacze w głowie, cena około 3 dych pierwotnie. To było lat temu parę.
0: Tak, w tym momencie podstawowa wersja to 37 tysięcy złotych. Nowiutki Trident 660. Jest to motocykl brytyjski jednak, więc Trident, proszę pana. 660, czyli... Try, czyli...
1: Próbować.
0: Nie, że trzy cylindry w rzędzie. Są trzy cylindry w rzędzie, dlatego Trident, proszę pana.
1: Czyli nic się nie zmieniło, Triumf jest Triumfem i ma trzy cylindry w rzędzie. Tu szok i niedowierzanie.
0: Niewiele się zmienia, niewiele się też zmieniło w kwestii tego, że to 95 koni mechanicznych.
1: A no właśnie, to jest, wiesz, całkiem fajna opcja, bo spójrz, że jak weźmiesz pod uwagę Triumfy, pozostałe trzy cylindry typu, nie, no, z tych takich bardziej popularnych, ale które mi się szalenie podobają, czyli Tiger 900, czy to GT, czy Rally, no to tam jest 900, z której wyciągnęli jakoś tam w okolicach 105 koni, a tu jest 660 i wyciągnęli 95, więc fajnie go wykręcili.
0: No tak, będziemy wspominać niedługo również o Tigerze Sport 800, który ma 115 koni.
1: No to rzeczywiście, i to 800.
0: Różnica 20 koni mechanicznych? A to już sobie państwo sami odpowiecie. W takim razie, jeśli chodzi o Tridenta 660, typowy miejski przecinak, na którym, no drodzy państwo, od pierwszego momentu czujesz się jak w domu.
1: Tak, czujesz się na nim świetnie. Ja się przesiadam przez ciężkie maszyny, wsiadając na niego. I no, kurczę, zabawa jak na hulajnodze, jakbym na składaku jeździł.
0: Powiem tak, żałuję, że ten motocykl nie ma dopiski sport. Bo wydaje mi się, że mogłaby mu się należeć. Albo fan.
1: Fan by pasowało rzeczywiście, bo ciśniesz go po prostu... Tak. Jedzie zero-jedynkowo. No, zastanawiasz się tylko, jak głupią rzecz możesz zrobić, zanim stracisz prawo jazdy.
0: No, też bez przesady. Da się tym motocyklem jeździć kulturalnie. Ja jeździłem nim przez cały bity tydzień i muszę przyznać, że no, nie miałem takiego momentu, w którym kiedykolwiek by mi czegokolwiek zabrakło na tym motocyklu. Poza tym, że no, dla mojej postury on mógłby być troszeczkę większy. Nie będziemy tu oszukiwać. Trochę czułem to, że jestem do niego delikatnie za duży, ale no nie miałem żadnego takiego momentu zawahania, żadnej takiej jakiejś niepewności na tym motocyklu. Naprawdę fantastycznie się na nim bawiłem. Dodam również, że jeździłem na nich w różnych warunkach, ponieważ no jest sezon taki, jaki jest i miałem okazję również naprawdę w mocnym deszczu na nim śmigać i żadnych dziwnych wycieczek, żadnych dziwnych jakby zaskoczeń ze strony tego motocykla. Bardzo fajny motocykl na co dzień.
1: Tak, to jest rzeczywiście super motocykl na co dzień. Bardzo mi się podoba jego wysokość, bo Oczywiście patrzę na niego przez pryzmat maszyn, które gdzieś tam w tym roku sobie pojeździliśmy chwilę i jest to pierwsza maszyna, znaczy inaczej, jest to jedyna maszyna z póki co jeżdżonych przez nas, którą możesz powiedzieć, dobra, masz 1,70 m wzrostu, możesz na tym jeździć, bo wszystkie inne, no to są wysokie konie, no.
0: Tak, no myślę, że do 1,80 m, nawet myślę, że do 1,90 m jesteś w stanie w komforcie na tym motocyklu jeździć. Jest on krótki, zwinny, miejski, bardzo żwawy, genialnie przeciska się przez najmniejsze szczelinki w najwęższych miejscach w Warszawie pomiędzy samochodami. No, jeśli mieszkacie w centrum, okolice albo często tam bywacie, to to jest właśnie motocykl do tego, żeby codziennie nim dojeżdżać.
1: Taki łatwy motocykl. To jest w nim super. Znaczy, on jest fajny, żeby... To nie jest tak, że to jest prosty motocykl, czy jakiś podstawowy... No, względnie podstawowy jest, ale to jest taki łatwy motocykl do jazdy. To mi się w nim bardzo podoba.
0: Czy powiedziałbyś komuś, kto zrobił prawo jazdy...
1: Tak.
0: Że...
1: Tak.
0: Myślę, że to jest najlepszy opis Tridenta 660. Mimo tego, że jest to 660, mimo tego, że jest to 95 koni mechanicznych, myślę, że obydwaj powiedzielibyśmy komuś, kto świeżo zrobił prawo jazdy i ma kasy jak lodu i chce sobie kupić nowy motocykl w salonu, że to jest okej motocykl.
1: Znaczy, jak dla mnie to jest maszyna z tej samej kategorii, z tej samej grupy, co MT-07, gdzie jest to maszyna, na której... Ja nie mówię, że to jest taki sam silnik, czy ten sam kształt, czy tak samo zachowujący się, tylko jeśli chodzi o taką charakterystykę naked, tej maszyny, poza tym, że miejski naked, to że zarówno może na nim bez problemu jeździć osoba, która świeżo co zrobiła lejce, jak i osoba, która po prostu nie potrzebuje więcej, chce mieć fajną maszynkę na co dzień. I to mam na myśli, że to jest bardzo podobna charakterystyka, że nie potrzebujesz nie wiadomo czego, a nadal jak potrzebujesz szybciej pojechać, jak potrzebujesz skoczyć na jakąś eskę, spoko tym możesz. Oczywiście, no nie jest to maszyna z owiewką, więc no nadal będziesz się czuł jak na huraganie, znaczy w trakcie huraganu, ale no to nie zmienia faktu, że no to jest maszyna zarówno dla świeżaka, jak i dla osoby doświadczonej.
0: To prawda, a no dodajmy jeszcze, że to Triumph, więc jest tam kilka rzeczy w standardzie, o których warto wspomnieć.

0: cały czas dziś mówimy o Tridencie 660 ze stajni Triumfa. No i to, o czym wspomniałem, czyli te rzeczy, na które możemy się szykować, jeśli myślimy o Tridencie 660, to po pierwsze...
1: Ma katapultę.
0: Nie, nie ma.
1: A to by było.
0: Ma tryby jazdy. Bardzo podstawowe, ale działające, sprawdziłem. Tryb sport, road i rain. Myślę, że tu po prostu nic więcej nie trzeba.
1: A mam pytanie. Rain. Tak. Bo rainy są różne pod tym względem, tak jak zauważyłem na tych paru maszynkach. Bo tam jest chyba ride by wire. Mhm. Więc pytanie, czy on ci... kastruje moc, czy ci zmienia reakcję manetki?
0: Zmienia, dostosowuje reakcję przepustnicy, proszę pana.
1: Ulala.
0: To się ładnie mówi. Tak, więc, no i muszę przyznać, że ja od razu poczułem różnicę. W sensie przełączenie się z road na rain, od razu jakby wyczuwasz, że ten motocykl staje się bardziej potulny. Mhm. W drugą stronę dzieje się, jak przełączysz się na tryb sport, on wtedy staje się mniej potulny.
1: No tak, to wtedy wychodzą ci owiewki, zasłaniają cię i jesteś jak w tronie.
0: Myślę, że czujesz właśnie na tym motocyklu trochę taki, jakbyś był bohaterem z, chciałem powiedzieć anime, ale to brytyjski motocykl, więc z kreskówki, który w momencie, kiedy przełącza się na tryb sport, to w twoim kasku wysuwają się owiewki, które mają za zadanie przycisnąć twoją głowę bardziej do pozycji, żeby ona się tak obniżyła. Tak bym to opisał. Quick Shifter, który działa genialnie. I trzeba to powiedzieć, że ja nie wiem, ile ludzi pracowało nad tym Quick Shifterem, ale tu się nie ma do czego przyczepić. Naprawdę.
1: Quick Shifter góra-dół, oczywiście.
0: Tak jest. I to działający naprawdę tak... No, łącznie z tym, że bez problemu z Quick Shiftera po jakimś czasie wrzucasz neutral.
1: No... Czyli to jest quick shifter, który działa tak, jak powinien działać motocykl za 37 klocków.
0: Znaczy jest to quick shifter, który działa tak, jak powinien działać quick shifter. No, że w

0: Wszędzie quickshiftery powinny działać tak, jak działają w triumfach i tu będziemy mówić w liczbie mnogiej, bo ja już mam porównanie dalej. Mm-hmm. Więc jakby, trzeba i będę pewno o tym, mam nadzieję, że o tym nie zapomnę i że będę wspominał o tym, że quickshifter triumfowy jest naprawdę dowieziony i działa bardzo dobrze. Bo czy genialnie, to jednak nadal quickshifter, to jakby nie ma wielkiej filozofii, ale no trzeba powiedzieć o tym, że od pierwszych kilku przejechań po prostu zaczynasz go używać tak neutralnie, tak łatwo i tak płynnie, że no jest to mega radocha.
1: Ja chciałbym na sekundkę wrócić do tej maksymalnej mocy tych 95 koni, tak? Bo bardzo istotnym jest to, żeby wspomnieć też o tym, że to nie jest tak, że jakbyście chcieli kupować sobie ten motocykl na pierwszy, bo dla doświadczonych rajderów to będzie tam drugorzędny temat, ale jak ktoś by chciał go kupować na pierwszy, to że to nie jest tak, że macie 95 koni od samego początku. To tak. Trzeba dobrze wykręcić ten motocykl, bo trzeba go wkręcić na ponad 11 tysięcy obrotów, żeby osiągnąć tą moc maksymalną. I o tym jest warto powiedzieć, bo on na dzień dobry jeździ przewidywalnie, normalnie. Mhm. To nie jest tak, że on wam wyleci spod tyłka nagle.
0: W momencie zmiany biegów przy 5-6 tysiącach obrotów, on jest po prostu potulnym barankiem.
1: Tak, to jest normalny motocykl. Co więcej, 68 Nm i znowu przy 8250 tak. obrotów, czyli znowu trzeba go trochę pokręcić, żeby osiągnąć ten moment obrotowy maksymalny.
0: I co ciekawe, on na tym takim podstawowym trybie jazdy nawet do tego nie zachęca. Mhm. To jest dosyć ciekawe, że on jakby na tyle ten silnik fajnie pracuje i że naprawdę jeśli chcesz nim jeździć w bardzo kulturalny sposób miejski, no genialny, naprawdę genialny. Mhm. Powinniśmy jeszcze wspomnieć o tym, co dzieje się w momencie, kiedy nie siedzisz na tym motocyklu, ale do niego podchodzisz, czyli o wyglądzie. No i tu zazwyczaj w motocyklu mówiliśmy, państwo sobie sprawdzą, bo tu zdania są podzielone, aczkolwiek szczerze mówiąc, ciężko do Tridenta się przyczepić. Jest to po prostu nowoczesny, miejski motocykl. Ja mam jedną taką rzecz, do której się przyczepił. Ten tył jest taki jakiś... Ta lampa...
1: Czy on jest poprawny?
0: No, jakiś taki... No tak. Wiesz co? On jest brytyjski. Jest taki... No jak angielska herbata, no. No jak widzisz w hotelu angielską herbatę, napijesz się, nie? Jak ci ktoś przyniesie, no nie jest tak, że no okej, okay, no, ale...
2: Ale żeby to była jakaś taka, chyba, no, z jakąś tam nutą czegoś na końcu, jakiejś takiej zadry, albo no...
1: Ja go delikatnie inaczej widzę.
0: No.
1: Jakbyś go wziął, złapał za tylnią lampę, za przednią lampę.
0: Jak trochę ścisnął.
1: Nie, właśnie, jakbyś go rozciągnął.
0: Rozciągnął?
1: To miałbyś motocykl, który by wyglądowo bardzo był zbliżony, w sensie jeśli chodzi o taką podłużny kształt, do Speed Tripla, i Street Tripla. A tutaj on jest taki jakby zbity bardziej, taki jakby... Taki bulldog, jakby oberwał w mordę.
0: Trochę tak. No i tu kwestia tego, czy to się wam podoba, czy nie, jakby zostawiamy do własnej oceny. Założyłem sobie, że przy tym nowym, proszę pana, otwarciu motocyklu będę znajdywał w każdym motocyklu, na którym będę długo jeździł, nie wciągam cię do tej zabawy, będziesz chciał, to się będziesz ze mną bawił, jedną trywialną rzecz, która bardzo mi się w danym motocyklu spodobała.
1: Tutaj chyba wiem co.
0: No dawaj.
1: Guma na zbiorniku.
0: Nie. Zupełnie nie.
1: Ale guma na zbiorniku, tak abstrahując, jest fajną opcją.
0: Najbardziej trywialną rzeczą w tym motocyklu, która mi się bardzo podobała, jest, mój drogi, manetka kierunkowskazów.
1: Ja nie wiem. W sensie przełącznik.
0: Przełącznik kierunkowskazów, tak jest. Ja nie wiem, o co chodzi, ale on... Jest tak, że czasem coś tam ci nie tak pójdzie, nie? Mhm. Że w tych kierunkowskazach są jakieś takie... Szczerze mówiąc, to ja się zastanawiam, czy tego się nie da zrobić lepiej. To zostawiam producentom. Wydaje mi się, że kiedyś powinniśmy usiąść jako motocykliści i powiedzieć co jasno. Hej, to się da zrobić lepiej. Bo tam zawsze coś jest nie tak. Coś ci raz nie wejdzie, albo się nie wyłączy. Jedziesz potem jak głupi przez 3 kilometry z włączonym kierunkowskazem, bo się skupiasz. No coś. Proszę pana, tutaj taki jest. Naprawdę. Od każdego taki delikatny popchnięcie już się załącza. Delikatnie, no nie wiem. Coś ma takiego...
1: Może nie potrzebujesz palca do obsługi. Coś tylko, wiesz, tylko myślą.
0: Słuchaj, no to trochę tak się czułem. I to dopiero po kilku dniach zauważyłem, że coś ma w sobie w tym Tridencie ten przełączniczek takiego, że never miss. Naprawdę, never miss. Jest.
1: Znaczy, no. Może też jest o tyle fajnie, że ta maszyna ona nie jest przesadzona. To nie jest tak, że on ma tam tysiące guzików, masę przełączników, tu się świeci, tam błyska, a tutaj jeszcze nas zachęca, że może tutaj upust na jakiejś platformie.
0: Prosto, jasno, czytelnie, klarownie. Trident 660, proszę Państwa, no warto, myślę tak, w ogóle kiedyś już tak żeśmy mówili, że są takie motocykle, na które nawet jeśli nie polujecie, to warto się na nim pójść do salonu i się na nim przejechać.
1: Tak, jak rozmawialiśmy o Harleyach wielokrotnie.
0: Tak, i myślę, że Trident 660 też jest takim motocyklem, że można dużo stracić, nie jeżdżąc na nim, w sensie nie mając świadomości tego, jak Trident 660 jeździ. O, może tyle zostawię. Aha. Żeby dodać do tego jeszcze nutkę ciekawości waszej i naszej w sumie, warto wspomnieć, że istnieje jeszcze Trident 800. Ale to...
1: Ale ojej, ale jak on wygląda? Ten pług,
0: dobra,
1: który jest...
0: Stop! To jest temat na zupełnie inny odcinek. To był motocykl, wszystkie audycje archiwalne, które okazuje się, że ludzie słuchają i komentują. Wyobraź sobie, mimo tego, że trochę czasu minęło, znajdziecie na Spotify, na radiocampus.fm. To był motocykl. Wracamy za tydzień.

0: Łapy w górę.
1: Rizzle Kicks, Living the Dream na antenie Radia Campus. I na antenie Radia Campus, jak już doskonale wiecie, także łapeczki. Łapy w górę, ja się nazywam Klaudia Szkaradek. Dziś jest jakiś dzień, poczekajcie, ja sobie sprawdzę jaki, bo nawet nie wiem, co się dzieje w kalendarzu. Tak, dzisiaj jest trzeci dzień października, będziemy sobie rozmawiać na różne psie sprawy. Witam się z wami. Piękna pogoda, doskonale nadająca się dla naszych zwierzątek. Znacząco bardziej niż na przykład takie 30 stopni latem, które my uwielbiamy. Dziś jest tak fajnie, rześko, acz słonecznie. Czyli dla psów sytuacja idealna. Proszę donosić. 886-971-971, jakie macie plany na dziś, jakie macie plany na życie, czy wam się wiedzie, czy wam się nie wiedzie, czy macie jakieś kłopoty albo pytania, bo dzisiaj chciałabym poodpowiadać także na wasze pytania z SMS-ów. Czekam bardzo grzecznie, będę czytać SMS-y, będę czytać także WhatsAppy i sprawdzę przede wszystkim, czy wy w ogóle jesteście, czy ktokolwiek tych dzisiejszych łapek słucha, a jeżeli nie słucha, to słucha sobie teraz na Spotify'u i to też jest w porzo. Pozdrawiam Spotify. Słuchajcie, o czym dzisiaj? Dzisiaj chciałam porozmawiać sobie z wami o temacie, który już gdzieś tam w łapach się przewijał, ale troszkę warto go systematyzować, czyli o stresie, o tym, co robić, kiedy w życiu naszego psa jest za dużo wszystkiego i przede wszystkim jak wyłapać, że tego wszystkiego jest za dużo. Bardzo często zdarzają się sytuacje, mówiłam wam o tym wielokrotnie, że ktoś dzwoni do mnie, że potrzebuje metod, żeby zaanimować psa, zmęczyć psa, żeby pies miał ciekawsze życie, żeby był taki bardziej wystymulowany, a niejednokrotnie zdarza się, że cała nasza praca polega paradoksalnie właśnie na tym, żeby psa uspokoić. Więc dzisiaj o takim przeciążeniu, o dawkowaniu odpowiednich aktywności i ogólnie także o kortyzolu. A czym jest kortyzol? Musicie się o tym dowiedzieć. To jest niezwykle istotne i proszę zapamiętać, że kortyzol jest glikokortykoidem produkowanym przez korę nadnerczy i elementem działania osi podwzgórze przysadka nadnercza HPA. Bierze udział w mobilizacji energii, reakcji organizmu na wyzwania. Krótkotrwała odpowiedź stresowa jest normalnym mechanizmem adaptacyjnym. Jak zapewne wiecie, mówię z głowy. Jeżeli chodzi natomiast o ludzką definicję, kortyzol musi działać w taki sposób, żeby w momencie stresu zmobilizować szybko organizm do działania, żebyście na przykład mogli zwiać z jakiejś kłopotliwej sytuacji. I jeżeli właśnie w życiu naszego psa tego kortyzolu jest za dużo, czyli stresu jest za dużo, czyli takich elementów, które pobudzają mocno psa jest za dużo, to w pewnym momencie może się ten kortyzol wylać na nas, na otoczenie, na różne elementy świata. Ja lubię takie określenie kubeczka stresu, czy jakiegoś tam naczynka, do którego się dolewa i chciałabym dzisiaj właśnie zwrócić uwagę, że każdy pies pod tym kątem jest inny. Niektóre pieski pod kątem kortyzolu mają porządne 5-litrowe wiadro i możecie do niego dolewać i dolewać i ten pies i tak wam będzie odpowiadał pozytywnie, a są takie, które mają nakrętkę od butelki i wlejecie tam jedną kroplę za dużo i już zacznie się dramat. Każde wydarzenie dolewa trochę do tego pojemniczka. Dla jednego psa przejazd samochodem to jest nic, dla drugiego to jest pół pojemniczka. Później spotykamy psa innego na spacerze, jest pobudzenie, jest jakaś intensywna zabawa. Bawimy się piłką, przychodzą goście i w którymś momencie zaczyna się przelewać. U psa następuje przeciążenie. Zdarzają się takie sytuacje wam również na pewno, że jakoś tam poszliście sobie gdzieś, spędziliście intensywnie czas z waszym psem i on wraca do domu i tak łazi, tu popiskuje, a tu coś kopuluje może na poduszce, a tu nosi jakąś zabawkę i chce, żeby mu rzucać, no to wy mu rzucacie. I tym sposobem wytwarzamy sobie taką kortyzolową spiralkę, a musimy psu pomóc w inny sposób. W jaki sposób, to ja wam jeszcze będę opowiadać, ale chciałam pokazać wam tę metaforę, która pomaga trochę zrozumieć to kumulowanie obciążeń. To, że to też mówiłam kilkukrotnie w łapach w górę, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, że my chcemy tak dużo, że chcemy takiej energy landii w życiu naszego psa, a żeby pies uczył sobie radzić z kortyzolem, musimy mu dawkować go w dawkach, które nie przeciążają. Czyli intensywniejszy kontakt z psem na spacerze trwa na przykład 5 minut i idziemy sobie przez 10 minut i węszymy i spędzamy spokojniej czas i pokazujemy naszemu psu, jak może sobie poradzić z tą wysoką emocją. Nie szukaniem kolejnej dawki kortyzolu, nie nakręcaniem się, nie intensywnością, tylko właśnie poprzez różnego rodzaju regulacje. Wiecie, kiedyś można by było pomyśleć, że na przykład 30 minut spaceru to jest niedużo, ale to zależy od miejsca, w którym wy na przykład żyjecie. Jeśli pies już jest przeciążony, na przykład był intensywny weekend, pojechaliście sobie gdzieś, poszliście do kawiarni, poszliście do parku i następnego dnia idziecie sobie na spacer po waszej okolicy, która jest intensywna, gdzie nie ma się jak minąć z innym psem, gdzie jest dużo samochodów, dużo bodźców, to nawet 30 minut może być kolejnym ogromnym obciążeniem dla organizmu. Dokładnie tak samo wygląda to z zabawą. Wydaje nam się, że pies chce jeszcze, czyli interpretujemy to, że to jest jego potrzeba, a niekoniecznie to jest to samo. Musimy czasami wiedzieć, że dla naszego psa jakaś zabawa, jakaś aktywność zaczyna być przeciążająca, ale do tego jest potrzebna obserwacja. Dlatego ja was zawsze proszę, żebyście patrzyli na psy trochę jak na, uwaga, będzie statement, jak na psie osoby. Czyli każdy pies jest inny, każdy pies ma inną wyporność. Tak samo jak powiedziałam z tymi wiaderkami. Więc gadamy sobie dzisiaj, słuchajcie, o kortyzolu. Gadamy sobie o stresie, gadamy sobie o przeciążeniach. Jeżeli macie jakieś swoje refleksje, że na przykład dla waszego psa coś bardzo krótkiego to jest jednak za dużo, albo macie obserwację, że jednak coś go przeciąża, albo macie obserwację, że nie może się w domu uspokoić, no to to jest audycja dla was. Moi drodzy, patrzę tutaj w SMS-y. Cóż tutaj piszecie? Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, super. Dziękuję za wszystkie takie piękne powitanka. Ktoś tutaj napisał, że psa nie ma, tylko trzy koty, ale i tak sobie słucha. No wspaniałe to są wiadomości dla mnie zawsze. Dziś będzie super dzień, nocowanka u koleżanki, wieczór z sushi. Miłego dnia życzę wszystkim słuchaczom Radio Campus. Fantastycznie. Słuchajcie, czekam na wasze SMS-y, czekam. Teraz sobie posłuchacie muzyki Podlasie Bans Karnawal. A ja będę za moment z kortyzolowymi newsami z wami rozmawiać.

0: melas.
1: Łapy w górę w Radio Campus.
2: Ale melanż, łapy w górę w Radiu Campus. Moi drodzy, lecimy sobie z tymi stresikami waszych psów. Dziękuję za wszystkie piękne SMS-iki. Dziękuję za wyznania, że mogłabym czytać książkę telefoniczną i też byście słuchali. I dziękuję za informacje wszystkich ludzi, którzy nie mają psów, a mimo to słuchają łap w górę. Bardzo to jest słodziutkie. I nie będzie innych audycji, bo też tutaj padło takie pytanie, które będę prowadzić, ponieważ pamiętajcie, że mnie te audycje też jednak stresują. Dobra, na co warto zwrócić uwagę i co może być dla was podpowiedzią, że wasz pies w danej sytuacji sobie nie radzi? Bo my tak często sobie idziemy, my sobie, pies sobie. Jak widzę ludzi w telefonach, to się gotuje, wiadomo, ale ja jestem nerwowa w tym zakresie. Mamy tyle stresów, słuchajcie, współcześnie, mamy tyle różnych problemów, że weźcie tego waszego psa na spacer i bądźcie z nim. Naprawdę nie widzę żadnego problemu, żeby sobie jakąś muzyczkę puścić czy podcast, ale obserwujcie swojego zwierzaka, obserwujcie otoczenie, wspierajcie go w różnych sytuacjach społecznych. Wczoraj nawet miałam taką sytuację, że poszłam sobie z piratem na łąkę, no i pies do nas biegł, jakiś taki duży. A pani kompletnie jakby nie obserwowała nawet sytuacji. Szła sobie, pisała coś w telefonie ewidentnie. Po jakimś czasie dopiero się rozejrzała, gdzie ten jej pies jest. No nie znoszę takich sytuacji, powiem wam. I proszę, żebyście obserwowali psa na spacerze, gdyż tylko wtedy wychwycicie takie sygnały, o których wam teraz opowiem. Co zrobić? To znaczy, jak wyłapać, że wasz pies może być przeciążony tym, co się dzieje na przykład na spacerze? Ciągle skanuje otoczenie bardzo intensywnie i ma dużą trudność w odpuszczeniu różnych bodźców. Ptaków, innych psów, w ludzi się wpatruje, gdzieś tam patrzy w dal, widzi duchy pierogów i duchy jakichś wspomnień minionych świąt. Nadreaktywność, czyli gdzieś tam łapanie jakichś muszek, cieni, listków. Też nie wpadajmy w paranoję, nie? Nie wpadajmy w paranoję, bo to, że pies się zainteresuje, że coś biegnie wiewiórka, czy biegnie listek, no to jest zupełnie normalne, jest wpisane w łańcuch łowiecki, z tym chill. Chodzi mi po prostu o to, jeżeli to jest bardzo, bardzo intensywne i powtarzalne. Waszą uwagę musi zwrócić także pobudzenie ruchowe, duża intensywność ruchu, ciągnięcie intensywne na smyczy, taka skoczność, takie zamieszanie w tym ruchu. Pies powinien poruszać się raczej kłusem, wiadomo, czasem jakiś galopik, ale nie powinien być bardzo mocno nadreaktywny na tej smyczy na przykład, czy ogólnie na spacerze. Nie mówimy tutaj też o pierwszym etapie spaceru, kiedy często psy są pobudzone samą kwestią wyjścia. Dyszenie niezwiązane z temperaturą czy wysiłkiem, czyli na przykład jesteście na spacerze, jest 5 stopni, a wasz pies dyszy. To może oznaczać, że czymś tam się zestresował. No, drabina agresji, czyli oblizywanie się, ziewanie w określonym oczywiście kontekście, napięcie ciała. Ogólnie taka większa impulsywność też powinna spowodować, że zwracacie uwagę, że co się wydarzyło. W sensie zawsze sobie chodziliśmy, był chill, a teraz jakieś takie czepianie się innych psów, szczekanie na coś, tak naprawdę to skanowanie otoczenia, o którym wcześniej też wspomniałam. Coś, co na pewno zwróci waszą uwagę pod kątem trudności, w jakiej znalazł się wasz pies, to jest pogorszenie się jego reakcji na dobrze znane sygnały, na przykład na komendy, które mieliście już wypracowane, zachowania, takie jak wycofanie, zmiany apetytu, no to już są takie rzeczy, które będziecie dostrzegać w domu, więc cała paleta zachowań może zaczynać zwracać waszą uwagę, że wasz pies ma po prostu czegoś za dużo i bardzo, bardzo będę chciała zwrócić waszą uwagę na to, o czym powiedziałam w poprzednim wejściu, czyli wiecie, no często jest tak, że ktoś radą u człowieka też na stres, tak samo jest w kwestii życia z psem, jest idź na spacer, idź się poruszaj. I oczywiście to jest rewelacyjna porada, ale zawsze musicie brać pod uwagę, gdzie wy mieszkacie, bo spacer dla mnie może oznaczać wsadzenie psa do samochodu i podjechanie gdzieś na łąkę, gdzie nie ma jakoś dużo żyjątek, gdzie nie biega miliard psów, gdzie nie latają samoloty, których pies się boi. I jest to łąka, na której mój pies i ja faktycznie wyregulujemy emocje i stres, ale mogę też wziąć go na spacer przy ruchliwej ulicy, gdzie są samochody, dzieci, psy, rowery, obcy ludzie, napięta smycz, a to jest wtedy zupełnie inne doświadczenie. Wtedy podbijamy jeszcze kortyzol, wtedy podbijamy jeszcze trochę tego stresu, a musimy uczyć się i uczyć też naszego psa, żeby te emocje regulować. No, badania dobrostanu psu pokazują od lat, że mocna reakcja, to jak mocna jest reakcja, zależy właśnie od środowiska i konkretnego zwierzęcia i jego wyporności. Natomiast pokazałam wam, na jakie elementy zachowań powinniście zwracać uwagę, żeby wyłapać, że wasz pies może mieć jakąś trudność. Czekam na wasze pytania. 886-971-971. Będę za moment opowiadać, w jaki sposób zredukować kortyzol, jak sobie z nim poradzić. Natomiast chciałabym wyjaśnić też dodatkowo kwestię tego, jak długo kortyzol może być w organizmie, i odpowiedź was bardzo zaskoczy, ponieważ to zależy. To zależy od tego, jakiego mamy osobnika, jak często on jest na ten stres narażony, czy ma umiejętności radzenia sobie z regulacją emocji, czy ma możliwość odpoczynku, o czym zaraz będziemy sobie jeszcze rozmawiać. Nie ma jednej uniwersalnej liczby, którą można zastosować do każdego psa i do każdej sytuacji, ale ja przyjmuję, że po bardzo, bardzo stresującym wydarzeniu, po intensywnym weekendzie, może się zdarzyć, że ten kortyzol w organizmie naszego psa zostanie do 3, a nawet do 6 dni. I tak się nakręcamy, czajcie, bo był intensywny weekend, pies ledwie się reguluje, troszkę mu ten kortyzol spada, zaczyna łapać jakieś względne zen i cyk, znowu się wkładamy w kółko bardzo intensywnego stresu bez pomocy, bez regulowania się w tejże sytuacji. No i za moment, moi drodzy, właśnie porozmawiamy o śnie, o tym, jak można psu pomóc, kiedy się stresuje, jak dostrzegać, że jest czegoś za dużo, jak dostrzegać, że pies jest przebodźcowany, poza oczywiście tymi rzeczami, o których powiedziałam w kontekście spacerowym. 886-971-971 to jest opcja kontaktu. Posłuchajcie sobie Not Your Problem. No właśnie, yours. Moi drodzy, słuchajcie muzy. Ja za moment wracam i gadamy o stresie.

0: Campus. Campus. Reklama. Robisz zdjęcia? Kręcisz filmy? Tworzysz klipy? 5 i 6 października widzimy się na PGE Narodowym podczas festiwalu Fotoforma. To najważniejsze wydarzenie dla fanów fotografii i wideo w Polsce. Czekają na Ciebie darmowe testy sprzętu od topowych marek, praktyczne warsztaty, fotospacery i spotkania z profesjonalistami. To potężna dawka inspiracji i nowych kontaktów. Zgarnij bilet na festiwalfotoforma.pl i wskocz na wyższy poziom tworzenia.
1: Reklama.
0: Campus 97.1 FM.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Padło pytanie, czy jeżeli mój pies zaczyna kopulować po zabawie, to dobrze czy źle? To źle. To oznacza, że zabawa była za długa, zbyt intensywna. I w sumie wydaje mi się, że jest to odpowiedź na twoje pytanie. Jasne, może być kontekst istotny, czyli być może, nie wiem, to jest kwestia dojrzewania. Natomiast to są bardzo rzadkie przypadki. Zazwyczaj, jeżeli wasz pies kopuluje, bo przychodzą goście, kopuluje, bo czegoś się przestraszył albo po zabawie, to oznacza, że po prostu nie dźwiga sytuacji i za dużo było tego kortyzolu, stresu, może dopaminy, ale raczej kortyzolu. Ja mam taką obserwację z Piratem. Pirat to jest pies marki Jack Russell Terrier. I one są bardzo krótkodystansowe w zabawie, bardzo szybko się nakręcają, dość szybko się regulują, to jest fakt. To są takie psy troszeczkę dynamity, ale trzeba bardzo uważać na zabawę. Pirat ma takiej intensywności, jak ja czasem, nie wiem, gdzieś tam z nim skaczę, przepycham się, gdzieś tam udaję, że jest mysz pod kołdrą i uciekam ręką, no to ma takie, myślę, 2 minuty, żeby się przegrzać. Nie kopuluje raczej. Bardzo, bardzo rzadko się to zdarza, ponieważ z racji tego, że jestem behawiorystką, to coś tam wiem o psach i jak widzę już, że on trochę za intensywny jest w tej zabawie, w tych swoich zachowaniach, to ja po prostu to przerywam. Natomiast ja wiem o moim psie, że jak go wprowadzę na wysoką intensywność tej zabawy, no to mam jakieś 2 minuty i muszę to przerwać. U mojego psa funkcjonuje takie hasło jak stop albo koniec i ono dla niego oznacza, nie uwierzycie, stop albo koniec, zależnie od tego, które słowo powiem. Stop oznacza takie zamrożenie się w zabawie, a koniec oznacza, że się rozchodzimy każdy w swoją stronę ze swoimi rzeczami, więc tak, no, jeżeli obserwujecie nagminne tego typu zachowania, kiedy przychodzą goście, kiedy wy wracacie, kiedy się z psem bawicie, to jest czas, moi drodzy, na refleksję i na jakąś taką analizę, żebyście właśnie tego kortyzolu w organizmie swojego psa nie zwiększali. W jaki sposób obniżyć kortyzol? Bo to jest ważne pytanie, na które zapewne chcielibyście poznać odpowiedź. Należy przede wszystkim postarać się przerwać to zachowanie, czy postarać się zabrać psa od źródła stresu. Niestety, jeżeli to na przykład jest tak, że wasz pies jest szczekliwy i szczeka na to, że jest budowa za ścianą, czy za, nie wiem, 100 metrów dalej, to jest to troszkę uporczywe. Natomiast ja nie o tym. Mówię tutaj o innych kwestiach. Tutaj już trzeba by było zastosować jakiś indywidualny plan. Ale zabieramy psa z tej trudności i proponujemy mu inne zachowanie. Na przykład mamy sytuację, w której widzimy, że nasz pies goni inne psy, nakręca się, sapie, nie może się uspokoić, biega w kółko, bardzo intensywnie kopie, gdzieś tam podgryza, jest taki po prostu, tak jak powiedziałam wcześniej, nadruchliwy, nadreaktywny, to ja podeszłabym do mojego psa, zapięła go na smycz. Nie robimy wtedy do mnie, moi drodzy, bo palicie sobie to do mnie tak, że aż po prostu słyszę te monety, które wpadają behawiorystom i trenerom do kieszeni. Jak widzę, ostatnio miałam taki spacer socjalizacyjny, to powiem wam, byliśmy w 4 psy. I wszystkie moje, bo to są moje psy, wszystkie moje psy były na linkach i wbiegł między nas jakiś taki, wiecie, wiewiórecznik, któryś taki w stylu, nie pamiętam, a nie chcę być też super chamska, chociaż wiem, że już jestem, ale wbiegł taki mały piesek, który zaczął robić totalne zamieszanie. Ja czuję, że ja mam prawo nabijać się z różnego rodzaju psów, bo ja mam sama małego szczurka. No i on tak wbiegł między nasze psy i nasze psy nie do końca mogły sobie z tym poradzić. Próbowały go tam zatrzymać, próbowały go gonić, one były na linkach, on z tego korzystał, bo był szybki i zręczny, a w międzyczasie gdzieś tam opiekun stał i wołał do mnie, do mnie, do mnie, jakby po prostu prowadził mszę świętą. Ten pies oczywiście w ogóle się tym nie przejął i na koniec, słuchajcie, już nasze psy go przepłoszyły, on uciekł do opiekuna, no i dostał smaczka, dostał głaskanko. No i było czadowo, więc w taki sposób wzmacniacie na przykład zachowania w swoim psie tego typu, że on wam ucieka, biega między psami, wy go wołacie 17 razy do mnie, on was olewa i na koniec, jak już do was przyjdzie, to jeszcze go wygłaszczecie, nakarmicie smaczkami za to zachowanie i w ogóle przepiękna sprawa. Więc dobra, więc my do psa, który jest tak intensywny, staramy się podejść, zapiąć go na linkę czy smycz i zabrać z tej sytuacji. Pójść w jakieś miejsce, gdzie jest spokojniej. Można nawet po, nie wiem, 2-3 minutach powiedzieć, szukaj, wrzucić smaczki w trawę, żeby nasz pies się wyregulował, żeby go trochę uspokoić. Można mieć na takie sytuacje w kieszeni na przykład gryzak czy jakąś zabawkę, tylko nie proponujemy wtedy intensywnej zabawki, więc nie wybieramy zabawki, która bardzo pobudza naszego psa, tylko coś, co on sobie może na przykład pomemlać, pociumkać. Siadamy sobie gdzieś, czy idziemy węsząc i staramy się obniżyć ten kortyzol, który przed chwilą wybuchł. Staramy się pokazać naszemu psu, że po sytuacji stresowej nie szukamy nowej sytuacji stresowej, tylko szukamy sytuacji regulacji. Tutaj mówię o spacerze, natomiast bardzo istotne jest też dla psa, który żyje w stresie, jakaś względna przewidywalność, poczucie bezpieczeństwa, spokojne otoczenie oraz aktywności po prostu dobrane do konkretnego psa. Możliwość spokojnego odpoczynku i snu to już jest w ogóle inna kwestia, o której rozmawialiśmy wielokrotnie, ale jeżeli wy wracacie ze spaceru, na którym wasz pies przez godzinę był goniony albo gonił i ogólnie było intensywnie i położy się gdzieś w przedpokoju i co chwilę jak wy przechodzicie podnosi głowę albo za wami łazi, to on nie odpoczywa. On się nie reguluje, on nie walczy wtedy z redukcją tego kortyzolu, tylko cały czas jest w tym komiczym kółku, z którego nie jest w stanie wyjść bez waszej pomocy. Musimy, moi drodzy, wy musicie od tego zaczynać, mając psa. Zaczynać od uczenia go spokoju, od uczenia go odpoczywania. Bo nauczenie psa bycia pobudzonym to nie jest żaden problem. Gwarantuję wam, uwierzcie mi, szkolę te psy już trochę. Ale nauczenie psa, który jest pobudliwy odpoczywania, to już jest zupełnie inna para kaloszy. I na to bardzo proszę, żebyście zwracali uwagę. Aktywność po takiej aktywności fizycznej, po takim przebodźcowaniu dość przydatne są wszelkiego rodzaju aktywności intelektualne. Natomiast to nie jest też tak, że mata węchowa wam wtedy rozwiąże problem, bo jeżeli wasz pies ma dużą motywację pokarmową, to też go to może trochę pobudzić. Tutaj już będziemy musieli redukcję stresu opracowywać indywidualnie. Wy ze swoimi trenerami, czy wy metodą prób i błędów. Więc to jest to, na to należy zwrócić uwagę. 886-971-971, jeżeli są pytania, to jest ostatni moment, żeby je zadać, bo już za moment ostatnie wejście, łapek w górę.

0: Łapy w górę w Radio Campus.
1: Jestem. Przepadł mi SMS gdzieś, bo mamy ostatnio jakiś leciutki problem z systemem SMS-owym, ale widziałam, że zostało w nim napisane, że dobrze, że trafiłam na tą audycję, ponieważ mąż ma receptę, jak pies jest pobudzony, żeby się z nim jeszcze intensywniej bawić. Mężu, nie rób tego. Hej, a co myślisz o lekach dla psa? Czy są takie sytuacje, w których poleciłabyś ich wdrożenie? O rany, jest bardzo dużo sytuacji, w których poleciłabym ich wdrożenie i my jako społeczeństwo mamy takie podejście do leków, że to jest coś złego, że to jest jakieś, nie wiem, jakaś forma... Nawet nie wiem, jak do tego podejść. Porażki wychowawczej wobec psa? No nie, jak najbardziej. Jest bardzo, bardzo dużo sytuacji, w których ja wysyłam do zaprzyjaźnionych czy też lubianych, szanowanych przeze mnie farmakoterapeutów, weterynarzy i psy w związku z tym często robią bardzo duże postępy i jesteśmy w stanie im znacząco pomóc. Oczywiście. Tylko, że to nie może być samodzielne, to nie może być intuicyjne. Ja też nie lubię i weterynarze, z którymi współpracuję, to znaczy współpracuję, żeby to było jasne, wysyłam po prostu do nich pacjentów, są ze mną w kontakcie. My wiemy, jak ten pies się rozwija, wiemy, jak się zachowuje i dzięki mojej obserwacji jako behawiorystki, trenerki, weterynarz też jest w stanie jakieś wnioski wyciągnąć, takie intensywniejsze, mocniejsze niż w przypadku, jakby opierał się tylko na waszych opiekunów, obserwacjach. Więc tak, jak najbardziej są takie sytuacje i są one liczne. Dzień dobry, przeprowadziliśmy się na wieś i pies, który w mieszkaniu zazwyczaj był spod kojny i nie biegał po mieszkaniu. Teraz na dużym podwórku często biega w kółko na pełnej prędkości. Nie mogę zrozumieć, czy to od szczęścia, czy od stresu. Spacery on ma, w tym na luźnej smyczy. Miłego dnia. To zależy. Tak powinna się nazywać ta audycja, łapy w górę, to już wiecie, już dawno to nie jest. Słuchaj, no jeżeli jest tak, że na przykład wypuszczasz psa na podwórko i wyłazisz z nim i zaczynasz się bawić i on wpada w tak zwane zoomies, no to nie jest nic złego. Ale jeśli on po tym podwórku biega jak po prostu jakaś małpka nakręcona, zabawkowa, no to już jest problem i ty musisz tym zarządzić, bo będziesz miała zaraz gościa, który będzie nakręcony i będzie ci szczekał na wszystko, co się dzieje za płotem i będzie ci gonił cienie, motylki, wiewiórki i wróżki. Więc tutaj jest kwestia obserwacji. Możesz sobie, możesz poprosić, zwrócić się do jakiegoś behawiorysty. Możesz zwrócić się do mnie, aby ktoś poobserwował psa i zobaczył, czy wszystko gra. Pamiętajcie o tym. Ja wiem, że...

0: Może nie jestem wiarygodna, bo to jest mój zawód, ale naprawdę lepiej jest 2-3 razy albo chociaż raz spotkać się z behawiorystą czy trenerem, żeby wam powiedział, że a tym się przejmuj, a tym się nie przejmuj. I wszystko git. Bo opiekunowie mają dwie tendencje. Albo mają tendencję do tego, żeby bagatelizować problemy behawioralne swojego psa, licząc, że miną, albo po prostu ucząc się z nimi żyć, albo przesadzając i martwiąc się za bardzo. Pozdrawiam Basię. Więc pamiętajcie, że bardzo istotne jest to, żeby ktoś z zewnątrz spojrzał na was, spojrzał na cały wasz ekosystem i powiedział wam, co powinniście zrobić, żeby to zadziałało. Ja mam taką zasadę, że jeżeli mój pies, i wiem, że to źle zabrzmi, ale trudno, staram się być jak otwarta księga dla was, jeżeli mój pies przebywa na przykład na balkonie i zaczyna na coś czekać, to zasada podstawowa jest taka, że on musi wrócić do domu. Niezależnie od tego, czy coś tam szczeka intensywnie i że zasłużyło, po prostu my mamy taką zasadę, której się trzymamy. Możesz przebywać na zewnątrz, jeżeli jesteś w stanie powstrzymywać emocje. I wiem, jak wam to brzmi, ale dzięki temu my mamy z Piratem wypracowany jakiś system działania i Piro wie, że on sobie może leżeć, spać, opalać się, ale nie może świrować i szukać właśnie bodźców. On ma sobie odpoczywać i obniżać rzeczony kortyzol. Więc gdybym była tobą, to bym się do kogoś zwróciła albo poddałabym psa jakiejś obserwacji ze swojej strony, czy to jest ze szczęścia, czy to jest z przebodźcowania. Tak czy siak powinien po takiej intensywnej aktywności troszeczkę sobie wypocząć. Co ja jeszcze miałam wam powiedzieć? Chyba wam miałam powiedzieć o tym śnie, że sen jest bardzo ważny na stres. Trzeba się regulować i trzeba się wyspać, jak się stresujemy, chociaż czasami jest to bardzo trudne. Natomiast ja lubię opiekunom powiedzieć, że pies musi spać 16-18 godzin na dobę. To nie jest też tak, jak wam powiedziałam, każdy pies ma inny organizm i różnie to bywa. Natomiast można przyjąć sobie takie widełki dla bezpieczeństwa, bo dzięki temu, jak wiecie, że wasz pies chodzi po ścianach, a śpi 9 godzin na dobę, to gdzieś tam musicie zaaranżować mu środowisko w taki sposób, żeby dobił do tych 13, 12, cokolwiek, żeby po prostu zwiększyć ten sen. Bo sen bardzo pomaga. Musi to być sen głęboki. Nie może być tak, że ten pies właśnie jest gdzieś w przedpokoju, wasze dzieci się tam bawią w wojownicze żółwie ninja i on po prostu tak naprawdę leży, a nie śpi, bo to też nie jest prawidłowa regeneracja. Jezu, jaka dzisiaj jestem ten. Wszystko robicie źle. Nie, żartuję, ale to jest bardzo ważne, bo jak pies ma za dużo wszystkiego, stresu, pobudzenia i jeszcze nie ma odpoczynku, to naprawdę życie z nim nie jest przyjemne, bo on szuka wtedy tych bodźców, szuka jakichś takich możliwości regulacji, które są tak naprawdę negatywne, tak jak u człowieka, który jest przebodźcowany, wiecie, i idzie, nie wiem, do kasyna albo na imprezę. No to pomoże w tym momencie, może doraźnie, ale długofalowo to nie przyniesie rozwiązania i nie pomoże organizmowi się wyregulować. Proszę, obserwujcie swoje psy w tym zakresie. Proszę, starajcie się dbać o to, żeby mogły się regulować. Nie proponujcie im wyłącznie intensywnych aktywności, biegania, aportowania, zabawy, szarpania, biegania z dziećmi, biegania z innymi psami. Proponujcie im także intelektualne zmęczenie, jakieś ćwiczenia, jakieś rzeczy wymagające względnej precyzji, jakieś kształtowanie, jakieś takie sytuacje, w których ten wasz pies może faktycznie odpocząć. Pamiętajcie też o tym, ja na to zwracam uwagę non-stop opiekunom, że często bywa tak, że wyjście do lasu też jest stymulujące, bo jeżeli macie psa z rysem jakimś myśliwskim, czy psa po prostu, który się łatwo bodźcuje, to w lesie tych zapachów jest bardzo dużo. Dlatego ja zawsze polecam łąki, jakieś obrzeża miast, gdzie nie ma tej zwierzyny aż tak bardzo dużo. Zatem Regulacja, zaspokojenie potrzeb, żucie, lizanie, sen zawsze będzie odpowiedzią na wszystko. Życzę Wam przepięknej soboty, skorzystajcie sobie z tej fantastycznej pogody, życzę Wam wszystkiego co najlepsze, odpoczywajcie sobie, wyjdźcie na spacer. Jest naprawdę, dzisiaj są takie warunki dla psów i ludzi, że aż żal siedzieć w domu. Tyle, moi drodzy. O, czekajcie, bo jeszcze jakieś SMS-ki tutaj wpadają z pytaniami. Dobra, jakieś miłe po prostu, miłe słowa do mnie. Dziękuję za miłe słowa do mnie. Moi drodzy, ja się nazywam Klaudia Szkaradek. Jeżeli chcecie być ze mną w kontakcie albo chcecie, żebym coś wam poradziła, co możecie robić, to piszcie do mnie na Instagramie pies od podstaw. Życzę spektakularnie pięknej soboty. Słyszymy się w poniedziałek w poranku Radia Campus od godziny 7:00. Będziemy dla was z Ligocem, a łapy wrócą już za tydzień. Wszystkiego co najlepsze. Do usłyszenia. Pa, pa.
1: Łapy w górę w soboty o 10:00 w Radiu Campus. Zaprasza Klaudia Szkaradek.

0: oszczędzania tankują więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
2: Reklama.
3: Wybiła godzina 11, Alicja Stodulska.
2: Sportowy Kampus.
3: Polskę rozbiła Rumunię w meczu trzeciej kolejki Ligi Narodów z wynikiem 6-0. Kluczowa dla losów rywalizacji była akcja Roberta Lewandowskiego z pierwszej połowy, po której sędzia podyktował rzut karny i jednocześnie wyciągnął czerwoną kartkę rumuńskiemu piłkarzowi Radu Dragusinowi. Selekcjoner biało-czerwonych Jan Urban zdecydował się na grę w ustawieniu 4-4-2, które skomentował na konferencji pomeczowej.
4: No dobrze to wyglądało, natomiast czy no graliśmy jednego zawodnika więcej, zdaję sobie z tego sprawę, że tej pracy takiej stricte defensywnej no nie było aż tak dużo. A jeśli była, to rzeczywiście rozwiązywaliśmy te problemy dosyć dobrze. No jak się nic nie wydarzy, no to nie ma powodu, żeby zmieniać.
3: Po przerwie w meczu Nikola Zalewski skutecznie przedzierał się lewą stroną w pole karne i precyzyjnie dośrodkowywał, a Lewandowski zakończył mecz z hat-trickiem. W piątkowy wieczór Polacy oddali aż 23 strzały. Przejdziemy do koszykówki, gdzie w pierwszej kolejce basket ligi zespół Dziki Warszawa pokonał na wyjeździe Energę Trefl Sopot z wynikiem aż 102-63 punktów. Tak koszykarz stołecznego zespołu Michał Krasuski skomentował zwycięstwo na pomeczowej konferencji prasowej.
5: Jest to pierwsze zwycięstwo, bo to pierwszy mecz nasz w polskiej lidze koszykówki, więc na pewno cieszy nas to zwycięstwo. Cieszy nas również to, że zanotowaliśmy 26 asyst. Była to gra całego zespołu.
3: Najlepszy na parkiecie był Quan Jackson, który z ławki rezerwowych zdobył 21 punktów w zaledwie 19 minut. Grzegorz Kamiński dorzucił 19 punktów i 6 asyst. Jest to mocny sygnał dla rywali, że Dziki chcą walczyć o najwyższe cele. A wcześniej mistrz Polski również zaczął sezon od zwycięstwa. Legia Warszawa pokonała Czarnych Słupsk 79-76. Zwycięstwo stołecznych skomentował trener ekipy ze Słupska Krzysztof Szablowski.
6: Oczywiście gratuluję drużynie Legii, mistrzom Polski, zdobywcom Superpucharu, bo po prostu też przetrwali te trudne momenty, które narzuciliśmy, dzięki swojemu też doświadczeniu, dzięki umiejętnościom, ale też przede wszystkim dzięki temu, że no, mieli nad nami przewagę.
3: Zach Fremantle zdobył dla Legii 20 punktów i miał 12 zbiórek, a gospodarze z niepowodzeniem do końca walczyli o odwrócenie wyniku. Zwycięstwo Igi Świątek z chińską tenisistką Gao w drugiej rundzie WTA 1000 w Pekinie. Zawodniczki wyszły na kord dopiero po godzinie 8 przez przedłużający się pojedynek mężczyzn na Capital Group Diamond. Od początku Polka była faworytką meczu ze sklasyfikowaną w połowie trzeciej setki rankingu Chinką i ostatecznie wygrała w setach 6-2 i 6-3 po godzinie i 27 minutach. W trzeciej rundzie China Open Świątek zagra z chorwacką wicemistrzynią olimpijską Donną Vekić. Z kolei w tenisie mężczyzn w piątkowym pojedynku francuskim kwalifikantem Arturem Geą Hubert Hurkacz wywalczył przejście do ćwierćfinału, gdzie zagra z Hachanowem. Hurkacz nie zapowiada się na faworyta spotkania, gdyż Rosjanin nie stracił jeszcze seta w tym turnieju. Srebro dla Polski na Mistrzostwach Europy kolarzy do lat 23. Jan Jackowiak drugi w wyścigu ze startu wspólnego. W słoweńskim Senkiurze Polaka wyprzedził tylko Hiszpan Hector Alvarez. Zwycięzca dojechał do linii mety samotnie, a Jackowiak stracił do niego 20 sekund. Brąz zdobył Berg Driesen. Z kolei w wyścigu kobiet wygrała Szwajcarka Mara Winter, a najlepsza z Polek Martyna Szczęsna zajęła 25 miejsca.
2: KKT

0: Minęła 11.30, Alicja Stodulska.
1: Serwis akademicki.
0: Koniec z uzależnianiem stypendiów rektora od tego, ile uczelnia wydaje na pomoc socjalną. Są nowe zasady finansowania stypendiów rektora. Od początku października uczelnie mogą łatwiej decydować, jak podzielić pieniądze na stypendia dla studentów. Wcześniej, jeśli mniej osób korzystało z pomocy socjalnej, uczelnia miała też mniej pieniędzy na stypendia dla najlepszych studentów. Teraz na stypendia rektora uczelnia może przeznaczyć do 45% pieniędzy z dotacji na te świadczenia. Nie oznacza to jednak, że stypendia będą wyższe. To zależy od decyzji i sytuacji każdej uczelni. Ponad 300 polskich uczelni rozpoczyna nowy rok akademicki. Tegoroczna rekrutacja przyniosła rekordowe wyniki. Uniwersytet Warszawski i niektóre inne szkoły wyższe mówią nawet o jednym z najlepszych naborów w swojej historii. Powodem jest tak zwany podwójny rocznik maturzystów, czyli większa liczba młodych osób kończących szkołę średnią. W ubiegłym roku na pierwszy rok studiów uczelnie przyjęły około 450 tysięcy osób. W tym roku studentów będzie jeszcze więcej. Uczelnie podkreślają jednak, że to chwilowa poprawa, bo w kolejnych latach czeka je niż demograficzny. Więcej informacji w tym temacie na stronie naukawpolsce.pl. Ptaki przygotowują się do zimy. Część z nich odlatuje do cieplejszych regionów, inne z kolei gromadzą zapasy. Z tej okazji Ogród Botaniczny UW zaprasza na spacer, gdzie o ptasim bufecie i przygotowaniach ptaków do zimy opowie edukator Dawid Sadkowski. Początek spotkania o godzinie 13. Uczestnicy otrzymają lornetki do obserwowania ptasich mieszkańców ogrodu. Liczba miejsc ograniczona.

0: Linia Wschodu. Zaprasza Max Walewski.
1: W dzisiejszej Linii Wschodu zajrzymy za kulisy działalności rosyjskiej floty cieni. Spytamy także, jak wojna na Morzu Czarnym wpływa na jej działalność, jak może wpłynąć na ceny paliw także w Polsce. Z nami Tymon Pastucha. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Analityk z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Zacznijmy może od tego pojęcia, które już się pojawiło. Flota cieni, czyli przestarzałe statki, które omijając zachodnie sankcje transportują rosyjską ropę po to, by z ominięciem tych sankcji ją sprzedać. Jak liczne są to statki i w jaki sposób działają?
2: Grupa tych tankowców jest szacowana na około ponad 700 jednostek. To jest jakby taka podstawa funkcjonowania tej floty, czyli 700 tankowców czy zbiornikowców, które przewożą ropę i paliwa. Ale do tego należy doliczyć grupę kolejnych około 500-600 jednostek, które są w jakiś sposób w ten proceder zaangażowane. I no, możemy wprowadzić bardziej szczegółowe rozróżnienie na taką flotę szarą i flotę czarną, tak, czyli taką typową cieni, to jednak na potrzeby naszej rozmowy nie jest aż tak potrzebne, to wprowadzają sobie analitycy rynku transportu morskiego głównie. No ale możemy przyjąć, że obecnie Rosja korzysta z mniej więcej ponad 700-800 jednostek, które zapewniają jej możliwość nielegalnego handlu ropą, bo oprócz tej liczby 700 mniej więcej tankowców, Rosja wykorzystuje też zachodnie usługi zachodnich armatorów i usługodawców, którzy umożliwiają jej eksport ropy. No tutaj przestrzegając zachodnich sankcji, czyli tak zwanego pułapu cenowego, bo to warto zawsze na początku takich rozmów wprowadzić, skąd ta flota w cieni się wzięła. I ona wzięła się właśnie w reakcji Rosji na wprowadzenie pułapu cenowego, czyli takiego mechanizmu, w którym państwa zachodnie, które kontrolują większość usług morskich, powiedziały, że, tak upraszczając, że Rosja może eksportować ropę i produkty ropopochodne na rynki globalne pod warunkiem, że będzie to sprzedawać poniżej określonej sztywno ustalonej ceny. Ona obecnie na ropę wynosi $44.10. No więc Rosja stwierdziła, że podejmie ryzyko i stworzy właśnie tą alternatywną flotę, która zapewni możliwość wyższych dochodów niż tych z tego poziomu $44. Ale w momentach, kiedy Rosja ma jakieś zatory, trudności to logistyczne, żeby tą ropę czy paliwa wypchnąć, no to potrafi przerzucać się lub korzystać właśnie z usług czy to greckich, czy to cypryjskich, czy to tureckich armatorów z pozornym przestrzeganiem sankcji, bo nadal jakby wiemy, że Rosja w procederze eksportu ropy zawsze stara się gdzieś, gdzie to jest możliwe, łamać zasady i oszukiwać, żeby zarobić jeszcze więcej, więc często dochodzi do sytuacji, że Rosjanie zachodnim armatorom mówią, że eksportują ropę faktycznie poniżej tych $44 za baryłkę ropy, a tak naprawdę te dokumenty często są fałszowane i ostatecznie odbiorcy w Indiach, Chinach czy właśnie w Turcji płacą za nie dużo wyższe stawki.
1: W jaki sposób ta flota, te statki działają? Bo rozumiem, że cała zabawa polega na tym, by ukryć, że transportują one ropę pochodzącą z Rosji.
2: Dokładnie. To jest taka zabawa bardzo niebezpieczna i ryzykowna dla środowiska i dla ruchu morskiego, w którą Rosjanie zaczęli grać od 23 roku. I żeby ją ukryć, to jakby jest to bardzo skomplikowany mechanizm i system różnych podmiotów to zaangażowanych, na który opis moglibyśmy tutaj spędzić co najmniej godzinę rozmowy, ale w jakimś stopniu tak przedstawiając to bardziej obrazowo, można powiedzieć, że Rosja podzieliła te działania ukrywania pochodzenia tego ładunku właśnie w kilka takich sfer. Pierwsza sfera to są ukrywanie tych podmiotów, które są za ten handel odpowiedzialne. To często są jakieś pojedyncze spółki zarejestrowane w różnych dziwnych miejscach na świecie, czy w Rosji, czy w państwach globalnego południa, czy na Bliskim Wschodzie. One są rozsiane tak, żeby trudno było je identyfikować. I to są spółki, które na przykład powstają tylko po to, żeby obsługiwać jedną jednostkę, działają przez pół roku, później znikają. Więc jakby z jednej strony mamy jakąś taką bardzo rozproszoną i niejasną tą strukturę własności, czy armatorów, czy jakichś innych podmiotów, ubezpieczycieli, którzy się tym zajmują, którzy często się pojawiają, znikają, często są to podmioty fikcyjne. Więc mamy tu taką warstwę prawno-organizacyjną, można powiedzieć, gdzie tutaj się dzieje bardzo, bardzo dużo. Mamy też oprócz tego tą warstwę finansową, gdzie dużo płatności jest dokonywanych poza tym globalnym systemem, takim jak SWIFT. Część płatności dochodzi jest w kryptowalutach, część w lokalnych walutach, więc jakby tutaj też taka niejasność i ukrywanie tych transakcji ma miejsce. No i taki najciekawszy z punktu widzenia naszej rozmowy obszar ukrywania tego pochodzenia, to jest właśnie to fizyczne ukrywanie pochodzenia tego ładunku na morzach. I w jaki sposób to się odbywa? Rosjanie, czy tam podmioty z nimi powiązane, które zajmują się eksportem tej ropy, często prowadzą takie typowe działania, które są niebezpieczne dla transportu morskiego. Między innymi włączają takie transpondery ACE, czyli wskazujące na mapie, gdzie te jednostki się dokładnie znajdują, żeby było trudniej je zlokalizować. Bo inne jednostki pływające w ruchu morskim często ich nie widzą właśnie ani na radarach, ani w tych systemach. No co stwarza zagrożenie dla żeglugi, szczególnie na akwenach, gdzie mamy dość duży ruch. Te jednostki dokonują też zmiany bandery, zmiany nazwy swojej jednostki też, żeby jakby ukryć, kto właściwie stoi za tym towarem, za tą jednostką. No i przede wszystkim też te statki dokonują tak zwanych transferów burta w burtę. To jest taki proceder, w którym dwie jednostki ustawiają się obok siebie, z reguły jedna jest mniejsza, druga jest większa i przesyła się ropę z tej mniejszej na tą większą, na ten większy tankowiec, żeby te ropy wymieszać z ropą kupioną legalnie i dolać do niej dużą ilość tej ropy nielegalnej, potem fałszując tą dokumentację, więc tutaj Rosja wykonuje szereg takich działań, żeby to pochodzenie tej ropy ukryć. Tych procederów jest mnóstwo, ja podałem tylko takich kilka typowych przykładów, ale trzeba też zaznaczyć przy tym, że w to jest zaangażowany aparat państwowy Rosji, między innymi rosyjskie służby, czy taki największy podmiot żeglugowy Sovkomflot, który spina to jakby organizacyjnie i pomaga koordynować ten cały mechanizm.
1: Z nami Tymon Pastucha do rozmowy o tym, w jaki sposób rosyjska flota cieni omija zachodnie sankcje i z jakimi problemami się w tej chwili mierzy. Powrócimy za moment.

0: Linia Wschodu.
1: Z Tymonem Pastuchą rozmawiam o działalności rosyjskiej floty cieni. Czy dobrze rozumiem, że wygląda to w ten sposób, że mamy statek wypływający, dajmy na to z Noworosyjska, jeśli mówimy o Morzu Czarnym, który wyłącza w pewnym momencie transporter i pojawia się przyciśnienie Bosfor jako zupełnie inna jednostka?
2: Nie, pojawia się często przyciśnienie Bosfor jako ta sama jednostka, przepływa przez to ciśnienie Bosfor, ponieważ często musi uścić za to jakąś opłatę, czy skorzystać z usług pilotów, ale później on gdzieś u wybrzeży Afryki Północnej, Maroka, Ceuty, czy wcześniej jeszcze to miało miejsce koło Peloponezu, te jednostki wyłączały transponder, przesyłały ropę między jednostkami i z powrotem gdzieś z wyłączonym transponderem albo dalej się poruszały, albo ruszały w zupełnie nowym kierunku. To też chodzi o to, żeby ci, którzy zajmują się egzekwowaniem sankcji i sprawdzaniem tego, mieli utrudnioną tą pracę, żeby musieli na przykład korzystać z danych satelitarnych, które obecnie w śledzeniu floty są jednym z podstawowych takich narzędzi, które faktycznie mogą zweryfikować, którędy płynęła ta jednostka, ile spędziła miejsca, ile czasu w danym miejscu, więc jakby tutaj trzeba też pamiętać, że ta kreatywność operatorów floty cieni jest naprawdę duża i oni znajdują różne sposoby, żeby pochodzenie tego ładunku ukryć, ale często ukrywanie tego ładunku ma taki charakter troszkę fikcyjny, żeby każdy, na przykład odbiorca, usługodawca czy ubezpieczyciel mogli się zasłonić tym, że oni nic nie widzieli, im ciężko było dowieść tego, że ten ładunek jest objęty sankcjami.
1: Jedną z dróg rosyjskiego eksportu, szczególnie interesującą ze względu na gorący tam konflikt, są szlaki z rosyjskich portów na wybrzeżu Morza Czarnego przez tureckie cieśniny. To, o czym rozmawialiśmy przed chwilą. Jak duża część rosyjskiej ropy musi dalej przepływać przez ten akwen?
2: Te szacunki są obecnie ulegają dość takim dużym zmianom właśnie ze względu na to, że mamy do czynienia z coraz taką silniejszą wymianą ciosów na Morzu Czarnym, ale przyjmuje się, że około 45, nawet do 47% tych ładunków ropy i produktów ropopochodnych idzie przez Bałtyk. Przez Morze Czarne jest to około 30%. Te szacunki właśnie, tak jak mówiłem, zmieniają się z miesiąca na miesiąc, więc nie podam też takiej dokładnej danej. No jest to jeden, jakbyśmy spojrzeli na tą mapę eksportu rosyjskiej ropy i paliw, no to właśnie Morze Czarne jest drugim najważniejszym takim korytarzem, przez który te surowce są wywożone. I z punktu widzenia Ukrainy i tego konfliktu, tej wymiany ognia, czyli ataków i na tankowce, i na terminale, i na jakąś infrastrukturę portową na Morzu Czarnym, to ma kluczowe znaczenie. Możemy o tym więcej zaraz opowiedzieć, ale z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa Morza Czarnego i takiego bezpieczeństwa ekologicznego, no to te działania naprawdę są trochę innym obszarem, tak jeśli miałbym to jakoś określać, innym obszarem rozmowy niż rozmowa na temat polityki sankcyjnej, bo tak naprawdę to, co dokonują Ukraińcy na Morzu Czarnym, to jest takie bezwzględne i twarde zwalczanie floty cieni, nie tylko poprzez regulacje, obejmowanie sankcjami poszczególnych jednostek, tylko to po prostu uderzanie w nie poszczególnymi dronami czy jakimiś innymi operacjami, jakichś innych operacji specjalnych, tak żeby po prostu fizycznie kolejne jednostki wyłączać, albo powodować takie zjawisko, w którym ubezpieczyciele i armatorzy, którzy obsługiwali ten transport legalny, tak, czyli ten poniżej 44 dolarów, poniżej pułapu cenowego, żeby oni po prostu stwierdzili, że stawki ubezpieczeniowe są tak wysokie, że my wycofujemy się w ogóle z obsługi handlu na Morzu Czarnym i w tych wybranych portach, na przykład w Noworosyjsku.
1: To sprawia oczywiście spore problemy rosyjskiej flocie cieni. Do tego, w jaki sposób operuje ona pomimo także ukraińskich działań bojowych na Morzu Czarnym i do rozmowy z Tymonem Pastuchą powrócimy. Zostańcie z nami.

0: Linia Wschodu.
1: Z nami Tymon Pastucha, a rozmawiamy o działalności rosyjskiej floty cieni. W jaki sposób na Morzu Czarnym operują dziś jednostki, które z ominięciem sankcji transportują rosyjską ropę? Przy tej świadomości, że wypływając z portu, dajmy na to w Noworosyjsku, jako rosyjski statek, mamy spore ryzyko, by narazić się na atak ukraińskich dronów. Jak duże jest to ryzyko?
2: Ukraińcy z reguły, jeśli mówimy o tych atakach, oni atakują jednostki, które płyną w kierunku Noworosyjska. Bardzo rzadko atakują jednostki, które mają na swoim pokładzie ropę, mazut czy jakiegoś innego rodzaju paliwa, no ze względu na bardzo duże ryzyko ekologiczne. Więc z moich obserwacji i takich ustaleń wynika, że większość tych jednostek jest atakowanych właśnie pustych, tak? Kiedy ryzyko tego, że one zatoną i doprowadzi to do jakiejś katastrofy ekologicznej jest dość niskie. Ukraińcy wykorzystują głównie tutaj systemy dronowe, drony powietrzne, ale też drony wodne albo do uszkodzenia tych statków, albo do faktycznie ich zatopienia. Chyba, jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy przypadki, kiedy te tankowce poszły na dno. Uszkodzenie takiej jednostki jest o tyle ciekawym zjawiskiem, że taki tankowiec już jest niewiele wart w momencie jego w sensie od początku, kiedy on służy w ramach floty cieni, jego wartość to jest jakieś 20-30 milionów dolarów. W porównaniu do ładunku ropy, który potrafi być warty 70 milionów, to jest jakby mała część tej wartości. Więc uszkodzenie takiego tankowca często sprowadza się do tego, że nie opłaca się go naprawić. Albo jest to bardzo drogie i biorąc pod uwagę cały reżim sankcyjny dookoła, nawet niemożliwe, więc one po prostu są wypadają z tej puli tankowców, które mogłyby obsługiwać ten ruch. No ale te działania mają taki charakter punktowy, dużo bardziej skuteczne i takie spektakularne były uderzenia ukraińskie na porty czy terminale zajmujące się eksportem ropy z Rosji, bo to tak naprawdę powodowało największe zastoje w możliwości załadunku tych jednostek i takiego płynnego eksportu. A jeśli spojrzymy na taką trochę szerszą sytuację rosyjskiego eksportu ropy i paliw, to pojawi nam się obraz, że w wyniku ukraińskich ataków na rafinerie czy na jakieś węzły komunikacyjne, Rosja ma coraz większy właśnie problem wewnątrz Rosji z logistyką tego, żeby wysyłać tą ropę, bo jeśli przypomnijmy sobie to, że Rosja na przykład wprowadziła embargo na eksport diesla, czyli nie eksportuje praktycznie tego paliwa, a nawet importuje je w ostatnich tygodniach z Indii, to zobaczymy, że Rosja jest zmuszana do sprzedaży jeszcze większej ilości ropy, bo nie jest sama w stanie jej przerobić, a te wąskie gardła w portach i pewne przestoje mogą jakby w pewnym momencie w ramach takiego efektu domina przekładać się na przykład na wydobycie, czy inne po prostu procesy przemysłowe związane z transportem tej ropy. Więc jakby ta sytuacja na Morzu Czarnym i takie ryzyko, które podnieśli Ukraińcy fizycznej eliminacji tych jednostek, też stwarza dla Rosji duże problemy. Co ciekawe, takiego typu problemy pojawiają się też na Bałtyku. One nie są w sposób taki, jakby nie są tak wyraźnie zaznaczone, ale przez pewien czas, nie wiem czy teraz ma to miejsce, Rosja na przykład wprowadziła kontrolę poszycia i na jednostek tych tankowców, które wpływały do Zatoki Fińskiej, z tego względu, że Rosjanie mieli informację, że Ukraińcy po prostu część z nich mogli zaminować, tak? A wpłynięcie takiej jednostki i wysadzenie jej właśnie przy terminalu, gdzie dochodzi do załadunku, jest bardzo trudne i bardzo kosztowne. Po prostu wtedy ten terminal nie pracuje przez kilka dni, co przynosi ogromne straty, bo nie tylko on nie jest załadowany, ale cała kolejka jednostek też nie jest załadowana, tworzy się coraz większy korek w Zatoce Fińskiej i takie działania Ukraińców też podnoszą jakby to ryzyko, bo tak naprawdę schemat całej tej operacji, tych walk, tak naprawdę polega na podnoszeniu ryzyka, a niekoniecznie jego realizacji, tak, że jakby ryzyko na przykład zdarzeń czy ataków jest na tyle duże, że część armatorów, operatorów, nawet tych obsługujących wcześniej flotę cieni, na przykład rezygnuje z obsługi eksportu ropy przez Morze Czarne, albo podnosi stawki, co w efekcie kończy się tym, że Rosja czerpie dużo niższe dochody z eksportu ropy.
1: Nie zawsze opłaca się zatopić statek, skoro można go uszkodzić, bądź uszkodzić kilka statków na tyle, by po prostu eksport stał się mniej opłacalny.
2: Dokładnie, to jest jakiś taki schemat działania Ukraińców, który jest skuteczny, a Ukraina ma do tego prawo jako państwo, które prowadzi wojnę obronną z napastnikiem, a eksport ropy zapewnia bardzo dużą część, to obecnie dość dużą może część budżetowych Rosji, to jest około 20 kilku procent, i większość tych środków, gdyby tak przeliczyć, trafia na rosyjskie zbrojenia i finansowanie, nie wiem, produkcji rakiet, dronów, które później rażą ukraińskie miasta.
1: W Radio Campus za chwilę serwis informacyjny, a do rozmowy z Tymonem Pastuchą powrócimy chwilę po nim.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: W pół do pierwszej, a w Radio Campus serwis informacyjny, który przygotowała i przedstawi Alicja Stodulska.
0: Akademicki Radio Campus.
3: Podamy aktualne ceny paliw, będzie o imprezach biegowych w stolicy i utrudnieniach, a na Litwie NATO poderwało myśliwca.
0: Wiadomości.
3: Od dziś kierowcy zapłacą mniej za paliwo dzięki trzeciej odsłonie rządowego pakietu Ceny paliwa niżej, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania. Z opublikowanego wczoraj obwieszczenia ministra energii wynika, że w weekend i w poniedziałek cena za litr benzyny 95 wyniesie maksymalnie 6,73 zł, benzyna 98 maksymalnie 7,59 zł, a oleju napędowego nie więcej niż 7,88. W poniedziałek otrzymamy kolejne obwieszczenia określające ceny obowiązujące we wtorek. Podczas briefingu prasowego w Gdańsku minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński ocenił decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o podpisaniu ustawy dotyczącej obniżenia cen paliw.
4: Dobrze, choć szkoda, że tak późno, bo gdyby zrobił to wcześniej, bez takiego niepotrzebnego, bez tej politycznej wojenki, którą wypowiedział rządowi, pewnie kilka tygodni temu Polacy płaciliby mniej na stacjach benzynowych.
3: W wypowiedzi skrytykował polityczny spór z rządem i zaapelował o rozmowy z Donaldem Trumpem w sprawie zakończenia wojny w cieśninie Ormus. W stolicy mamy dwie masowe imprezy sportowe, Biegnij Warszawo oraz Maszeruje Kibicuje. Z tego powodu utrudnienia drogowe obejmą okolice Śródmieścia i Powiśla. Do godziny 14.30 zamknięte ulice z trasy biegu, która prowadzi od ulicy Myśliwieckiej i dalej ulicami. Rozbrat, Ludną, Solec, Aleją 3 Maja i Tamką, przez Most Świętokrzyski, Wybrzeże Szczecińskie i Most Poniatowskiego, do mety przez Stadion Legii Warszawa. Kierowcy nie przejadą ulicą Myśliwiecką do godziny 18, a jeszcze godzinę później utrzymają się utrudnienia na Łazienkowskiej. Lotnisko w Wilnie wznowiło działalność po tym, jak Narodowe Centrum Zarządzania Kryzysowego Litwy odwołało alarm powietrzny z powodu niezidentyfikowanego obiektu nadlatującego, prawdopodobnie od strony Białorusi. Wcześniej służby otrzymywały sygnały od mieszkańców, którzy widzieli obiekt przemieszczający się z okolic Wilna w kierunku Janowa w środkowej części kraju. W zeszłym miesiącu nad litewskim terytorium po raz pierwszy wojsko zestrzeliło drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego państwa. Wcześniej miało to miejsce na Łotwie i w Estonii.

0: przetrwa.
1: Linia Wschodu.
2: Wracamy do rozmowy z Tymonem Pastuchą. Działania bojowe, które rażą rosyjską flotę cieni, mają miejsce głównie na Morzu Czarnym, z oczywistych względów, ponieważ Ukraina ma dostęp do tego właśnie akwenu. Jak wpływa to na ruch na Bałtyku? Czy Rosjanom udało się przekierować tę część eksportu, która nie może przepływać przez Morze Czarne, właśnie na nasz akwen?
3: Tak, widać w ostatnich miesiącach zagęszczenie ruchu w Zatoce Fińskiej i coraz większy udział w Bałtyku w tym eksporcie ropy, i co właśnie jest spowodowane rosnącym ryzykiem na Morzu Czarnym i tym, że tam dochodzi do regularnych ataków, więc ta ukraińska taktyka z pewnością przynosi skutki i te logistyczne, i te kosztowe dla Rosji. Tworzy to też większe ryzyka dla samego Morza Bałtyckiego, z tego względu, że większy ruch, większa liczba statków, dużo większe tempo przy ich załadunku może powodować ryzyka jakiejś kolizji czy katastrofy, szczególnie w Zatoce Fińskiej, która jest dość płytka, no i jednak której wybrzeża należą do państw natowskich, tak, czyli do Estonii i Finlandii, więc to ryzyko też tam nam z tego powodu wzrasta.
2: Morze Bałtyckie jest akwenem, który jest w pewnym sensie kontrolowany przez państwa NATO. Żeby z niego wypłynąć, trzeba przepłynąć przez cieśniny duńskie. Czy nie mamy możliwości, żeby w jakiś sposób, dajmy na to, przez zdjęcia satelitarne obserwować, którędy dokładnie przepływają te statki, tak by je identyfikować?
3: Z tego, co wiem, to na Bałtyku mamy bardzo dobre rozpoznanie tego, jak te jednostki się poruszają, szczególnie po wdrożeniu takich natowskich misji jak Baltic Sentry, kiedy większa liczba patroli i jakiegoś monitoringu lotniczego, czy satelitarnego, czy takiego z poziomu wybrzeży ma miejsce, więc Rosjanom jest trudno ukryć się na Bałtyku i trudniej jest im dokonywać też innej takiej działalności, której nie wspomnieliśmy jeszcze, ale jest powiązana z działalnością floty cieni, czyli jakichś akcji dywersyjnych czy sabotażowych, często takich pozornie przypadkowych, jak ciągnięcie kotwicy za tankowcem i przerywanie kabli lub gazociągów na dnie.
2: Ups, jaki przypadek.
3: Tak, ale to zdarza się w ostatnich miesiącach coraz rzadziej właśnie z tego względu, że te oczy NATO na Bałtyku są bardzo, bardzo wyostrzone i spostrzegawcze. Trzeba pamiętać, że nadal mimo, że kontrola i obserwacja pozwala na łatwiejsze przypisanie sprawstwa i też ma samo w sobie taką działalność odstraszającą, tak, że przeciwnik, kapitan tej jednostki, czy oficer jakiś GRU na tym tankowcu, zanim podejmie tą decyzję, będzie miał z tyłu to ryzyko, że może być, pewnie jest obserwacja, ale nadal jakby między monitoringiem a zatrzymywaniem tych jednostek to jest jakby dość daleka droga.
2: Dlaczego?
3: Z tego powodu, że większość statków, w sensie prawo morskie jest skonstruowane tak, że daje swobodę żeglugi wszystkim, którzy posiadają flagę, czyli jakby są

0: przepływu i z powodu tego, że łamie sankcje, jakby sam powód tego, że łamie sankcje, nie jest podstawą do tego, żeby te jednostki zatrzymywać. I trzeba pamiętać, że ten system globalny handlu morskiego jest korzystny, tak? Zapewnia swobodę i umożliwia rozwój handlu międzynarodowego. No ale Rosja właśnie wykorzystuje tą liberalną zasadę swobody żeglugi do tego, żeby transportować tę ropę w sposób nielegalny. Więc jakby zmiana tego procederu, czy jakieś takie bardziej ofensywne działania mogą doprowadzić do wylania dziecka z kąpielą, tak? Że z jednej strony państwa europejskie zaczną dokonywać zatrzymań i konfiskaty części towarów na Bałtyku, ale to może się spotkać z odpowiedzią w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym czasie wobec państw albo jednostek należących do państw europejskich, więc I też cała dyskusja taka szersza na temat zmiany prawa morza jest dość skomplikowana, powolna, zajmuje wiele czasu, więc przeprowadzanie jakichś takich zmian jest naprawdę żmudnym procesem, a do końca też nie jest, tak jak wspomniałem, w naszym interesie, bo jednak w naszym interesie jest bardziej wymuszenie tego, żeby te zasady, które obecnie mamy, były przestrzegane. Co też nie jest łatwe, ale jakieś kroki w tą stronę wobec państw bandery, bo to państwo bandery sprawuje nadzór, głównie państwo bandera, bo też port, do którego trafia, w którym przybywa jednostka, sprawia nadzór nad bezpieczeństwem czy przestrzeganiem przepisów higieny pracy i innych takich kwestii nad tymi tankowcami. Więc po prostu Rosja, tak jak wspomnieliśmy na początku naszej rozmowy, porusza się między tymi takimi ułomnościami czy liberalizmem tego systemu handlu morskiego.
1: Wygląda na to, że skuteczniejsze od mechanizmów sankcyjnych wprowadzonych przez Unię Europejską i państwa zachodnie okazują się fizyczne działania Ukraińców na Morzu Czarnym. Do rozmowy z Tymonem Pastuchą powrócimy za kilka minut.
2: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki.

0: Linia Wschodu.
1: Ukraińskie ataki na rosyjską flotę cieni wpływają na to, jak opłacalny jest eksport rosyjskiej ropy i ile on kosztuje. O tym rozmawiam z Tymonem Pastuchą. Jak bardzo te działania, z którymi mamy do czynienia na Morzu Czarnym, wpływają, mogą wpływać na ceny, które tutaj w Polsce widzimy na stacjach benzynowych?
2: Najważniejsze znaczenie dla tej rozmowy i tej sytuacji na Morzu Czarnym jest zrozumienie sytuacji w Rosji. Często Donald Trump zarzuca właśnie Ukraińcom to, że ataki na rafinerie powodują wyższe ceny diesla, co po części jest stwierdzeniem prawdziwym, ale wpływ tych ataków jest mniejszy niż nam się wydaje tak naprawdę. Rosja co prawda była trzecim jeszcze do 2024-2025 roku, była trzecim największym eksporterem diesla globalnie. No ale gdybyśmy zsumowali eksport z państw z Zatoki Bliskiego Wschodu, no to one daleko wyprzedzały te możliwości eksportu rosyjskiego, więc największy wpływ na sytuację, na ceny paliw, ale też szczególnie na ceny diesla ma sytuacja na Bliskim Wschodzie. A Ukraińcy, zniszcząc możliwości te rafineryjne i prowadząc tą taką presję na Morzu Czarnym, na rosyjską flotę cieni, no w naturalny sposób obniżają wolumen tego eksportu, więc to przekłada się na wyższe ceny, które widzimy na globalnych rynkach, ale tak jak mówię, ten wpływ jest znakomicie mniejszy niż sytuacja na Bliskim Wschodzie.
1: To jest też to nasze w tej chwili codzienne doświadczenie, że ceny paliw na pylonach stacji benzynowych rosną nie wtedy, gdy Ukraińcy atakują kolejny rosyjski statek czy rafineria, ale wtedy, gdy zablokowana zostaje kolejna cieśnina na Bliskim Wschodzie.
2: Chociaż może warto dodać, że te ukraińskie ataki i ograniczenie tego eksportu diesla jest przede wszystkim widoczne na rynku europejskim i amerykańskim, czy na tym rynku transatlantyckim, bo z reguły ten diesel z Rosji trafiał czy to na rynek turecki, czy to do Brazylii, czy do państw północnej Afryki, ze względu właśnie na bliskość transportu, więc to było bardziej opłacalne niż transportować go do Indii czy do Chin. No i z tego powodu właśnie w tym akwenie mamy szczególny niedobór diesla i wtedy te państwa muszą konkurować ze sobą, podnosząc te ceny, na tyle podnosząc te ceny, żeby w pewnym momencie zaczyna się opłacać ściągać to paliwo z rynków azjatyckich, tak? Więc jakby te ceny muszą być na tyle wyższe niż w Azji, żeby faktycznie armatorom opłacało się, czy handlowcom opłacało się przesłać przetransportować tą ropę, nie wiem, z Indii czy z Chin do Europy. A jeśli weźmiemy pod uwagę, że wzrosły nie tylko ceny diesla i benzyny, ale też paliw dla transportu morskiego, no to jakby wiadomo, że ta premia za dostawę paliwa do Europy musi być odpowiednio wyższa.
1: Czy w takim razie, gdyby na drodze eskalacji doszło do trwałego paraliżu eksportu z rosyjskich portów, to jakąś okrężną drogą zobaczylibyśmy to także na europejskich rynkach?
2: Wydaje się, że już nie. Tak naprawdę Rosja wprowadziła embargo diesla i ten diesel już od kilku tygodni nie trafia na globalne rynki i jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy nie będzie trafiał ze względu na skalę zniszczeń. Więc nawet gdyby doszło do jakiejś potężnej eskalacji czy deeskalacji i zawieszenia tych ataków na obiekty energetyczne, to przez kolejnych kilka miesięcy nie będzie miało wpływu na czy jakiegoś przemożnego wpływu na globalne ceny diesla. Przede wszystkim diesla, ale też w jakimś stopniu pozostałych paliw. Nawet te szacunki Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że do końca 2027 roku, nawet w tych różnych scenariuszach, które oni rozważają, to Rosja nie wróci do takiego poziomu eksportu diesla, jakim była. Z drugiej strony jestem w stanie też sobie wyobrazić sytuację, w którym naprawdę bardzo duża eskalacja ze strony Ukrainy, która na ten moment, jak rozmawiamy, raczej nie jest spodziewana, bo prezydent Zełenski zapowiedział, że Ukraińcy ograniczą ataki na rafinerię w Rosji, no mogłaby doprowadzić do sytuacji, że Rosja staje się importerem, naprawdę sporym importerem diesla i musi go ściągać właśnie z rafinerii w Indiach czy w Chinach. I to jeszcze bardziej mogłoby faktycznie mocniej wpływać na wzrost cen, ale obecnie taka sytuacja jest, no może nie powiedziałbym, że ciężka do wyobrażenia, ale byłaby zaskakująca.
1: Zatem oczy na wschód, jeśli chodzi o cenę diesla, jeśli chodzi o cenę benzyny, tak czy inaczej w krótszej czy dłuższej perspektywie coś może się tutaj zmieniać. O tym, jak działa rosyjska flota cieni, ta flota służąca do nielegalnego eksportu rosyjskiej ropy, jak to może wpływać także na sytuację w Polsce, opowiadał Tymon Pastucha z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzięki za tę rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie.

i nakończymy linię wschodu. Ja nazywam się Max Walewski i w tej audycji słyszę się z wami za 2 tygodnie. Na koniec przypomnę, że te i poprzednie rozmowy znajdziecie w podcaście Linia Wschodu na Spotify i radiocampus.fm. Zapraszam i do usłyszenia.

0: Prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: To jest powtórka.
2: Dzień dobry słuchacze i słuchaczki, witam was w audycji Okrzypotni Poranek, tudzież przedpołudnie, w zależności od tego, jak ktoś spędził wczorajszy wieczór. Moją gościnią dzisiaj jest Weronika Murek.
3: Dzień dobry.
2: Wspaniała pisarka, która kazała nam na swoją prozatorską książkę czekać 10 lat. Zaraz będziemy się rozprawiać z tobą w tym względzie. A teraz napisała książkę Powieść Urodziny, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. I która to już zbiera zachwyty, peany i Bóg wie co jeszcze. A może on właśnie nie wie. I słusznie, bo ta książka jest książką bardzo dobrą. Obiecałam, że nie będzie to często padało na antenie, ale raz na początku, raz na końcu. I o tej książce dzisiaj będziemy rozmawiać. Ale muszę zacząć od tego pytania właśnie, które jakoś gdzieś mi towarzyszyło jeszcze przed lekturą tej książki. Czyli co się stało takiego, trochę wiem, ale trochę inni nie wiedzą, co się stało takiego, że przez 10 lat po jednak sukcesie swojej pierwszej książki, no bo to był bardzo głośny debiut, i nominowany, nagradzany i tak dalej. Dlaczego dałaś nam 10 lat smutnego oczekiwania na swoją prozatorską książkę? Nie prozatorską, tylko fabularną.
3: Dlatego, że ja miałam po pierwszej książce poczucie po prostu tego, że gdybym miała jeszcze coś napisać fabularnego, to bym pewnie leciała robić. I przez ostatnie 10 lat sobie zbierałam różne doświadczenia. Dużo pracowałam w teatrze, dużo pisałam w różne miejsca. I tak naprawdę też poczułam dopiero niedawno, że mnie po prostu pisanie fikcji znowu interesuje. A wcześniej niekoniecznie bym o tym sobie pomyślała, że to może być dla mnie znowu ciekawe. Więc tak naprawdę to jest taka zbitka zajawkowego czeladnictwa, które mi się przytrafiło przez ostatnią dekadę.
2: No dobrze, bo właśnie ten teatr jest te. Ja bym nawet chyba w jakimś stopniu. Powiedz mi, ty zbierałaś doświadczenia, ale takie doświadczenia teatralne, które są, mnie się przynajmniej jako osobie laickiej, jeżeli chodzi o teatr, teatrze pracowałaś na doświadczeniach ludzkich, raczej nie zajmowałaś się napisanymi już znanymi dramatami, nie wiem, przekładaniem ich i tak dalej, tylko raczej pracowałaś z ludźmi, z historiami. Ostatni musical, proszę cię, powiedz, o czym był, bo to jest niezwykle...
3: W Zakładach Dziewiarskich Wanda z Sosnowca, które swoje szczyty kariery przeżywały w latach 70. i 80. i do dzisiaj są znaną historią w Sosnowcu i faktycznie jakoś piękne były i inspirujące te rzeczy, do których się dogrzebałyśmy wraz z reżyserką Katarzyną Szyngierą, ale wracając jeszcze właśnie do twojego pytania, czy odpowiedzi na nie, ja też bardzo to po prostu lubię, taki rodzaj teatru, non-fiction, dokumentalny, jakkolwiek sobie tego nie nazwiemy, który właśnie nie polega tylko na siedzeniu za biurkiem przy pisaniu, tylko wejściu, rozmowie, jakimś takim rodzaju spotkania i pracy na źródłach i też na ludzkich opowieściach, więc w takim kontekście ten teatr mnie się najbardziej podobał i mi dawał najwięcej radości. Ale ten teatr, który jest z kolei w książce opisany, jednak jest takim teatrem siermięgi, sierżnożności i...
2: Musiałeś napatrzeć, co?
3: Też twoje wykiblowałam w jakimś sensie. Ale no tak, interesował mnie teatr z jednej strony właśnie jako katalizator, a z drugiej strony interesowało mnie w teatrze, czy opisanie tego teatru pod kątem jego zgrzebności, trzeszczenia, łamania się, właśnie jakiegoś takiego rozchybotania, które nie wydaje, znaczy wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie problem teatru w Polsce, ale w większości instytucji kultury i tego, że płyną i żyją one z pasji i pracy wielu osób, które muszą się mierzyć na co dzień po prostu z działaniem w dykcie i rzeźbieniem właśnie wobec wielkich niedoborów, więc ten teatr takiej zgrzebności, ten teatr, gdzie na nic w zasadzie nie starcza, gdzie umowy są powykręcane we wszystkie strony, ale w żadna z tych stron nie jest pozytywna dla odbiorców tej umowy, czy artystów na przykład, no więc jakoś sporo tam rzeczy mnie interesowało, żeby opowiedzieć.
2: No jest taka scena, która jest... W ogóle ta książka jest dosyć straszna, ale to o tym zaraz będziemy rozmawiać. Nie straszna, że zła, tylko straszna, że przerażająca. Ale jest taka scena, która jakoś specjalnie mi zapadła w pamięć, która się rozgrywa w przymierzalni kostiumów. I właśnie to jest taki małe pokoiki, po prostu zimne, z jakimś bladym światłem, w tych to pokoikach aktorzy i aktorki są traktowani troszeczkę jak bydło, bo po prostu mają się rozbierać przy wszystkich, bo przecież jakby ich ciało jest własnością każdego, tak? Kto tam coś z tym teatrem będzie potem robił. I to mi się wydawało takie, właśnie tak sobie pomyślałam wtedy, że się napatrzyłaś przez ten czas, kiedy robiłaś coś w teatrze, na te jednak mimo wszystko, no może nie urągającej, bo to nie aż takie słowo, ale jakieś takie warunki, które faktycznie powodują, że te wszystkie te zawody związane ze sztuką w Polsce, nie wiem czy tylko w Polsce, są jednak mimo wszystko trudne i ci ludzie są traktowani w sposób taki bardzo mocno przedmiotowy. I to w tej twojej książce jakoś też było dla mnie ważne, ale okej, dobra, może nie zaczynajmy od końca. Nie powiedziałyśmy jeszcze, a przecież to jest rzecz istotna, bo mówimy cały czas, że czekaliśmy 10 lat i że długo to, że chciałaś odejść od poprzedniego sposobu pisania, więc może powiemy, co napisałaś, co? To jest jakiś taki książka, która Weronika, która była nagradzanym i komentowanym debiutem. I teraz to jest dopiero tytuł, który jest ciężko zapamiętać, ale ja to zapamiętałam. Uprawa roślin południowych metodą Michurina.
3: Tak, brawo.
2: Nie wiem, kim jest Michurin, ale nazywam tak swoje dziecko od czasu, kiedy przeczytałam po raz drugi twoją książkę. Nie chcę wiedzieć, kim jest Michurin, na wszelki wypadek. były to opowiadania o temacie takim, który mnie niezwykle interesuje i jestem bardzo mu bliska. Jest to temat z hashtagiem Trubki, ze świat i tak dalej, i tak dalej. To jest mój konik. Więc tamta książka była wspaniała. Tutaj też się nie rozczarowuję, jeżeli chodzi o moje ulubione hashtagi. No dobrze, ale to muszę cię o to zapytać, chociaż to jest jedno z okropniejszych pytań, jakie można zadać osobie piszącej i wiem o tym, więc jakby samoświadomość mnie trochę może tłumaczy. Czy na następną twoją książkę znowu będzie czekać 10 lat, bo w tym tempie to jakby fajnie, ja się bardzo cieszę. Trzeba wypracować w sobie nową książkę. Nie można pisać co pół roku, jak co po niektórzy. Co niektórzy. Natomiast, no 10 lat?
3: Przegięłam trochę.
2: Troszeczkę, no.
3: Nie, teraz tak sobie myślę, że właśnie moje zainteresowanie jest jednak znowu po stronie fikcji. Jeżeli mi nie przejdzie... To bym chciała pisać nieco regularnie niż 10 lat. Jak bardzo tutaj mówimy o jak dużym dokręcaniu śruby 10 lat, tego nie wiemy. Przekonam się prawdopodobnie w dającej się przewidzieć przyszłości.
2: Ale teatru nie rzucasz?
3: Nie.
2: Będziesz robiła dwie rzeczy.
3: Będę robiła dwie rzeczy, no.
2: Bardzo dobrze. A w ogóle, żeby się jakoś może trochę rozpędzić, posłuchamy teraz piosenki, a potem wrócimy do rozmowy i porozmawiamy o rozmawianiu. Przerwa na piosenkę.

0: się bardzo podobają.
1: Mnie bardzo się podoba mój ogród koło domku. Jest tam tak tajemniczo, takie drzewa ciemne, fajne są. Różne tam kryjówki są, robię sobie, jest bardzo fajnie. Rozumiem, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam deski, tam

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do rozmowy z Weroniką Murek. W audycji o książkach albo poczytam. Rozmawiamy o książce Powieść Urodziny, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Mhm. I to w dodatku jest powieścią straszną. Nie chcę rozstrzygać o jej gatunkowości albo niegatunkowości, albo tego, do czego jest przypisana. Natomiast gdzieś ty w ogóle dając przez całą tę książkę takie przyjemne sygnały dla ludzi czytających książki, bo tam jest zaszytych bardzo dużo różnych literackich tropów. Przepraszam, państwo tego nie widzą, całe szczęście. Muszę odsuwać książkę jakieś 2 metry od nosa, żeby przeczytać fragment. Na pierwszej stronie piszesz: śmierć potęguje atmosferę grozy. Cóż powiecie na historię o urodzinach? Czy nie będzie to nadto dokręcaniem śruby? Mhm. Więc od razu lądujemy dla niezorientowanych w Henrym Jamesie i w jego obrocie śruby, dokręcaniu śruby w zależności od przekładu. Czy to ciebie faktycznie taka literatura kręci? Bo napisałaś książkę, która jest, no, jest książką grozną. Ja się boję, nie wiem, może jestem jakąś wyjątkowo po prostu tchórzliwą osobą, ale ja muszę odkładać tę książkę, bo się jej boję. I boję się tego, co zaraz w niej wystąpi.
2: Wiesz co, to w zasadzie...
1: Byłam o tyle, żeby ją włożyć do zamrażarki, jak Joey w Przyjaciołach. Ale dobrze, no jestem...
2: Też kiedyś, jeżeli miałam książkę, której się bardzo bałam, najczęściej przez okładkę, to ją na noc wynosiłam ze swojego pokoju, bo wiadomo było, że w ten sposób będzie unieszkodliwiona.
1: Oczywiście, że tak.
2: Więc jest to komplement, bo ja też faktycznie byłam... Interesowały mnie książki, czy w ogóle literatura, film, grozy. I to, co nam groza dzisiaj daje wobec takich współczesnych opowieści, no bo to jest książka osadzona tu i teraz w Warszawie, i tego, co jeszcze pracuje wobec takich nawiązań klasycznych, o których teraz powiedziałaś, a co na przykład też jest jakimś takim rodzajem przyzwyczajenia, wyobraźni, które mamy, jeżeli jesteśmy jakoś też nakarmieni wcześniej przez te filmy grozy, które ewentualnie oglądamy, czy w ogóle jakieś takie schematy wizualne, które nam się tam kojarzą. Więc najpierw to, co mnie interesowało, to jest właśnie to, ile z tego można wykorzystać w literaturze. No i wiadomo, że to są zupełnie dwa różne konie odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. I jeden, opowieść o tym, jak wiadomo, w kinie działa muzyka, praca kadrem, to jest coś zupełnie innego. No a ja pomyślałam sobie, że wrócę właśnie jeszcze do tych starszych rzeczy, których ja się też naprawdę najbardziej bałam i się zastanowię właśnie, czy za pomocą małych haczyków rozstawionych w tej akcji, w tej fabule, jestem w stanie je skutecznie zastosować właśnie po to, żeby jednak ta atmosfera napięcia, atmosfera nawet nie, że niesamowitości, takiej jak była bardziej w Miczurinie, ale czegoś takiego, co jednak sprawia, że jesteśmy w stanie zaniepokojenia, no to było dla mnie ciekawe. I z jednej strony oczywiście wiem, że jakby dzisiaj te rzeczy, opowieści, narracje strachu, to niekoniecznie są te narracje, po które trzeba sięgać do biblioteki, bo jesteśmy nimi bombardowani. No ale właśnie interesowało mnie przetarcie tego wszystkiego, czyli właśnie tych sposobów, struktur, jakichś takich rzeczy, które pracują na atmosferę też tego wszystkiego, co tam się wydarza w tym pisaniu, z bardziej współczesnymi tematami, na przykład z tematem wypalenia, jakiegoś takiego absolutnego zmęczenia, prekariatu jakiegoś, czy wszystkiego tego, co jest związane wokół tej bohaterki, którą jest starzejąca się, czy w zasadzie nie wiem, czy używać tego słowa, bo ono mnie w tym wszystkim najmniej interesowało, ale kobieta dojrzała, tracąca przyczepność i stająca czasami w oczach wielu po złej stronie kalendarza.
1: No tym bardziej, że aktorka, prawda? Więc, no, więc to jest już w przypadku taki, aktorek jest jakaś, już nie wiem teraz, która z hollywoodzkich aktorek powiedziała, że kobieta po 40 zaczyna już grać, czy po 30 zaczyna już grać matki i przestaje być atrakcyjna dla kina i dla teatru. I trochę coś w tym pewnie jest. Ale ty powiedziałaś o tym, o tych kadrach filmowych i o muzyce, ale ty tak naprawdę tymi kadrami filmowymi bardzo ładnie tutaj operujesz, w sensie piszesz dosłownie opisy kadrów filmowych, jak dla mnie przynajmniej. Co bardziej jeszcze niepokojące, też wspomniałaś o tym, że dzieje się w Warszawie, na nieszczęście niedaleko od mojego miejsca zamieszkania i przy ulicy, której w zasadzie teraz, którą codziennie chodzę do pracy, w związku z tym mam lęki. Oraz wczoraj przejeżdżając przez plac bankowy, bałam się spojrzeć w szkło błękitnego wieżowca, także bardzo ci za to dziękuję. Nigdy się nie bałam swojego miasta, teraz zaczynam. No dobrze, ale to groza tutaj faktycznie jest wykorzystana w sposób mistrzowski. Miałam tylko raz powiedzieć, że to jest dobra książka, ale to się nie liczy. Natomiast powiedz mi jeszcze trochę coś więcej o twojej bohaterce, którą nazwałaś tak, żeby wszyscy się mogli pomylić, mówiąc jak się nazywa. Nazywa się Baba Jagarzyna.
2: Dobrze Jaga powiedział? Babarzyna.
1: Widzisz? Właśnie o to chodzi. Dlaczego tak zrobiłaś? Kim jest ta wspaniała osoba, proszę mi powiedzieć. Poza tym, że jest aktorką, która po złej stronie kalendarza, tak powiedziałaś?
2: No tak, no.
1: To ja też rozumieniu. Tak będę mówiła o sobie teraz.
2: Kim jest Jaga Babarzyna? No właśnie jest taką postacią aktorki wypadającej z roli, kobiety, członkini społeczeństwa, wspólnoty, chociażby tej, która jest wokół teatru i bez względu na to, czy uznamy tą wspólnotę za skuteczną, czyli jakąś taką prawdziwie wspólnotą, czy nie, no, która właśnie się z tych wszystkich ról zaczyna łapać na tym, że się wymyka, czy z nich wypada, czy się jakoś zsuwa. No i próbuje odzyskać przyczepność. I trochę ta książka dla mnie jest właśnie taką opowieścią o tym napięciu, które jest w tym wszystkim, że bardzo dużo rzeczy zaczyna tam zawodzić. Znaczy, jeżeli coś nie idzie, to nie idzie. Po prostu jak w klasycznym życiu zwykłym. I ona mimo wszystko jednak cały czas próbuje w tym wszystkim jednak się znaleźć, jednak się postawić na te nogi. Więc właśnie taki rodzaj walki, która nie ma żadnego świadka i nie jest zupełnie heroiczna, ponieważ jest bardzo mocno osadzona w codzienności, była dla mnie w tym wszystkim ciekawa. No i właśnie jakaś opowieść, bo nie chciałam, czy trochę zaczęłam uciekać od tego pojęcia starzejącej się aktorki, bo to, co dla mnie było ciekawsze, to jest bardziej opowieść o znikaniu albo o stawaniu się nieprzydatnym. I w tym sensie mnie się wydaje, że to są takie emocje czy doświadczenia uwolnione z wieku, czy jakby występujące poza jakąkolwiek biologicznością czy chronologią naszą. I że każdy z nas ma w sobie kogoś, kto kiedyś komuś, czemuś przestał być potrzebny, bez względu na to, ile mamy lat i kim jesteśmy. Więc w jakimś sensie operowanie czy opowiadanie o tego rodzaju uczuciu, o takim właśnie odnalezieniu siebie na nowo w takiej sytuacji zdmuchnięcia z planszy, jednak wstanie rano z myślą o tym, że jeszcze się coś ma do zrobienia, do powiedzenia, no to jest dla mnie coś bardzo bliskiego tej bohaterce.

0: 13.49. 13.30, Alicja Stodulska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Nowe stacje drugiej linii metra coraz bliżej otwarcia. Rosyjskie drony i rakiety nad Mołdawią. Bośnia i Hercegowina następnym rywalem biało-czerwonych w Lidze Narodów.
1: Wiadomości.
0: Rosyjskie rakiety i drony przekroczyły w sobotę przestrzeń powietrzną Mołdawii. Ukraińska agencja Union podała, że według wstępnych ustaleń część obiektów wleciała nad Mołdawię z nadgraniczącego z nią obwodu odeskiego na południu Ukrainy. Na platformie X prezydentka Mołdawii poinformowała o łącznie 5 rosyjskich obiektach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju i miały eksplodować. Od początku roku doszło do 45 naruszeń mołdawskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, z czego 8 incydentów miało miejsce w zeszłym tygodniu. Budowa bemowskiego odcinka linii M2 zbliża się do końca. Stołeczny ratusz zapewnia, że na początku przyszłego roku otworzy 3 nowe stacje bemowskiego odcinka metra – Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Zarząd Transportu Miejskiego zaproponował zmiany w układzie komunikacyjnym po ich otwarciu. W planach likwidacji ulegną 4 linie autobusowe – 129, 171, 249 oraz 349. Natomiast ZTM zaproponuje 2 nowe linie – 155 i 206, które swoim zasięgiem objęłyby obsługę znacznej części Bemowa, jak Chrzanów, Jelonki czy Nowe Bemowo oraz połączenie z Bielanami. Mieszkańcy mogą wziąć udział w konsultacjach zmian, które potrwają do 25 października. Połowa Brytyjczyków chciałaby, żeby ich kraj wrócił do Unii Europejskiej. Takie są wnioski z ostatniego sondażu dziennika The Guardian. Przeciwko powrotowi do wspólnoty jest niespełne 30% badanych. Wyniki te dotyczą wariantów, w którym Wielka Brytania przystąpiłaby do Unii Celnej. W tym tygodniu brytyjski premier Andy Burnham zapowiedział podczas konferencji Partii Pracy w Liverpoolu, że chce zmienić relacje kraju z UE i jeszcze w tym roku przedstawi kilka propozycji w tej sprawie. Później sprecyzował w BBC, że jedną z opcji jest pójście na całość, czyli powrót do wspólnoty. Ocenił, że Brexit przyniósł więcej szkód niż korzyści.
1: Sportowy kampus.
0: Trener polskiej reprezentacji piłki nożnej, zapytany o losy polskich piłkarzy, nie ukrywał, że mecz przeciwko Rumunii nie tylko zmotywował Polaków, ale także pokazał im cel, który piłkarze będą starali się osiągnąć przez następne pół roku. Na konferencji po piątkowym meczu Jan Urwan wspomniał o następnym spotkaniu z Bośnią i Hercegowiną.
2: Następny krok to Bośnia i Hercegowina. Na razie koncentrujemy się na najbliższym spotkaniu. Spotkaniu też zmiany były podyktowane tym, aby oszczędzić zawodników, bo praktycznie nie będzie czasu. Będzie trening regeneracyjny, aktywacyjny i gramy.
0: Po tych słowach trener wspomniał również o wielkiej determinacji piłkarzy i ich staraniach włożonych w ten mecz.

0: To jest powtórka.
1: Weronika Murek jest moją gościnią. Rozmawiamy o książce Urodziny, której główną bohaterką, teraz uwaga, powiem to dobrze, jest Jaga Babarzyna, która, przepraszam, że to może masz taki stosunek jak do swoich bohaterów jakiś bardzo emocjonalny, ale to nie jest fajna bohaterka.
2: Nie, to nie jest fajna bohaterka.
1: Ja jej nie lubię. No. Muszę ci to powiedzieć szczerze, chociaż odnajduję się w niej niestety w wielu przypadkach, ale nie w charakterze, tylko w tym, co ją właśnie jakoś spotyka, na szczęście nie we wszystkim, ale nie będziemy spoilerować. Natomiast to jest taka bohaterka, która jest dosyć bohaterką, dołącza do mojego takiego spisu bohaterek czy bohaterów, którzy są irytujący po prostu. Mm-hmm. Czy ty specjalnie ją tak napisałaś? Czy ty lubisz tę bohaterkę?
2: Nie, ja myślałam sobie właśnie o z jednej strony takiej postaci, która chociażby poprzez to, w którym jest wieku czy z zawodu, wymagałaby jednak ode mnie tego, żeby jakoś się próbować w nią wcielić, a z drugiej strony bardzo mnie interesują opisy, czy takie postacie, zwłaszcza kobiece, które właśnie nie są czystymi jak łza bohaterkami, ofiarami, w których nasza empatia, czy empatia, którą mamy wobec nich, nie ma żadnej swojej wątpliwości. Więc interesuje mnie to, co jest przetrącone, irytujące w człowieku, to, co jest poza tym dobrem i złem, jakkolwiek sobie tego nie nazwiemy. Interesuje mnie właśnie to, że żeby komuś współczuć tego wszystkiego, co mu się przytrafia. Faktycznie musimy uznać, że ktoś jest po prostu czysty jak łza i tylko wtedy i wyłącznie wtedy zasługuje na naszą empatię. Czy właściwie jakaś taka praca, która jest większą pracą do wykonania wobec takich trudnych postaci, czy takich mniej jednoznacznych, czy takich, które potrafią być w tym wszystkim po prostu straszliwie zmierzłe. Jest to postać potwornie zmierzła w jakimś sensie, ale też ta zmierzłość stanowi o jej przyczepności być może, czy jakieś takie jednak wolcie bycia w tym wszystkim, więc no tak, to było dla mnie ciekawe, żeby sobie kogoś rozpędzić i już odejść sobie od takiego zastanawiania się, no tak, ale czy ja muszę pisać, czy jakby wszyscy pomyślą, że ja to właśnie tak stworzyłam, ponieważ taka właśnie się czuję i to jest takie prosto serce, więc muszę tam pisać, że to nie będzie autobiograficzne, bo teraz wszystko jest autobiograficzne, więc czy ja muszę robić takie obostrzenia, czy nie. I w pewnym momencie sobie pomyślałam po prostu, fuck it, to znaczy chciałam napisać taką postać, którą podniosę sobie do potęgi setnej i nie będę się przejmowała, czy ją ktoś lubi, czy nie, bo bardziej mnie interesuje to, jak ona zaczyna działać, to jak ona reaguje na to, co jej się przydarza. Więc w jakimś sensie bardzo mnie cieszę, że to nie jest łatwa do lubienia postać. Bardzo.
1: Znaczy specjalnie jej nadałaś takie już lekko dające nam do zrozumienia, z kim mamy do czynienia, imię i nazwisko, chociaż nie wiem, czy to jest w ogóle nazwisko, bo te twoje imiona i nazwiska w książce i ksywy, czy nie wiem, jak się teraz mówi, niemłodzieżowo, są w ogóle dosyć ciekawe. Nie ułatwiasz, nie ma tam za dużo Mart, Piotrków, Andrzejków i tak dalej, tylko wymyślasz im jakieś takie bardzo obrazowe i od razu coś mówiące name'y, nawet nie wiem, jak to...
2: No, tak trochę jest. Jaga Babarzyna, jeszcze założyłam, że to jest jakaś postać, którą poznajemy wobec tego, że mogłoby to być jej imię i nazwisko. I oczywiście ono nas odprowadza do prostego skojarzenia właśnie. Ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że nawet jeżeli to się jakoś kojarzy właśnie z takim światem dziecięcym, czy nawet infantylnym, to mnie to nie przeszkadza, bo trochę próbowałam sobie poszukać jakiejś ciekawej historii, nie tyle takiej eksploatacji właśnie kobieta, wiedźma, czarownica, jakby czym to dzisiaj jest, co to robi współczesnemu feminizmowi, bo ja wiem, że takich historii już jest dużo i super.
1: Dużo.
2: Ale z drugiej strony to, co mnie bardziej interesowało, to jest wszystko to, co się wydarza w tych baśniach, w których właśnie pojawiają się różnego rodzaju baby Jagi, ale które nie koncentrują się właśnie na nich, na tym, czym one są, tylko na jakimś rodzaju opowieści, która idzie z przestrogą. Znaczy, po co opowiadamy o tych baba Jagach? Właśnie po to, żeby ktoś nie szedł do tego lasu i to ta historia jest bardziej przestrogą, więc pytanie jest jakby, przed czym przestrogą jest Jaga Babarzyna? Dla kogo jest przestrogą? Czy w ogóle jest przestrogą? Więc jakiś taki sposób operowania w tym wszystkim wobec tego, co się przydarza i tego, jak my się z tym pozycjonujemy sami w sobie, bo dla mnie ciekawe. Inne postacie trochę zoldschoolizowałam w tym sensie, że właśnie pomyślałam sobie, że trochę zrobię z nich takie postacie jak z Igrasz Człowiek Rywa Swoim Diabłem, czyli to jest taki stary teatr telewizji, wszyscy mają trochę takie staroświeckie ksywki, jak właśnie, pewnie to się to wcale
1: już teraz się mówi ksywka, tak nie mówi. Ja właśnie też czuję, że to, coś jest nie tak, tak z tym słowem, ale...
2: coś jest nie tak, ale nie wiemy co i to jest nasz dramat.
1: Gdzież jesteśmy osobami w takim wieku, że za naszych czasów mówiło się ksywki, tak?
2: No tak, no, ale no to widzisz, to jeszcze musiałabym się nawet trochę w tym wyobrazić.

0: wobec świata, znaczy inaczej, narratorka jest osobą nie, taką, która nie przepada za ludźmi, nie przepada za tym, co się dzieje dookoła, jest generalnie głównie zirytowana różnymi rzeczami, które ją spotykają, ale w jakiś sposób tak napisać tę książkę, że ona jest, że człowiek siedzi i się chichra z tego, co się przydarza tej głównej bohaterce, nawet jeżeli to są straszne rzeczy. Czy to takie połączenie grozy z komedią jest ci jakoś bliskie? No bo w tych takich klasycznych opowieściach grozy, na przykład u już wspomnianego przez nas Jamesa, Henry'ego Jamesa, tam nie ma za dużo dowcipu, nie? Tam jest wszystko takie bardzo poważne. U ciebie tu jednak jest cały czas, mam wrażenie, że tam jest taka lekki dystansik właśnie spowodowany poczuciem humoru po prostu do tego, co się wydarza w ludziom teatru i twojej głównej bohaterce i wszystkim o ciekawych ksywkach, którzy tam występują.
1: No, chciałabym, żeby tak było, żeby to była groza zmieszana z jakimiś elementami humoru, bo ja najbardziej tak naprawdę lubię też takie formy, które mają w sobie taką małą szczyptę właśnie takiego humoru, o którym myślimy sobie, że w ramach tej formy albo w jakiejś sytuacji nie wypada i właśnie wtedy jakoś
2: najlepiej.
1: Ale no tak, no też to, że ona, tak jak sobie próbowałam zaprojektować, wcielić i zaczęłam sobie też myśleć, tak jak mówiłam o tych emocjach podniesionych do potęgi entej, że w zasadzie taki rodzaj doświadczenia, który jest związany z rozczarowaniem, z poczuciem porażki na przykład, a w tym konkretnym przypadku jest ono jakoś, odbija się echem po prostu poprzez to, jak do niej wraca, ale też poprzez to, jak ona, ile czasu ona mu tam poświęca. No i w ogóle środowisku teatralnemu, czy jakiemukolwiek innemu, w którym jest silna konkurencja i w którym to, co się udaje, w ogóle podlega cały czas ocenie i te oceny są jakby bardzo też niejasne czy kruche, więc w związku z tym to spełnienie zawsze bywa kruche. Więc myślałam sobie, czym byłoby takie absolutne nasączenie ludzkiego patrzenia na świat, kiedy właśnie wydaje ci się, że wszyscy są, no nie wiem, nie wiem nawet jak to uznać, no właśnie takiego rodzaju złośliwego patrzenia, zabarwionego goryczą, w którym w zasadzie nie pokładasz nikomu i niczemu żadnej nadziei, nawet jeżeli to jest psi piszkopcik, jakby wszystko nagle się staje potwornie takie zagrażające tej opowieści, czy się w nią wpasowujące, i mnie się wydaje, że trochę ten rodzaj ludzkiej frustracji i to, jak odbarwia doświadczenie, jest jednym z takich mocnych filtrów, które są założone na tą opowieść tej bohaterki, to jak ona postrzega ten świat. No bo tak jak jest prowadzona narracja, nie będę spoilerować i zdradzać też jakichś narracyjnych plot twistów, no ale też powiedzmy, że to wszystko jest jednak z takiego pewnego zapośredniczenia, w którym właśnie coś sobie na czyjś temat wyobrażamy. Jaga Babarzyna wyobraża sobie bardzo wiele złych rzeczy na temat ludzi, którzy ją otaczają, natomiast my też sobie teraz nawet jak gadamy, wyobrażamy jakieś rzeczy na temat Jagi Babarzyny, jakkolwiek byśmy sobie jej nie wyobraziły. Więc to też jest trochę taka opowieść o teatrze, o trochę takim klekotaniu kukłą i rolach, które
0: się... Klekotanie kukłą też jest przerażające.
1: Klekotanie kukłą jest zawsze najgorsze,
0: no moim zdaniem. No dobrze, to co? Przerwa na piosenkę, a potem wrócimy do rozmowy o tym, dlaczego Jaga jest taką osobą, jaką jest. Bo może sobie odpowiem na to pytanie.

0: To jest powtórka.
1: Wracamy do rozmowy w audycji, albo poczytam. Weronika Murek jest moją gościnią. W studio jest wesoło, gdyż jesteśmy zabawne. Rozmawiamy o książce Urodziny, której główną bohaterką, teraz uwaga, powiem to dobrze, jest Jaga Babarzyna. Ja niestety mam tendencję do przestawiania wszystkiego.
2: Ja też to robię. Jak się raz jeszcze źle nauczę czegoś nazwiska, to już nie jestem w stanie nigdy się nauczyć.
1: Tak. No ale generalnie, cóż, wyszło jak wyszło. Jaga Babarzyna jest główną bohaterką książki Urodziny. Książki, która ma znamiona opowiadania czy opowieści grozy. Ma fragmenty komiczne. Ale to, co powiedziałaś chyba w pierwszej części naszej rozmowy, jakoś mi zapadło w pamięć, bo jakby kluczem do zrozumienia Jagi jest to zmęczenie, to przebodźcowanie i to, że to jest akurat opowieść o ludziach teatru, ale myślę, że to równie dobrze mogło być o muzykach, w ogóle o ludziach, którzy pracują w sposób nieetatowy, nietradycyjny, nie robią stołów albo tylko mają jakiś taki zawód, który polega na nieustającej walce. I właśnie powiedziałaś, jak się przejdzie na drugą stronę kalendarza, to towarzyszy ci po prostu zmęczenie i to takie bardzo dotkliwe. I wydaje mi się, że ta Jaga, która jest osobą, tak jak już powiedziałyśmy chwilkę przed przerwą, że jest osobą nielubiącą ludzi i złoszczącą się na świat, ale to być może właśnie wynika z tego, że ona przez całe swoje życie musiała się starać po prostu. I to jest męczące.
2: To jest bardzo męczące i wydaje mi się, że też jakiś taki rodzaj jej bycia poirytowaną czy wręcz wściekłą jest też takim znamy w różnych etapach takiego zmęczenia, które sprawia, że po prostu chciałoby się założyć, nie wiem, słuchawki, żeby nikt do nas nie mówił, nikt nam nic.
1: Moja mama zawsze mówi, że to jest wchodzenie pod kamień.
2: No właśnie, chciałoby się wejść pod kamień. A ona jednak czuje, że to jest też ostatnia chwila w jej życiu zawodowym, w którym jeszcze mogłaby zawalczyć o cokolwiek, co uznałaby za taki mały frędzel, którego się jeszcze złapała w tych swoich planach i tym, jak kiedyś sobie marzyła o tym, co i czym będzie w teatrze. No więc nie może się pod ten kamień schować, więc w tej całej takiej absolutnym takim wyczerpaniu i zmęczeniu, które wiadomo, że nie ustąpi tam, że to nie jest kwestia tego, żeby się wyspać, tylko po prostu kwestia, w zasadzie jedno z pytań, które trapi Jagę, nie tylko jest pytaniem o to, co jej się przydarza w kontekście tych wszystkich rzeczy, które uznamy za realistyczne albo nie, ale w zasadzie też tego, jak ona miałaby się wyratować z tej sytuacji, w której też czuje, że nawet na to, żeby się wynieść z jakichś płomieni, w których to życie stanęło, trzeba mieć trochę siły, a ona już tej siły po prostu nie ma. Więc to jest o krańcu, o wyczerpaniu, żeby tak jeszcze Państwa zachęcić i podnieść na duchu, o zmęczeniu też języka, po prostu tej historii, która zaczyna się wycierać, o opowieści, która, tak jak sama nazwałaś, jakieś różne tropy literackie, też jest trochę takim second hand opowieścią, jeżeli chodzi o takie laboratorium grozy. Więc bardzo w tym wszystkim sporo jest w tej książce śladów pazurów i to jest z jednej z obrazu, który nam się kojarzy bezpośrednio z horrorem, oczywiście, a z drugiej strony takiego trzymania się pazuram jeszcze tej rzeczywistości, w której się jest, tej pracy, którą się jeszcze mimo wszystko, mimo tego, że jest często związana z upokorzeniami, ale jeszcze się człowiek chce jej przytrzymać, nie wiem, jakiś taki opowieści, którą sam sobie sufluje codziennie rano na swój temat, jeszcze się chce jej trzymać, więc Jaga zostawia dużo takich śladów, szpon.
1: Ale to jest... chcemy Państwa zachęcić do czytania tej książki, bo ta książka jest bardzo dobra, jest rewelacyjną książką, jest świetnie napisana. Są tam przepiękne zdania, mam całą książkę pozaznaczaną i podkreślaną, bo jest tam cała masa takich rzeczy, które można sobie prościutko do sztambuszka przepisywać. Natomiast to nie jest książka, która jest przytłaczająca i nie jest to książka, którą się ciężko czyta. To jest literatura do czytania. Page Turner, jak to mówią Francuzi. Page Turner. Napisałaś książkę, która jest książką do czytania dla wszystkich?
2: No ja bym chciała, żeby tak było, żeby też jakiś taki rodzaj wciągnięcia czytelnika w akcję mu jednak tym wszystkim towarzyszył, bez względu na to, czy uzna, że te tematy, które wymieniłyśmy, czy wymieniamy cały czas, są mu bliskie, czy nie. jeżeli go będzie, czy bez względu na to, czy go będzie interesował ten świat teatru, to jednak też mnie interesowały właśnie jakieś uwagi i czegoś, co zupełnie było czegoś, w co mnie jakoś chyba inwestowałam, jeżeli chodzi o te moje opowiadania, które były językowo powywijane na wszystkie strony. I zastanawiałam się, wracając do tej, do pisania fabuły, jak to sama nazwałaś, że ciekawe byłoby zobaczenie, czym byłby taki mój odcisk palca, jeżeli chodzi o te tematy, które mnie interesują, jakieś takie rozpoznawalne małe myki, które zawsze się gdzieś pojawiają, w czymś, gdzie ten język nie jest na pierwszym planie, gdzie jakiś taki rodzaj niepokoju czy napięcia wydarza się wobec tego, jak ta historia jest opowiedziana, bardziej poprzez strukturę niż właśnie konkretne jakieś propozycje, czy wywiasy lingwistyczne, czy w ogóle usurrealistycznienie świata. Więc tutaj w zasadzie jest dużo takiej rzeczowości. To też było dla mnie ciekawe, jak gdyby z jednej strony spróbowanie zupełnie, znaczy pozostanie trochę w ramach swojej własnej, nie wiem, opowieści, wyobraźni i tak dalej, ale przyznanie sobie, czy użycie do tego innych środków, niż bym je użyła. Już nawet nie mówię 10 lat temu, ale też jeżeli chodzi o takie rzeczy, które podręcznie się wyciąga z kieszeni. I tak na przykład dosadzenie tej akcji w mieście, w Warszawie, mimo tego, że tutaj mieszkałam, takim pewnym wyzwaniem, ponieważ moją wyobraźnię zawsze bardziej uruchamiały mniejsze miejsca, jakieś prowincjonalne przestrzenie. No więc jest tutaj kilka takich małych trampolinek, na które się chciałam, z której się chciałam zsunąć.
1: Które się chciałam spiąć. To jest to miejsce, w którym mogę znowu powiedzieć, że jest to bardzo dobra książka. Urodziny Weroniki Murek, wydane przez wydawnictwo Czarne. Premiera była dopiero co? Ja nigdy nie pamiętam.
2: Premiera była chyba z 10 dni temu, czyli w perspektywie rynku wydawniczego jest to stary gruchot, o którym nie powinniśmy już
1: wspominać. Zaraz będzie na ostatnich, w ogóle na najniższych półkach w księgarniach. Ale odbiór, bo już widziałam, nie czytałam tego specjalnie, bo nie lubię robić takich rzeczy, ale masz już dużo recenzji, dużo rozmów i dużo zainteresowania tą książką, więc mam nadzieję, że i nam się udało dołożyć cegiełkę do tego. I nasi drodzy słuchacze i słuchaczki Radia Campus sięgną po książkę Urodziny i będą się bali, i będą się śmiali, i będą mówili, co za wspaniałe książki poleca nam Anna Karczewska. No dobra, to źle zabrzmiało. Co za wspaniałe książki pisze Weronika Murek.
2: To jeszcze gorzej zabrzmiało. Kończmy to.
1: Kończmy tę rozmowę. Zachęcamy Państwa serdecznie do wyjścia na spacer do księgarni po książkę Weroniki Murek. I to jest już ostatni raz, jak powtarzamy, że ta książka jest po prostu bardzo dobra i dlatego trzeba ją czytać. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszłaś do mojej audycji.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że zobaczymy się wcześniej niż za 10 lat. I co? I do usłyszenia za tydzień.

0: Autopromocja.
1: Imię ojca.
2: Kazimierz.
1: Nie no, twoje imię.
2: A, dobra. Rafał. Imię syna.
1: Nie mam. Pamiętasz?
2: A, bo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję. Imię ojca i syna.
1: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
2: Tymek Bryndal.
1: Rafał Bryndal.
0: Autopromocja.
3: 14.30, Alicja Stodulska.
4: Akademicki Radio Campus.
3: Komentarz szefa MSWiA o cywilnych treningach reagowania, wspomnę o utrudnieniach drogowych w stolicy, a na koniec pogoda.
4: Wiadomości.
3: Kierowcy zmagają się z utrudnieniami drogowymi w okolicach Śródmieścia i Powiśla z powodu dwóch masowych imprez sportowych Biegnij Warszawo oraz Maszeruje Kibicuje. Choć od teraz organizatorzy otworzą część ulic z trasy biegu i marszu, to ulica Myśliwiecka pozostanie zamknięta do godziny 18, a jeszcze godzinę później utrzymają się utrudnienia na trasie Łazienkowskiej. W Gdańsku rozpoczęła się kolejna edycja cywilnych treningów reagowania w sytuacjach kryzysowych. Głównym celem przedsięwzięcia jest przekazanie obywatelom, jak właściwie reagować na syreny alarmowe, alerty RCB i potencjalne zagrożenia przestrzeni powietrznej. Podczas briefingu prasowego minister Marcin Kierwiński skomentował.
5: Musimy być gotowi. Jak przyjdzie niebezpieczeństwo, często będzie czasu na to, aby zastanawiać się długo. Niektóre odruchy, niektóre zachowania musimy mieć po prostu wpisane w nasze DNA, dlatego realizujemy te szkolenia bardzo konsekwentnie i będziemy realizowali.
3: Jak zapewnił szef MSWiA, od strony programistycznej gotowa jest też nowa aplikacja powiadamiania ostrzegawczego, która po przejściu testów ma zostać udostępniona obywatelom z końcem grudnia.
4: Sportowy kampus.
3: Gra w przewadze przeciwko Rumunii i komfortowy wynik spowodowały, że piątkowy mecz kosztował biało-czerwonych mniej wysiłku niż zwyczajowe spotkania. Nowak zszedł po godzinie, Szymański z Zielińskim 10 minut później, a Zalewski został zmieniony niespełna kwadrans przed końcem. Selekcjoner Jan Urban przewiduje udział całej czwórki do gry w poniedziałek. A tak Piotr Zieliński komentuje, jak może przebiec spotkanie z Bośnią i Hercegowiną.
6: Myślę, że będą grać bardziej ofensywnie, na pewno niż tutaj, jak przyjechali. Ewidentnie chcieli tylko się bronić i remis wywieźć, ale no, będzie inny na pewno mecz, tak? No, tam graliśmy już i nie jest to łatwy teren.
3: Mecz będzie w poniedziałek o godzinie 20.45.
4: Pogoda.
3: Niebo będzie z małym zachmurzeniem lub miejscami bezchmurne. Temperatury w Polsce omówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
7: Temperatura maksymalna wyniesie od 16-18 stopni na północy, 19-20-21 w centrum oraz 22, lokalnie 23 stopni na południu kraju.
3: W ciągu dnia temperatura będzie się gwałtownie zmieniała w porównaniu do nocy, która będzie chłodniejsza. IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla 9 województw, w tym dla części mazowieckiego. Zacznie obowiązywać dziś od godziny 22 i potrwa do jutra do godziny 10.
4: Radio Campus.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła 15.30, Alicja Stodulska.
3: Serwis akademicki.
2: Są już nowe zasady finansowania stypendiów rektora. Od początku października uczelnie mogą łatwiej decydować, jak podzielić pieniądze na stypendia dla studentów. Wcześniej, jeśli mniej osób korzystało z pomocy socjalnej, uczelnia miała też mniej pieniędzy na stypendia dla najlepszych studentów. Teraz na stypendia rektora uczelnia może przeznaczyć do 45% pieniędzy z dotacji na te świadczenia. Nie oznacza to jednak, że stypendia będą wyższe. To zależy od decyzji i sytuacji każdej uczelni. Ponad 300 polskich uczelni rozpoczyna nowy rok akademicki. Tegoroczna rekrutacja przyniosła rekordowe wyniki. Uniwersytet Warszawski i niektóre inne szkoły wyższe mówią nawet o jednym z najlepszych naborów w swojej historii. Powodem jest tak zwany podwójny rocznik maturzystów, czyli większa liczba młodych osób kończących szkołę średnią. W ubiegłym roku na pierwszy rok studiów uczelnie przyjęły około 450 tysięcy osób. W tym roku studentów będzie jeszcze więcej. Uczelnie podkreślają jednak, że to chwilowa poprawa, bo w kolejnych latach czeka je niż demograficzna. Więcej informacji w tym temacie na stronie naukawpolsce.pl. Akademia Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk przygotowuje spotkanie Zostań Badaczką dla licealistek, studentek i doktorantek pierwszych lat. Celem wydarzenia jest zachęcanie młodych kobiet do wyboru kariery naukowej. Zdaniem organizatorów wydarzenia kobiety stanowią większość osób studiujących w Polsce. Jednak stosunkowo niewiele z nich decyduje się na karierę naukową, zwłaszcza w dziedzinach STEM. Podczas wydarzenia naukowczynie i naukowcy z różnych dziedzin opowiedzą o wyzwaniach i trudnościach, jakim musieli stawiać czoło oraz o źródłach satysfakcji z pracy naukowej. Wydarzenie będzie 6 listopada z bezpłatnym udziałem, ale konieczna jest wcześniejsza rejestracja na stronie Polskiej Akademii Nauk.

0: Sobota minęła godzina 16, startuje tutorial na antenie Radia Campus.
1: Dzień dobry, jest pan Kamil.
0: Dzień dobry, pani Kubo.
1: Dzień dobry.
0: Chciałoby się rzec... Star Wars Company Zero. Za długo żeśmy zwlekali.
1: Czekali.
0: Czekaliśmy długo, ale no były rzeczy do zrobienia i to Star Wars Company Zero gdzieś już tam troszeczkę po premierze. Kilka tygodni jesteśmy, ale ja też nie żałuję, bo długo pograłem, muszę przyznać.
1: Dlatego tyle czekaliście.
0: Też, między innymi, bo no, jest dobrobyt growy ostatnio. W sensie, no jest w co grać, a dobrze wiecie, znacie nas trochę, my po łebkach raczej staramy się nie robić. No, może za dwa razy się zdarzyło, ale audycji mamy chyba ponad 150 już, więc jak na tyle, to... Rzadko się zdarza. Star Wars Company Zero, czyli nowa odsłona w bardzo dobrze znanej serii, no bo jak jest Star Wars, no to co już może być bardziej znane? Już chyba nic, nie?
1: Czy coś jest bardziej znane od Star Warsów? Nie wiem.
0: No z takiego uniwersum. No Marvel może moglibyśmy tak, no ale on nie związany zbytnio z grami. No dobra, teraz to wolno.
1: Teraz to zaczynają, tak.
0: Nie, no wszystkie te Batmany, przecież to nie, to DC. No nieważne. W każdym razie, jeśli chodzi o uniwersum, no to umówmy się, że bardzo mocne jest znane od lat. Growo również bez biedy.
1: To prawda.
0: No bo jednak od przeszło 30 lat stale dostajemy jakieś nowe rzeczy Star Warsowe. A od pewnego momentu nie tylko Star Warsowe, ale Star Warso pochodne.
1: Battlefront.
0: No bo zazwyczaj mieliśmy sytuację, że jak był Star Wars, to byli Jedi. Mm-hmm. Nie? No to zazwyczaj tak było. No był ten Battlefront, gdzie byliśmy też żołnierzami. Tak. Były jeszcze statki kosmiczne, tak, gdzie można tam się było szczelowywać w kosmosie i spoko. No ale głównie nic jakby takiego głównego koru Star Warsowego, no to bieganie z mieczem i machanie mieczem. Ostatnio mieliśmy...
1: Świetlnym.
0: Tak, głównie, nie żadnym innym. Ostatnio mieliśmy no, romans nieco inny od Ubisoftu ze Star Warsami w postaci bohaterki, która nie ma miecza świetlnego. Tak? Dobrze mówię. Star Wars Outlaws. No, tak się ta gra chyba nazywała, o której wypowiadałem się całkiem nieźle. Chociaż dawno nie grałem w nią od tamtego momentu, ale chyba podtrzymuję cały czas, że się całkiem nieźle bawiłem. No i przyszła kolej na powrót do bardzo klasycznego myślenia o grach komputerowych, ponieważ Star Wars Company Zero to no po prostu gra turowa.
1: Mm-hmm.
0: I tutaj nie oczekujcie... A, no dobra, możecie jednak oczekiwać trochę akcji.
1: Wybuchów.
0: Ale nie o tym ta gra jest, tak na dobrą sprawę. Za grę odpowiada studio Bit Reactor, założone przez weteranów strategicznego rzemiosła, tak piszą w internecie. No i trzeba przyznać, że no potrafią. Potrafią w gry turowe, ja sobie przypomniałem najlepsze czasy jednej z moich ulubionych turówek, nie będę tu wymieniał nazwy, może bo ona nie ma nic wspólnego ze Star Warsami, ale znowu poczułem taką no właśnie chęć grania w inną grę. To znaczy nie w gry akcji, tylko właśnie w gry turowe, czego bardzo dawno nie miałem. No a jeśli pojawia się uniwersum Star Warsowe, no to no umówmy się, no to już to znaczy, oczywiście mogło się nie udać, nie? No ale to jest trochę samogra, szczerze mówiąc. No ciężko mi sobie wyobrazić, że można było to bardzo zepsuć. Znaczy, gdyby się wziął ktoś za to, kto nie umie tego robić, no to okej. Okay. Ale jeśli mamy sprawdzoną ekipę, która wie, jak to się robi, prośba na przepis, na sukces. Ale ten sukces nie jest związany tylko i wyłącznie z tym, że Star Wars Company Zero jest grą turową, ale zacznijmy od samego początku, czyli tego, co w tej grze się dzieje, jak ją pierwszy raz odpalicie.

Σαν να στώθε.

0: find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Tutorial. Audycja o gamingu w Radio Campus.
2: No więc odpalasz sobie Star Wars Company Zero po raz pierwszy.
3: I co widzisz?
2: Wita cię gigantyczny i przedługaśny cinematic. I you got to love it. Naprawdę. Tak. Trzeba kochać Star Warsy, kochać lore Star Warsowy, intrygi, te tam republiki i tych wszystkich tam bohaterów.
3: Separatystów.
2: I trzeba do tego podchodzić z taką głową na zasadzie I'm the fan of the series.
3: Mm-hmm.
2: Wydaje mi się, że dla ludzi, którzy nie za bardzo są Star Warsowi, może tego wręcz być za dużo. Ja byłem, jestem w sumie do tej pory zachwycony. Zachwycony tym, że od samego początku ta gra, mimo tego, że jest grą strategiczno-turową, ma taką warstwę fabularną, że to naprawdę się nadaje na... No, na film na pewno. Na serial, na wszystko się nadaje. Genialnie napisane od początku do końca. Jakby w grze turowo-strategicznej, rozumiesz?
3: No, to jest trochę.
2: To jest trochę paradoks tej sytuacji, że no, dostaliśmy połączenie wybuchowe, które jeżeli lubicie tego typu gry, to nie wiem, co by się musiało stać, żeby się wam nie podobało. Naprawdę. W sensie ciężko mi będzie w dzisiejszej audycji znaleźć coś, co do czego można się przyczepić. Z takiej perspektywy, no trochę laika strategicznego, bo ja nie uważam się w żadnej mierze za eksperta od gier tego typu, wręcz przeciwnie. No, nie to, że nie przepadam za nimi, ale jakby sięgam po nie zdecydowanie rzadko. Miałem kilka swoich takich ulubionych serii, które ogrywałem, ale to tyle. Nie jestem na bieżąco. Co nie zmienia faktu, że jak zobaczyłem Star Warsy, zobaczyłem, że jest to gra turowa, nie mogłem sobie odmówić. I ten początek urzekł mnie, szczerze mówiąc. To znaczy, ja się tego kompletnie nie spodziewałem.
3: Mhm.
2: Że ta gra skręci, znaczy nie skręci, że ona taka będzie. Że tam będzie bardzo dużo warstwy fabularnej, tego takiego właśnie brudnego Star Warsowego świata z pominięciem, wiesz, jasno-ciemnej strony mocy, w której musisz postawić bohatera, który będzie władał mieczem i jego... Nie, jakby to jest po prostu fajna historia o intrydze, o jakiejś takiej dziwnej frakcji, która nazywa się Infinity Coil, którą my poznajemy, odkrywamy i mierzymy się tam z różnymi rzeczami. No naprawdę jest to coś, co chce się odkrywać. I mówię totalnie serio. Jako fan serii trochę się bałem takiej sztampowości Star Warsowej, a tu no fantastycznie. Zaczynamy oczywiście od tego cinematiku bardzo długiego, w wyniku którego no, okazuje się, że musimy stworzyć swojego bohatera, tudzież bohaterkę. No więc jakby robimy sobie w takim mocno RPG-owym wydaniu po prostu swój awatar, którym dalej będziemy, no właśnie, pomiędzy misjami będziemy przemierzać naszą kosmiczną bazę, którą przemierzamy w trybie trójwymiarowym. Gdzie możemy wchodzić w interakcje z załogą naszego statku, z robotami, które tam się znajdują. Mamy mapę, mamy najprzeróżniejszą taką mapę galaktyki, na której możemy wykonywać różne rzeczy. Tu nie chciałbym zbyt wiele zdradzać, ale one mają wpływ na to, co dzieje się potem w rozgrywce. Mamy oczywiście taki system ulepszania naszych jednostek, no bo jesteśmy w tego typu grze, więc on musi być, każda jednostka zdobywa punkty i za te punkty możemy jakby odblokowywać umiejętności. Ich bardzo dużo nie ma, to też proszę nie za bardzo w RPG-ową stronę to poszło. Jest to dosyć podstawowe i zwiększa to takie jakby klasyczne podstawowe atrybuty dla tego typu gier, czyli jakieś tam obrażenia krytyczne, długość biegu na jednej akcji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym ten hideout to również możliwość rozwoju technologii, które potem możemy wykorzystywać w trakcie rozgrywki, a także miejsce w werbunku naszych kompanów. No bo wspomniałem o tym, że tytuł tej gry to Star Wars Company Zero.
3: Czyli jakaś kompania.
2: Więc ta kompania może być całkiem pokaźna, ale o niej to za chwilę.

0: No więc zostajemy wrzuceni w świat Star Warsowy, gdzie mamy zebrać grupę no, bohaterów, to trochę za dużo powiedziane, no komandosów. Mm-hmm. No to dobre. Taką Star Warsową jednostkę specjalną, która będzie próbowała rozwikłać tę zagadkę tej bardzo tajemniczej frakcji, mierząc się z najprzeróżniejszymi przeciwnikami. I w ramach tego naszego batalionu mamy możliwość jakby werbowania nowych jednostek, które to najważniejsze, co musisz wybrać, to jest główna broń danego bohatera, bohaterki, tudzież droida, bo również droidy możemy wykorzystywać. One nie mają akcji ataku, ale mają różne inne rzeczy. Mhm. No więc taką frakcją po prostu przemierzasz kolejne mapy. I na tych mapach robisz misję. Tu zbyt wiele filozofii nie ma. Jest to gra turowa. Każda z swoich postaci ma określoną liczbę punktów do wykorzystania w danej turze. Za te punkty może ruszać się. Zazwyczaj są to 3 punkty. Może się ruszyć, strzelić albo wspomóc bohatera, tudzież zrobić jakąś inną akcję specjalną. No i w zależności od tego, jaką masz broń, tyle punktów akcji na przykład marnujesz na strzelanie. No i tu to tyle.
1: A jest tu jakiś punkt randomizujący to wszystko? Czy...
0: To znaczy?
1: No, bo czasami na przykład pamiętam, recenzowałem jakiś czas temu grę, gdzie na przykład były w turowej grze rzuty kością.
0: Tak, nie, wiesz co, no to jest taka klasyczna metoda, jakby uda się, nie uda, procentowa. Czyli jakby pokazuje ci gra, że z tej pozycji, przy tego typu osłonie i pozycji twojego przeciwnika, szansa na trafienie jest 77%. Okay. Albo 30%, nie? Dodatkowo dosyć sporą uwagę należy przyłożyć do jednostek wspierających, czyli do tego, że twój bohater, twoja bohaterka może mieć jakieś bonusy dla kogoś innego na mapie. I no jakby tu jest to bardzo klasyczny system po prostu rozdzielania punktów i grania turowego. Ale dodatkowo do tego mamy całą, znowu, bardzo mi się to podoba, bo ostatnio we wszystkich grach o tym wspominam i nie zapowiada się, żebym przestał. Mamy fantastycznie rozwiniętą możliwość utrudnienia sobie rozgrywki lub jej...
1: Sobie.
0: Tak. Lub jej uproszczenia.
1: Okay.
0: W zależności od tego, jakim graczem jesteś. Mm-hmm. Łącznie z tym, że wydaje mi się, że jak ściągniesz wszystko na minimum, to grasz fabułę. W sensie naprawdę, ja spróbowałem tak zrobić sobie najniższy poziom trudności, no to tam no naprawdę trzeba się mocno postarać, żeby się coś złego wydarzyło. Na rzeczy się wydarzają, ponieważ no czasem z takiej misji ktoś nie wraca. Stąd to kompanii, które no po prostu no trzeba mieć na uwadze, że jest to jakiś zlepek po prostu tych najprzeróżniejszych nie tylko ludzi, ale stworzeń. No więc, no tak, trzeba mieć na to baczenie, że jakby ten nasz główny bohater to jedno, ale no z drugiej strony mamy jeszcze tych naszych popleczników, dzięki którym te fabułę i misje da się pchać do przodu. I te misje też są różne. Znaczy albo trzeba się dostać z punktu A do punktu B. Taką najbardziej klasyczną opcją jest to, że na mapie trzeba coś zrobić, a potem się jeszcze gdzieś udać. Więc nie jest tak, że rzadko się trafiają takie misje, że wybij wszystkich i na razie, nie? Mm-hmm. Faktycznie jest to jakby bardzo, bardzo fajnie przemyślane. Cóż do tego mogę dodać? Mogę dodać do tego jeszcze co nieco o tym świecie Star Warsowym, bo pewno to też będzie dla niektórych dosyć ciekawe.

0: Tutorial.
1: Jesteśmy z powrotem. Star Wars Company Zero dziś na tapet brane. No i trzeba powiedzieć, że jest świetnie, jeśli chodzi o całą warstwę wizualno-graficzno-dźwiękowo każdą. Znaczy wszystko tam jest dowiezione. Znaczy każdy szczegół względem map, to jak te mapy są zbudowane, ja nie wiem jak, świetnie są zbudowane lokacje. Genialnie się zmieniają, bardzo fajnie, znaczy nie wiem jak w perspektywie przeciwników naszych, ale pod względem ciebie jako bohaterów, mega fajnie poustawiane mapy, czasem zaskakująco, ale praktycznie zawsze logiczne. Mhm. W sensie ja mam wrażenie, że naprawdę tam była jakaś duża burza mózgów na zasadzie lokacyjności, gdzie przy każdej lokacji spędzono godziny nad tym, żeby to działało. Mhm. W sensie nie mogę sobie wyobrazić, że to przypadek, nie, że tak wyszło, bo po prostu jest to powtarzalne praktycznie przy każdej następnej mapie, że masz świadomość tego, że to nie jest tak, że ktoś zrobił mapę i nara, tylko wszystkie te punkty na tej mapie są po coś i to, czy ty z nich skorzystasz, czy nie, czy pójdziesz ścieżką A, B czy C, którą wybierzesz, masz pełną dowolność, czy pół swojej drużyny wyślesz na lewo, pół na prawo, kogoś środkiem. Jakby ty decydujesz i wszystko tam się zgadza. Nawet czasem miałem wrażenie, próbowałem tej grze zrobić trochę na złość i starałem się specjalnie nie wybierać ścieżek, które wydawało mi się, że gra chce, żebym wybrał.
2: Czyli tak to naokoło taki, szedłeś.
1: Tak, no, chciałem zobaczyć, czy tam się coś nie powykrzacza i czy na przykład nie będzie jakichś, wiesz, innych jakby reakcji przeciwników. Nie, wszystko w tej grze jest, strategicznie się zgadza i to jest fantastyczne.
2: No to czy na przykład kombinując, tak jak mówisz, robiąc to wszystko naokoło, może wychodząc z takich miejsc, gdzie no, przeciwnik potencjalnie mógł się nie spodziewać ciebie, czy to miało jakiś wpływ na rozgrywkę?
1: Nie. Jakby cały czas jakby w tego typu grach jakby trochę nie ma tego, że oczywiście przeciwnik widzi cię cały czas, ale to nie zmienia jakby zbyt wiele w rozgrywce względem tego, że jakby jesteś i tak ta gra też trochę jest skonstruowana, że tam nie ma takich momentów niepewności. Okay. Jakby cały czas jesteś po prostu na świeczniku i ta akcja jest bardzo taka intensywna mimo tej swojej turowości. W sensie, że tam czuć taką grozę tego, że ci przeciwnicy są naprawdę mocni, nie? Że ty nie jesteś, wiesz, wielkim Jedi, co tu wszystkich pozamiata, tylko naprawdę w tej strategiczno-turowości czuć taki ciężar przeciwników. Oczywiście tych najsłabszych to nie ten, ale no jak pojawiają się już droidy, które mają jakieś tam ataki rakietowe i tak dalej, no to trzeba brać poprawkę na to, że no trzeba kalkulować po prostu. Trzeba strategicznie do tego dobrze podchodzić.
2: Tak, a czy na przykład ma to wpływ, jaką postacią ty zaatakujesz kogoś? Czyli czy mamy tutaj coś takiego, że twoja postać zada może większy damage, lepszy?
1: Aha, no tak, nie wspomniałem jeszcze o tym, do czego brnąłem tak na dobrą sprawę, czyli każda z tych postaci jakby ma swoje unikalne umiejętności, w zależności od tego, jaki tam ma oczywiście dopisany lore, czy jest buntownikiem, jakimś tam strzelaczem, łowcą nagród i tak dalej, no to ma różne perki, ale najważniejszą rzeczą jest jakby podstawowa broń, którą masz przypisaną do danego bohatera, bohaterki i ona jakby ma główny wpływ na to, jak daną postacią powinieneś zagrać. Tłumaczę. W sensie, no mamy na przykład karabin długodystansowy, no więc wiadomo, że czym, znaczy nie czym jesteś dalej, no ale że ten zasięg jest dosyć istotny przy trafianiu wrogów. Mamy jakby podstawowy blaster i rewolwer, no który będzie sprawdzać się z bliższej odległości, to przeważnie mają też postaci, które mają jakieś perki do walki wręcz, która też jest wydaje mi się niezbędna na pewnym etapie gry, przynajmniej na normalnym poziomie trudności. No i mamy jeszcze jakby ciężkie blastery, które na przykład przy strzałach zużywają wszystkie punkty AP. Nie? Czyli jakby nie, jeśli masz dobrą pozycję tym bohaterem, no to możesz od razu strzelać, ale zazwyczaj jest tak, że musisz no kawałek podejść i przynajmniej jeden punkt tego ruchu zmarnować na tą akcję, akcję ruszenia się, a nie możesz wypluć całego magazynku po prostu we wroga, a to są też dosyć jakby silne bronie. No i do tego mamy jeszcze jakby rzeczy w ekwipunku, czyli całą serię granatów, apteczek i tego typu podobnych. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze modyfikacje poszczególnych broni, to znaczy na każdą broń możesz zakładać ekwipunek, czyli tam lunetę, która daje ci coś tam do celności powyżej 3 metrów od... No, klasyczne rzeczy dla tego typu gier. Tej fantastyczności, jak mówiłem, wszystko łączy genialne reżyserowanie tego, co się dzieje w warstwie fabularnej, scenkowej, przerywnikowej, kadrowania, udźwiękowienia tego wszystkiego. Naprawdę jakby jest multum rzeczy, o których, na które zwrócicie uwagę, grając w Star Wars Company Zero. Na co uwagę jeszcze warto by było zwrócić? O tym za chwilę.

0: Nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy, czyli o tym, że między bohaterami, bohaterkami zawiązują się przyjaźnie.
1: Relacje.
0: Znaczy,
1: jakieś, tak?
0: Relacje, no tylko jakby system zgrania, który daje nam pewne bonusy, kiedy cały team jest dobrze zgrany. Są też specjalne misje lojalnościowe. Jakby więc o tym też warto wspomnieć, bo tych takich mikroelementów, które możemy robić jakby poza tymi misjami głównymi, no też jest całkiem sporo właśnie tego upgrade'owania sprzętu, przygotowywania się do misji, spoglądania, czy tu coś nowego się w jakimś czarnym rynku nie pojawiło, co można sobie dokupić, czy tam te punkty rozwoju, wszystkie dobrze wydane, czy tam coś, wiesz, nie zagraca. Więc multum rzeczy, które się dzieją. To, do czego mogę się przyczepić, ale to jest chyba charakterystyka w ogóle wszystkich tego typu gier, że tak od połowy zaczyna się robić już tak, nie powiem, że męcząco, nie powiem, że przewidywalnie, bo to nadal trzyma w napięciu, no ale jest tak, że jak już ogarniesz się, co w tej grze działa, jakie broni działają, jakimi bohaterami co robić, to robi się... tak trochę monotonnie, to jest chyba dobrze powiedziane. I w pewnym momencie już masz tak, że no dobra, no już zacząłem grać, to dogram, nie? Mhm. I gdyby nie ta historia, to podejrzewam, że byłaby duża część graczy, która by tę grę porzuciła. Mhm. Ale przez ten związek Star Warsowej nostalgii, tego jak ta gra, jak w to się gra i całej tej otoczki fabularno-dźwiękowo-wizualno-rozgrywkowej, no tworzy... Powiedzieć, że idealne połączenie to pewnie trochę za dużo, ale jest bardzo dobrze i naprawdę chce się w to grać, chociażby dlatego, żeby poznać zakończenie. Cóż w roli podsumowania, panie Kubo?
1: A ja mam jeszcze takie pytanie, no na sam koniec idealne. Myślę, że część osób, która jest fanami Star Warsów, może się też zastanawiać, czy występują tam postacie znane nam z serii.
0: Mam zdradzać?
1: Znaczy, ja bym... Nie? Ale to tak lub nie?
0: No ale...
1: Bo ktoś może pomyśleć, że fajnie jakby były...
0: Nie, no nadal jest to uniwersum Star Warsowe. No.
1: Czyli występują.
0: Tak.
1: No to ty.
0: Tak, i myślę, że to też jest dobre podsumowanie tej gry w podzieleniu jej na trzy punkty. Znaczy dwa punkty tak naprawdę. I w zależności od tego, ile odpowiedzi dacie na tak... Tak powinniście spoglądać na Star Wars Company Zero. I zrobiłbym to tak. Jesteś fanem Star Warsów lub nie jesteś fanem Star Warsów? Jakby to jest pierwsza kategoria.
1: Pierwsze pytanie.
0: Jesteś fanem gier turowych? Mhm. Nie jesteś fanem gier turowych.
1: Mhm. Okay.
0: Trzy. Lubisz dobrze napisane, długie i nawet przegadane czasem historie? Tak lub nie? Jeśli na którekolwiek z tych pytań, chociaż jedno, odpowiedzieliście twierdząco, to myślę, że to 33%, że wam się spodoba. Mm-hmm. Jeśli na dwie odpowiedzieliście twierdząco, to jest 66% szans, że wam się spodoba. A jeśli na trzy odpowiedzieliście twierdząco,
1: to 99%.
0: To jest to gra po prostu dla was. Ja tu, szczerze mówiąc, trochę nie widzę innego rozgraniczenia, bo naprawdę ciężko mi w tej grze było znaleźć coś, do czego mógłbym się przyczepić. Zmieniłbym, wiesz? Zmieniłbym 50% Star Warsy, 25-25 story do tego. W sensie, wydaje mi się, że żeby mieć pełnię fanu z tej gry, musisz trochę lubić Star Warsy. Nie, że musisz być super fanem, ale to po prostu musi być twój świat. Mhm. Jeśli nie podobają ci się kosmiczne podboje i nigdy nie lubiłeś tamtych ścigaczy, ślizgaczy, pistoletów laserowych, mieczy świetlnych, dziwnych, powykręcanych stworów, to nie jest dla ciebie, po prostu. Nawet jeśli lubisz, jeśli lubisz turowe gry z fajną fabułą, to ja myślę, że to jest 50-50. Że albo w to pójdziesz, albo cię totalnie odrzuci.
1: Warto sobie zobaczyć, obczaić się, zastanowić.
0: Tak. No ja muszę przyznać, że jestem szczerze zaskoczony tym, jak dla mnie, znowu zaznaczę, u mnie te wszystkie trzy punkty się zgadzają, jak ja się dobrze tam bawię. I nie śpiesząc się, eksplorując. Ja mam taki, też do Star Warsów, rzadko mam w grach, ale w Star Warsach mam coś takiego, że ja chcę wszystkiego dotknąć, wszystko zobaczyć, wszędzie pójść, z każdym bo ten świat jakoś tak mnie wciąga, no że ja po prostu chcę z nim być i myślę, że dużo osób, jeśli chodzi o Star Wars Company Zero, się ze mną zgodzi, ale mam również świadomość, że jest to gra specyficzna. Dlatego myślę, że warto też o tym wspomnieć. Jeśli nie graliście w gry turowe, no to zobaczcie w ogóle, bo wyobrażam sobie ludzi, którzy są, wiesz, fanami Star Warsów, lubią historię, ale sama turowość tej gry ich odrzuci po prostu, nie? Że nie będą w stanie prawda. W to grać, bo sama mechanika tego im po prostu nie będzie tak. odpowiadała, więc tu musicie jakby podjąć decyzję sami, no ale myślę, że przy tym takim długim końcu, w którym próbowałem to wyjaśnić, powinno się udać. Star Wars Company Zero, to polecaliśmy dzisiaj w tutorialu.
2: Wszystkie archiwalne odcinki tutorialu znajdziesz w serwisach streamingowych.

Czołem, czołem. Witam serdecznie całe plemię Rytmika. Jeśli jesteście tu ze mną, tak jak ja jestem tutaj z wami, zupełnie na żywo, zupełnie live and direct, na twoim właśnie sound systemie jestem ja, Rytmik. Zaczynam cotygodniową lekcję sobotnią Rytmika na www.radiocampus.fm, na 97.1 FM, innymi słowy w Radiu Campus. Lubię to robić o 18 w soboty co tydzień. Szczególnie kiedy tyle samo, co do powiedzenia mam do puszczenia muzyki. Wziąłem ze sobą kolekcję najnowszych, świeżych płyt winylowych. Tak mówię od kilku tygodni, ale w sumie cały czas to się jak najbardziej zgadza. Dużo ich wpadło do kuferka. Do kuferka, który noszę wirtualnie na plecach ze swoimi doświadczeniami, też wpadło kilka rarytasków, o których wam dzisiaj opowiem. Wracam ze szlaku, wrócić z niego nie mogę. Myślę, że pochwalę się i podzielę kilkoma spektakularnymi akcjami z tego tygodnia. Na pewno też kilka osób mam do pozdrowienia i kilka anegdot do przytoczenia. No, taki w sumie kompletny plan do godziny 19. Do godziny 19 lekcja Rytmika na twoich głośnikach, tak jak powiedziałem, właśnie się zaczyna. Zobaczymy, jak się skończy. Zostańcie, aby to wszystko usłyszeć. Siemanko!

No, zacząłem tak w miarę rytmicznie. Kto by się tego spodziewał? Zacząłem J. Tripwire'em, Kanadyjczykiem, który był jakiś czas temu ostatnio w Wosku w Warszawie. Występował w ramach swojego wydawnictwa w wrocławskiej oficynie Cookie. To wszystko radzę sobie pozapisywać, bo J. Tripwire to nie lada tuz minimalowy, nie lada producent, DJ, no i podobno świetna mordeczka, świetny człowiek. Tutaj Incantation, tak nazywa się utwór, który wam w tej chwili prezentuję, i to taki właśnie bardzo spokojny początek tego, przez co będziemy się dzisiaj przeprawiać. Troszeczkę minimalu, ale też przyniosłem trochę takich house'ów bardziej przestrzennych, chyba śmiało mogę powiedzieć górskich, takich trochę tripowych i trochę właśnie z takim naturalnym backgroundem. Będzie też Daniel Meister, będzie też opowieść o tym człowieku. No i to wszystko gdzieś tam do godziny 19 postaram się zmieścić w ramach dzisiejszej lekcji. Na początek pewne nadrobienia, bo tydzień temu jakoś mi to umknęło, a miałem pozdrowić naszą tutaj serdeczną koleżankę, ale też biznespartnerkę, koleżankę, taką biznesową koleżankę Asię, która czasem daje pojeść, że tak powiem, redaktorom kampusowym, więc big up, Asiu, dzięki serdeczne, że jesteś.

Na 886-971-971 możecie do mnie pisać i na WhatsAppie kampusowym też was czytam. Tak, właśnie łączę sobie SMS-ki 886-971-971. Tutaj do godziny 19 sobie pogadamy. Oczywiście, jeżeli cokolwiek z tego wszystkiego jakkolwiek wpada ci w ucho, no to skakuj na Maciek podkreśnik Instagram, Rytmik na Instagramie i zostaw follow. Wiadomo.

No, osoba słuchająca z końcówką numeru 511 napisała, że fajny start muzyczny. No, mam nadzieję, że ten liryczno-wokalny również, no ale wiadomo, gardło musi się troszeczkę rozgrzać. Jest i Desper od początku. Fantastycznie, fantastycznie, że jesteście. Bardzo dobrze, że działamy. Pozdrawiam, Marcin. Oczywiście, big up. Piąteczka. No i co? 886-971-971. Tutaj, jak widzicie, bezbłędnie się komunikujemy. A ja pójdę coś pomiksuję, bo jakże mógłbym zrobić inaczej. Oczywiście, jeżeli jesteś w tej chwili, a nie możesz być do końca na mixcloud.com/rytmik, są archiwalne audycje w ogóle, jest archiwum. Tutaj dzięki presji obecnej, tutaj Sachel, bardzo dziękuję za wywieranie presji, żeby uzupełniać archiwum, ale też dzięki twojej uprzejmości jest tam ostatnia audycja. Gośćmi byli Rust i Insect, mówili o wczorajszej imprezie w DOC 1. Może ktoś był w Gdańsku na imprezie dżunglowo-techno? Piszcie, dawajcie znać, a ja włączę coś kolejnego.

To jest, słuchaczu, z numerem 511, z tej strony Rytmik. Maciek, Rytmik, wejdź sobie na Instagram, zafollowuj, zapamiętaj. Cieszę się, że ten start wszedł. Hej Sasza, hej Norek, tak, bardzo minimalistycznie na rozgrzeweczkę. Dzisiaj będzie trochę minimalistycznie na różne sposoby, to znaczy będzie minimal tak jak ten w tej chwili, ten, od którego zaczęliśmy, no a będzie też taki bardziej, powiedzmy, rominimal i tym podobne wariacje. Szaleństwa. W tej chwili Fraxa z utworem Hypnotic Bells. To jest wydawnictwo od wytwórni Amores, dokładnie pierwsze takie ich wydawnictwo winylowe. The Love Affair, tak nazywa się ten piękny składak, którego miało nie być. Miał go nie być, był skancelowany w koszyku, a przyszedł, jest, patrz.

Muza przednia, dokładnie tak jest. Tak to dzisiaj robimy. Świetny start, pisze kolejna osoba. No, pamiętajcie, ważne jak mężczyzna kończy, nie jak zaczyna, jak to mówił polski klasyk. Z takich mocniejszych tutaj poleceń mamy Sophie Cole, Trucizna, taki utwór, i house'owy utwór bliżej wersji Piotr Remix. Ciekawe rzeczy. Możecie sobie je szperać. Jeżeli ktoś poleca, to być może mu się ładnie konotuje ten minimalowy początek lekcji rytmika właśnie z innymi brzmieniami. Tak jest. W tej chwili Hypnotic Bells, za chwilę Loop Devil. No i krótka opowieść na jego temat, ale nie tylko. Na temat także wytwórni już wspomnianej dzisiaj wrocławskiej i pewnej DJ-ki, która tak jak Jay Tripwire, pierwszy bohater dzisiejszego dnia, pochodzi, a właściwie działa w Kanadzie.

i jak obiecałem, tak też zrobiłem. Zagrałem wam w tej chwili najnowszą epkę od Lub de Villa, DJ-a i producenta pochodzącego z Montenegro, ale będącego na stałe w Hiszpanii. Lub de Villa, The Bees EP, wydał w Cookie Music, oficynie bliskiej, no nie tylko geograficznie nam tutaj wszystkim, ale przede wszystkim sercu, oficynie z Wrocławia, prowadzonej przez Gogana. Jest to 10. wydawnictwo winylowe tegoż labelu, także potężny dorobek, prezentowany często w Radio Campus, ale za to mniej przypominałem wam o czymś takim jak podcasty. I jeżeli chodzi o podcasty, to tydzień temu tak na szybko, na sam koniec, powiedziałem coś, co wymaga bardzo wyraźnego podkreślenia. Na SoundCloud Cookie wjechał podcast od Electro Cabbage, DJ-ki mieszkającej w Kanadzie, ale pochodzącej z słonecznej Warszawy. No i ten podcast to niespełna 2 godziny przejażdżki po wszystkim, co najlepsze, jeżeli chodzi o kilka subgatunków house'owych, minimal i pochodne brzmienia. Electro Cabbage, podcast Cookie Music, SoundCloud. Polecam zapisać, wejść, polubić, posłuchać, zanurzyć się, odpłynąć i wspomnieć moje słowa.

Jak ktoś powie, że to bardziej się deep house'owo zrobiło niż minimalowo, nie będę się kłócić, nie będę się wydurniać. Michaj Popowiczu, osoba słuchająca,

Michał Popowiczu, jak wspomniałem, ale nie wspomniałem, że z Dawidem Delgado razem tutaj w utworze Evolution. To jest też tytułowy utwór epki, z której pochodzi ten zacny, dłuższy troszeczkę track, który pozwoli mi poopowiadać wam, co tam u mnie słychać.

Czytam SMS-ki i powiem wam, że no nieźle, jeżeli niejaki DJ Cudny pyta cię o track ID, to znaczy, że dobrze weszła początkowa nuta w audycji. Myślę, że czas wrócić do tego i niebawem to się stanie, być może już właśnie jutro lub pojutrze, aby wrzucać wam tracklisty z programów na Maciek_Rytmik na Instagramie. Warto zafollowować ten profil i zobaczyć, czy jest jakakolwiek szansa, że takie tracklisty się tam pojawią. Warto próbować, warto działać. No i jeżeli chodzi o próbowanie i działanie, no to muszę wreszcie tutaj zrzucić część opowieści. W tym tygodniu miałem wielką przyjemność być na wieczorze kawalerskim niejakiego Pawła. Paweł to nikt inny jak DJ Iore. On był tutaj w kampusie zresztą kiedyś na Dzień Dziecka. Sobie razem sprezentowaliśmy taką wspólną audycję, puszczaliśmy wam muzykę, trochę nawet pogadaliśmy. Ale Paweł to przede wszystkim świetny druh, ziom, który zaproponował wieczór kawalerski w mało DJ odsłonie, a to wszystko za sprawą świadka, którego serdecznie pozdrawiam. Niesamowity człowiek się, słuchajcie, przewinął w moim życiu. Krystian, świadek, ale też zwiadowca. Zwiadowca i taki bardzo swobodny górołaz. Zabrał nas w Tatry Wysokie i we trzech, no, powiem tak, przebiegliśmy się po górze, w tą i na drugą stronę. Było to spektakularne przeżycie, szczególnie dla kogoś, kto nigdy na szczycie nie był, mam na myśli siebie. Było to spektakularne przeżycie ze względu na relację, która się tam przez te kilka dni w Wysokich Tatrach nasza rozwijała. No i myślę, że w tej chwili jesteśmy gotowi, aby wspólnie po prostu spędzić zbliżające się wielkimi krokami Pawłowe wesele w październiku. Także będzie tam taka sobota, 24 października, gdzie nie będzie mnie na żywo w radio. Jest to, uwaga, tak jak ten szczyt, na którym byliśmy, wysoce usprawiedliwione. No i taki protip, drogie osoby słuchające, ale szczególnie jednak słuchacze w tym wypadku. Jeżeli jedziecie gdzieś jakąś grupą mężczyzn i macie jakąś misję do wykonania, to hasło, iż jesteście na tak zwanym wieczorze kawalerskim, nawet w najbardziej odjechanych warunkach i najbardziej odjechanej sytuacji, naprawdę dobrze toruje. No, na przykład mieliśmy możliwość wykonania niesamowitego zdjęcia z 20 paroma chicas pochodzącymi z Puerto Rico, które absolutnie się fotografować na szczycie góry, znaczy na dużych wysokościach nie chciały, nie wiedziały, czy my sobie będziemy robić bekę z tych zdjęć, czy co, ale jak tylko usłyszały, że mówimy o wieczorze kawalerskim, to zrobiły sobie piękne, wręcz rozwodowe zdjęcie z naszym jeszcze kawalerem, panem młodym, na wszystko na wysokości powyżej 1900 metrów w okolicznościach przyrody takich, że wow. Słowackie Tatry. Zostawiłem tam kawałek serca, a może nawet duszy.

O, panie Desper, widzisz, ja też to wesele, o którym wspomniałem właśnie, też je będę rozgrywać, tak. No jakby myślę, że ilość chaosu nie będzie tam może przytłaczająca, ale na pewno wysoka. Ale tak, tak, wesele ziomka grać to zupełnie inny level przyjemności. To prawie jak przebiec się przez czerwone siodło. No, naprawdę, wysoka akcja.

wspomniany węgierski DJ-producent wjechał właśnie bezlitośnie na twój sound system. Daniel Meister, przedstawiciel, no właściwie można powiedzieć, doskonałej węgierskiej sceny muzyki elektronicznej. Mieliśmy przyjemność gościć tutaj w programie Road 8 z jego już w tej chwili małżonką, wtedy jeszcze narzeczoną. Opowiadali nam tutaj o różnych artystach, natomiast Daniela Meistera to ja wam wyczarowałem i wyrzuciłem tutaj w tej chwili z kapelusza. Oczywiście na Maciek Podłoga Rytmik na Instagramie jest już od jakiegoś czasu roleczka na temat tego pana. Intermarium Peak 3 poświęciłem właśnie Danielowi Meisterowi. No a świetnym pretekstem chociażby to, że wydał teraz epkę nową, którą słyszycie, i słyszycie utwór Lose. To jest pierwszy utwór z tej jego nowej epki. I dzisiaj usłyszymy sobie aż dwa utwory Daniela Meistera. Między innymi dlatego, że jest super, dlatego właśnie, że co chwilę wydaje świetne rzeczy. No ale po trzecie, tak jak prosiłem, w rolce ktoś tego wysłuchał i zrobił i zaprosił go do Polski. Zaraz o tym więcej. 33 minuty po godzinie 18. To jest Lekcja Rytmika w Radio Campus. Jeżeli opuszczasz stołeczny eter, przerzuć się z 97.1 FM na www.radiocampus.fm i zostań ze mną. Zobaczysz, kogo jeszcze wspomnę w dzisiejszym programie i na pewno nie pożałujesz tych niespełna 30 minut ze mną na swoich uszach.

Nie, to nie był jagnięcy szczyt. To, przez co przebiegliśmy się, to było tak zwana czerwona ławeczka. Wyruszyliśmy z Tatr Wysokich, tak się nazywała ta miejscowość, dokładnie Stary Smokowiec. Z niego wyruszyliśmy, przeszliśmy przez dwa punkty, w jednym nocowaliśmy, w drugim jedliśmy tylko kapuśniak, no i później właśnie przeszliśmy się przez czerwoną ławeczkę na drugą stronę góry do Zbójnickiej Chaty i tam właśnie z Chicas się mieliśmy okazję poznać i pośmiać, więc taka to była trasa. Stamtąd już niestety, ale zeszliśmy przepięknym, prześlicznym niebieskim szlakiem, który mienił się, falował i wariował w naszych oczach tego dnia. To była piękna, kolorowa, kolejna bezchmurna doba w Tatrach Wysokich, którą zakończyliśmy w zupełnie dzikich, naturalnych baniach w Tatrach Niskich. No więc to wszystko to można powiedzieć, podsumować, że była całkiem niezła bania.

To był pierwszy szczyt, który przeskoczyłem. Na pewno wiem, że nie ostatni. Tam niedaleko już patrzyła na mnie mała wysoka. Zapraszała bardzo ponętnym swoim pikiem do siebie, więc myślę, że gdzieś tam chciałbym w następnym roku ją bliżej poznać, zaobserwować, tak, przejść. Natomiast jeżeli masz, osoba słuchająca, jakieś polecenia, jeżeli masz jakieś fajne szlaki, pomysły, no to pisz śmiało 886-971-971 lub na WhatsAppie, ewentualnie na mojego Instagrama, bo zaczynam zbierać takie pomysły i pomimo tego, że wokół na pewno można sobie poczytać i poszukać samemu w internecie, to jednak warto od kogoś, kto był, coś usłyszeć. No, mój tego tygodniowy przewodnik zasypał kilkoma świetnymi propozycjami, ale come on, niech lista puchnie.

Pierwszy z dwóch Danielów Majstrów za nami. A teraz wjechała oficyna Moon Rover, którą już tutaj kiedyś swego czasu polecałem, zachwycałem się nią. To jest już właśnie ten taki house bardziej, no bym powiedział, tribalowo, etniczno, jakiś tam, taki fajny, trochę minimalowy, no trochę inny niż to, na przykład od czego zaczynałem budować lekcję rytmika 5 lat temu. Zajrzyjmy do SMS-ów. Ławeczkę słuchacz Piotrek ma w planie. No, polecam, jeżeli wiesz, o czym mówię, momenty, kiedy może nie ma tam za dużo śniegu, bo robi się wariactwo, także myślę, że warto na to mieć baczność. Żegnaj rytmiku, Tatry cię pochłonęły. Tak, w pewnym sensie tam gdzieś cały czas jeszcze jestem. Czerwone wierchy po polskiej stronie, super, dziękuję, że piszecie. Zajawka na góry jest już od jakiegoś czasu, że zajawka na szlaki i łażenie gdzieś między drzewami o wiele dłużej, ale ta szczypta extreme, którą Krystian i Paweł zasiali w tym tygodniu w mojej duszy, no na to czekałem. Tego się nawet nie spodziewałem. Nie wiedziałem, że jest we mnie taki wariacik, chociaż no w sumie, może to wcale nie dziwne. Anyway, 40 minut po godzinie 18, mamy jeszcze 20 minut lekcji rytmika przed sobą. Słyszymy w tej chwili oficynę Moon Rover, słyszymy w tej chwili utwór od niejakiego Dina. Jest to utwór pod tytułem Constellation, bo wszystkie utwory na tej epce nazywają się Constellation, tak też nazywa się epka Constellations. No i to jest konstelacja Dina. Dean, właściciel wytwórni Micronica Records z Łotwy. Jest to człowiek, którego już kilka razy tutaj przytaczałem, a jego oficyna to stały gość w programie lekcji rytmika. Posłuchajmy. Za chwilę kolejny Daniel Majster.

Ten utwór to takie podsumowanie tej górskiej części. Nazywa się Connect i za to połączenie z szczytami górskimi, ale też z tą drużyną. Jestem po prostu mega wdzięczny tą wdzięcznością, aż kipię, jak widać. I pewnie to wszystko będzie się przelewać na różne sposoby przez najbliższe tygodnie, miesiące, a może nawet lata. Big up Paweł, big up Krystian. Super, super. No i chyba big up też w sumie Alicja, bo gdyby nie ty, to tego wieczoru kawalerskiego by nie było, więc jakby nie było, jesteś współautorką tego wszystkiego, co w tej chwili we mnie buzuje. Na waszych głośnikach kolejny utwór od Daniela Majstra z epki najnowszej, utwór Connect.

Connect to drugi utwór z epki Lose, którą słyszycie w Radio Campus dzisiaj. Jest to epka pochodząca od Daniela Majstra. Daniel Majster to węgierski DJ, producent, świetny remikser. Ma na koncie bardzo, bardzo przeróżne utwory, które wybrał do swojej i przemodyfikował do swojej wersji. Tak jak powiedziałem, jest to też bohater rolki Intermarium Peak 3. Na moim profilu na Instagramie znajdziecie ją, gdzie się rozpowiadam na temat tegoż producenta i jego dzieł. Ale co najważniejsze, Daniel Majster dzięki wszystkim modłom i marzeniom w Lublinie 17 października na imprezie Undercurrent w towarzystwie Just Two, takiego rumuńskiego gościa, który był chociażby na Splocie Słonecznym tutaj w Warszawie, ale także BNTR, Back to Back, Rujaber, Kinga Raubenbauer, to jest osoba, która reprezentuje kolektyw tworzący to wydarzenie, Just Tripping, no i Different jako taka wisienka na deser. Świetny skład, świetna impreza, szapoba, wszystko odbędzie się w Tytoniach, więc no też i miejscówka jest tutaj superlatywem. Superlatywą? No na pewno jest czymś ważnym i wspaniałym. To wszystko, jeszcze raz powtórzę, Undercurrent, 17 października, Lublin, Daniel Majster, Just Two jako headlinerzy tego wydarzenia.

wpadłem tutaj w nie lada ekscytację, chyba bym powiedział, trochę poprzekręcałem co nieco, więc może żeby uporządkować, żeby to wszystko wybrzmiało właściwie, tak jak utwór Daniela, który w tej chwili słyszymy w tle. Impreza rzeczywiście 17 października w Lublinie, Undercurrent w Tytoniach, to wszystko prezentuje Just Tripping. Just Tripping to kolektyw, który będzie prezentować Kinga Reubenbauer. Zaprosiła ona do tejże zabawy takiego już starego wyjadacza, DJ-a Different, ale na pokładzie także BNTR, Back to Back, Rui Aber. To wszystko support dla Daniela Maestra i Just Two, reprezentantów Węgier i Rumunii, którzy spotkają się 17 października w Lublinie. Teraz mamy komplet dobrze opowiedzianej historii.

No przyznam, że zagadałem się jak młody tutaj przed chwilą o tym Danielu Majstrze, głową jeszcze w tych chmurach, górach. No i wszystko to spowodowało, że ledwo co zdążyłem przerzucić kawałek. Ale przerzuciłem na płytę, która, drodzy, drogie osoby słuchające, nie wiadomo skąd się wzięła i po co. Bo generalnie chodzi o to, że jak robiliśmy ostatnio zamówienie z Saszelką, no to okazało się, że ta płyta, właściwie wrzuciłem ją do koszyka, nie wiem, czy myśląc trochę bardziej o swojej kolekcji, czy o kolekcji Saszelki. I finał finałów mamy płytę z oficyny Fantastic Friends. Fantastic Friends. Come on, jak bardzo to pasuje tutaj do tego dzisiejszego dnia i opowieści. No, zaraz znajdę, zidentyfikuję, co to za tytuł, co to za kawałek.

Pałek, co to za wykonawca. A na ten moment powiem, że jeszcze jedna jest ciekawa rzecz, bo tak jak kiedyś mówiłem tutaj na antenie Radia Campus, że zacząłem się parać różnego rodzaju także i fizycznymi wysiłkami. I co ciekawe, przy pracach takich montażowo-demontażowych niesamowicie wszystko się przeplata z tą wspinaczką górską. To w sumie te same mięśnie, te same umiejętności i ta sama przytomność, ta sama czujność jest potrzebna. Także jestem bardzo wdzięczny takim osobom jak chociażby Adrian, pozdrawiam cię serdecznie, za uczulanie mnie i za wzbudzanie tej takiej właśnie czujności i ostrożności w postępowaniu na robocie, bo chyba śmiało mogę powiedzieć, że te wszystkie skille, których się przez ostatnie tygodnie uczę, bardzo przydały się też w górach. Mówię o tym z dużym podnieceniem i takim chłopięcym, frywolnym nastawieniem, ale prawda jest taka, że przeżyłem coś ekstremalnego, co dało dużo do myślenia, jeżeli chodzi także o swoją sprawność. Na pewno chcę ją wzmacniać i podnosić i myślę, że właśnie fajnie to się wszystko teraz w życiu zaczęło przeplatać. Więc fajnie, Fantastic Friends, że jesteście, że pomagacie, że uczycie, inspirujecie i odkrywacie nowe. Dziękuję!

No a moje tutaj jakieś wygibasy leksykalno-słowno-językowe komentuje na Messengerze Janek, biforolog, więc jeżeli redaktor słucha, no to pewnie też zmierza. Po godzinie 19:00 wszystko to, co wyrosło z disco, a zatem biforologia, warto zostać z Radiem Campus.

No i świetnie, świetnie, żeby nadrobić zaległość z płyty z oficyny Fantastic Friends Recordings. Ze składaka Various Artists usłyszeliście przed chwilą utwór A1, Kim Kemi and Nicolas Duovisin. Utwór pod tytułem Greenhouse Effect. Greenhouse.

Tak jak mówiłem, tak jak myślałem, jak słucha i pisze tutaj, to znaczy, że będzie na żywo. Redaktor Jan Sienczewski, prowadzący i znany z tego, że prowadzi między innymi oczywiście Biforologię, jest już na miejscu, więc będę mu powolutku ustępować miejsca. Robię to z czystym sumieniem, z duszą na ramieniu. Nie wiem, robię to na spokojnie. Robię to puszczając tytułowy utwór z epki Pani, którą też kupiłem trochę w ciemno, Ewa Landsberg, i Snowy London. Nie wiem, czy London jest teraz snowy, pewnie nie, a może on zawsze jest trochę a bit snowy, trudno to powiedzieć. Warto powiedzieć, że za tydzień słyszymy się o godzinie 18 w kolejnych wynurzeniach, wychyleniach i opowieściach niejakiego rytmika. To wszystko ubrane pod ładnym marketingowym hasłem lekcja, ale kto czego się tutaj uczy, czy ktoś coś z tego wynosi, zobaczymy. Na razie nie wiadomo. Dziękuję wam za obecność, dziękuję wam za SMS-y, wiadomości, energię i cierpliwość. Do usłyszenia za tydzień. To był Rytmik. Zostawiam was z jak najbardziej prawilnym, prawdziwym deep house'em. Chciałem, żeby to wybrzmiało i żeby była jasność do końca wieczoru. Elo!

0: Lekcja Rytmika. Audycja poświęcona temu, czego nie da zapisać się w nutach.
1: Akademicki Radio Campus. Już teraz Biforologia. Zaprasza Jan Sieńczewski.

Halo, halo, dobry wieczór, witam was bardzo serdecznie. Jan Sieńczewski przy mikrofonie, rozpoczynamy Biforologię. Jesteśmy razem przez najbliższą godzinę na żywo w Radiu Campus. Jak co tydzień od prawie 10 lat, to jest dzisiaj 444 audycja, tak jest. Rozpoczęliśmy od numeru od Jonasa Blue i Who, czyli mamy taką brytyjską produkcję wypuszczoną w Defected w zeszłym tygodniu. Numer nazywa się Girl 2.0, chociaż o ile i duet producencki Who i Jonas Blue są z UK, o tyle ja tutaj usłyszałem taki troszeczkę francuski French Touch 1.0 vibe, a numer nazywa się Girl 2.0. No i proszę, weź tu, bądź mądry. Mam dla was całą masę dobrej muzyki, mam sporo przedpremierowych rzeczy, między innymi chyba ten najbliższy numer mam dla was przedpremierowo, ale mam ich też znacznie więcej, które potem będą w trakcie audycji. Cała masa dobrych rzeczy. Frankie Rizzardo, Ordone z kolejnymi nowymi rzeczami, JP Tronic, też tutaj będę miał JP Tronica, coś przedpremierowego, a na koniec mam nawet dla was świeżutki remix Prodigy, więc jest cała masa ciekawych rzeczy. Już teraz na waszych głośnikach Miguel Mix, amerykański producent, właściciel wytwórni Salted Music, i ten numer nazywa się On The Verge, Salty Tribute, będzie wydany 23 października, jeżeli się nie mylę, właśnie w tejże wytwórni Salted. Lecimy, to jest Biforologia na żywo w Radiu Campus.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus, Johannes Brecht z numerem Nada Dzi Nowu. To jest wytwórnia Dynamic, ten numer jest przedpremierowy, bo jeszcze nie został wydany i nie mam dokładnej daty, więc myślę, ale znając Dynamic, to oni to dosyć niedługo powinni wypuścić. Niemiecki producent ze Stuttgartu i MC, którego usłyszeliście, który nazywa się João Ju Caiola dos Santos, jak możecie się domyśleć, jest Portugalczykiem, jeżeli się nie mylę, natomiast portugalski jest jego językiem ojczystym, chociaż on na stałe rezyduje również w Stuttgarcie. Taka stuttgarcka produkcja już teraz wybrzmiewa. Następny numer, tym razem do Kostaryki się przenosimy. Jordi Salazar też przedpremierowo z numerem Your Light. To będzie wydane w wytwórni Safe Music. Natomiast ja jeszcze korzystając z tej okazji chciałem pozdrowić całą ekipę Orlika Mokotu, w szczególności Winiego i Leosia, a również z tego miejsca macham do Dory, do Doroty i Marcina, którzy wysłali właśnie SMS-ka. Dzień dobry Doroto, dzień dobry Marcinie, bawcie się z Biforologią. Wy też pozostali słuchacze, podgłośnijcie sobie troszeczkę radioodbiorniki i bawcie się, pobujajcie się do tych moich chaosowych, wyselekcjonowanych przeze mnie, przepraszam bardzo, chaosowych rytmów przez najbliższe jeszcze 45 minut. Korzystajcie. Jordi Salazar, Your Light. Lecimy, to jest Biforologia.

opus Millimetric z numerem God Sage na wokalu Elizabeth Lefebvre. To jest kanadyjska wytwórnia Oniva Records. O, to jest nie tyle nawet kanadyjska, ile quebecka wytwórnia i również z Quebecu jest ten producent, dosłownie z Quebecu, z miasta Quebec, a tak naprawdę nazywa się Pascal Asselin. Następny numer, również pozostaniemy w krajach francuskojęzycznych, JP Kronik, DJ i producent z Mauritiusa, numer, który dla was mam. Też miałem wrażenie, że on jest przedpremierowy, nie mam go, nie mam, wydaje mi się, że to jest druga połowa października. Dużo tych rzeczy w ogóle przedpremierowych dzisiaj się jakoś, nie wiem czy nie większość, trafiła. Numer nazywa się What You Want i jest to mój today's pick, tak bym to nazwał. To jest ten numer, do którego najbardziej miałbym ochotę ja sobie teraz potańczyć. W taki klimat imprezy bym najchętniej poszedł, gdybym wiedział tylko gdzie. Jeżeli będę musiał polecieć na Mauritius, żeby to przeżyć, to tak też zrobię. Przecież co to za problem. Natomiast to jest totalnie ten numer, który z dzisiejszej audycji ja zapamiętuję. JP Chronic, What You Want.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus Gianni Borghese z numerem Crazy Smile. Ten numer też mam dla was przedpremierowo. Będzie wydany w wytwórni Safe Records, w włoskiej wytwórni zresztą, dopiero pod koniec października. Ten numer myślę, że bardzo dużo energii nam tutaj dostarczył. Desper pisze: dzięki Biforolowej selekcji mój kumpel miał bardzo udane wesele. Dzięki Janku, dzięki tobie, że skorzystałeś z tej selekcji. Cieszę się, że mogła ona pomóc. Musiało to być bardzo fajne wesele, tyle mogę powiedzieć. Już teraz wracamy do muzyki Ordonez z numerem leciutko przedpremierowym. Ten będzie wydany w przyszłym tygodniu. Ordonez to jest ten ekwadorski producent, z którym się dosyć często spotykamy w Biforologii. Numer nazywa się Deep In My Soul. Będzie tutaj troszeczkę deep house'owo. Pozdro Rytmiku. Mam nadzieję, że nadal z nami jesteś. Ściskam cię bardzo serdecznie. Lecimy. To jest Biforologia numer 444. Jan Sieńczewski przy mikrofonie, a na waszych głośnikach Ordonez z numerem Deep In My Soul.

0: Pina na wokalu z numerem Elevate, to jest wytwórnia Circus Recordings, a już teraz na waszych głośnikach Flair Gambit, numer nazywa się Kissing with Extra. Ten numer jest lekko przedpremierowo, będzie wydany w Quincy Boy Records. Swoją drogą od razu muszę się przyznać, bo dwa z numerów, które wam zapowiedziałem, że były przedpremierowe, okazało się, że po prostu nie miały daty wypuszczenia, natomiast już są dostępne i dotyczy to numerów, żeby wszystko sprostować i nie było żadnych wątpliwości. Gianni Borghese Crazy Smile już jest wydane oraz Johan Brecht nadany nowo. Rzeczywiście jest tak, że Dynamic rzadko podaje daty wydania, a te rzeczy już są często wydane. Flair Gambit to jest, i tu jest ciekawa historia, to jest duet producentów, DJ-ów, duet złożony z braci, no i to się nam zdarza, z braci z Nowego Jorku. To też pewnie by nam się mogło zdarzyć, natomiast bracia mają jeszcze jeden ciekawy fakt, są w połowie Irlandczykami i w drugiej połowie Japończykami, no więc co mogło z tego wyjść, jak nie coś bardzo, bardzo dobrego. Flair Gambit z numerem Kissing with Extra, to będzie wydane w wytwórni Quincy Boy, posłuchajcie tego.
1: Wreck my body, move my body.

Słuchacie Biforologii w Radiu Campus, Franky Rizzardo z numerem Marido Danza. To jest wydane w jego własnej oficynie LTF Records. Franky Rizzardo, jak sobie troszeczkę researchowałem, nieraz już wydaje mi się, że puszczałem tutaj Frankiego Rizzardo w Biforologii, natomiast uznałem, że sobie go zresearchuję jeszcze raz. Producent z Holandii, natomiast skąd wzięła się ta jego hiszpańsko brzmiąca ksywka, a mianowicie z tego, że Rizzardo to znaczy osoba, która ma kręcone włosy. Mamy też Nicka Curly'ego w UK, więc tutaj mamy Frankiego Rizzardo, co prawda dorzucił tam R, troszeczkę to zmienił, natomiast tak, no to się wzięło od jego kręconych włosów, taka historyjka. W ogóle Franky Rizzardo rozpoczął od grania imprez nielegalnych dla nieletnich, to są jego początki DJ-skie. Proszę bardzo, i jak pięknie można daleko zajść, dlatego że się kocha muzykę. Słuchajcie, to był przedostatni numer. Już ostatni numer wybrzmiewa we tle. Ja się z wami będę żegnał. Zostawiam was z bardzo dobrym numerem. Zaraz wam powiem, co to jest, ale może już zaczynacie kojarzyć, co tam wam przygotowałem. Słyszymy się normalnie za tydzień lub widzimy się na mieście. W międzyczasie wrzucę wam playlistę i audycję na Mixclouda, gdyby ktoś potrzebował, to oczywiście na Mixcloudzie są tam bardzo, bardzo wiele, wszystkie prawie z ostatnich 5 lat audycje Biforologii, więc możecie ich tam sobie posłuchać, gdybyście mieli potrzebę na coś więcej. Jak nie, to już za chwileczkę Marcin Krupa i jego doskonałe Spa House. A ja was zostawiam tak, jak słyszycie, rok 1994, The Prodigy, No Good. I teraz house'owy remix tego przygotował nam Christofferson, DJ i producent z Węgier. A to jest wydane w... Nie jest wydane. Właśnie nie wiem wcale, czy to będzie wydane. To będzie, wiem, że udostępnione DJ-om jako bootlegi i narzędzia na imprezy przez wytwórnię Crypto Ravers. Ja to już dostałem od nich. Natomiast czy będzie to publicznie dostępne? Nie mam pojęcia. Natomiast wy to macie dzisiaj na waszych głośnikach. Korzystajcie z tego. The Prodigy, No Good, Christofferson, a my słyszymy się za tydzień lub widzimy się na mieście. Czołem!

0: Futurologia. Campus. Radio Campus.
1: Czego bym chciała? Chciałabym, żeby wszyscy ludzie robili coś dla kogoś. Żeby nie dążyli tylko, żeby zrobić coś dla siebie. Żeby robili także dla innych. A także, aby zrozumieli wreszcie, że dążenie za takimi właśnie materialnymi rzeczami nie daje zupełnie szczęścia.
2: Spa House. Marcin Krupa. Najlepszy house w eterze.

throw your hands in the air.

najlepszy house w eterze.

Y'all wanna play house some more? Say yeah! Here we go!

Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać.

Program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że

Radio Campus. Same sztosy.

Dobry wieczór. Wita się z wami Ajo w sobocie 22 na antenie Radio Campus 97.1 FM albo radiocampus.fm. Dzisiaj parę raczej spokojniejszych rzeczy, nastrojowych wręcz, poprzez play, który właśnie leci w tle, do Rival Consoles, Boards of Canada, nowy Cujo, powrót Adama Freelanda i odnowienie jego wytwórni Marine Parade. Widzę, że jakiś nowy album się również szykuje, także taka dziś mieszanka. Zapraszam na najbliższą godzinę, sobota 22, Radio Campus, jedziemy.

бесконечного окружающего, бесконечного окружающего.

0: największą dawką funku. W każdą sobotę o 22 w Radiu Campus. Zaprasza Ajo.
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

0: Mężczyzn różnych wieków zamykali się szukać skarbów, leków, łucizn. My niewinni młodzi czarodzieje.
1: Ale sadzi.
0: Szukajmy ich, aby odkryć własne swe nadzieje.
1: Piękna mowa.

0: jesteśmy pokoleniem zupełnie wyjątkowym. Nie sądzisz?
1: Nic mnie to nie obchodzi.
0: A co ciebie obchodzi?
1: Wygodne buty, dobre papierosy, dobre skarpetki.
0: A jazz?
2: A jazz?
1: Jazz?
2: Grasz?
1: No jasne.

0: 97.1 FM.
1: Yo.